usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie pije.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan.

Porwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Artur Żmijewski.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: To maskotka, ale niezwykła. Gdański słonik Tumbo pomaga dzieciom, które straciły kogoś bliskiego. Mój gość zaprosi na interesujące wydarzenie. Edyta Stańczyk życzę wielu miłych, zasłuchanych chwil z nami.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Gdański słoni Tumbo to przyjaciel dzieci i młodzieży, które potrzebują mądrego wsparcia po stracie bliskiej osoby. Jest ze mną pani Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. I pani Agnieszka opowie nam o tej wspaniałej inicjatywie i o słoniu Tumbo. Dlaczego słoń, a nie jakieś inne zwierzę?
3: No właśnie, słoń się wydaje nieoczywisty, zwłaszcza pomarańczowy słoń o imieniu Tumbo. Natomiast w Fundacji Hospicyjnej dla nas to był oczywisty wybór. Prowadząc Hospicjum Księdza Dutkiewicza w Gdańsku, mocno angażujemy się.

0: jednego ze słoni w to miejsce po jakimś czasie, więc można się tam dopatrywać też takiej wrażliwości i rytuałów, które my jako ludzie również mamy. I wzięliśmy sobie tego słonia jako takiego przewodnika, mądrego przewodnika dla dzieci i młodzieży, które zmagają się ze śmiercią bliskiej osoby, no bo też słoń się kojarzy z czymś takim miłym, zwłaszcza ten słoń z trąbą wyciągniętą ku górze, może się kojarzyć z takim szczęściem. To też bywa paradoksalne, jeśli myślimy o żałobie, prawda? Jak po śmierci bliskiej osoby można zbudować się na nowo i jak można odzyskać szczęście. No a to jest przecież cel, prawda? Żeby stanąć na nogi. Więc ten słoń towarzyszy dzieciakom w różnych odsłonach i podczas pomocy psychologicznej, tej indywidualnej, i w naszych książkach terapeutycznych, i podczas szkoleń dla nauczycieli, które robimy, bo staramy się bardzo kompleksowo to nasze środowisko gdańskie, ale też ogólnopolskie przygotowywać do tego, żeby tak jak słonie potrafią przeżywać żałobę, tak dorośli potrafią towarzyszyć dzieciom w żałobie.
1: Dokładnie, bo obok tych naprawdę trudnych tematów rodzą się rzeczy piękne, takie otulające. I chociażby ta forma pomocy, o której pani wspomina, te warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, jaką one mają postać, jaką formę, jak często są organizowane? Bo wiem, że chyba teraz już trwają albo będą zorganizowane kolejne warsztaty dla młodzieży chyba, prawda?
0: Tak, naszym celem jest oswajanie śmierci. Śmierć jest nadal tematem tabu.
1: Dokładnie.
0: I wiemy, że dzieci bywają tymi ostatnimi członkami w rodzinie, które dowiadują się o poważnej chorobie swojego bliskiego. I wiem, jako psycholog pracujący na oddziale, czy jeżdżący do domów chorujących dzieci, że nie jest łatwo dorosłym rodzicom, bliskim mówić o tym, że jego brat, siostra albo mama, tata odejdzie. Więc postawiliśmy sobie za cel coś, co się dzieje i co jest chyba ewenementem w skali całego kraju, że to nasze środowisko, że my jako właśnie tworzący hospicjum księdza Dutkiewicza, najstarsze to jest hospicjum w regionie, że no mamy szczególną misję, żeby ludziom pomóc godnie umierać, w takim sensie właśnie, żeby nie bolało i żeby osoby w żałobie miały takie poczucie pomimo bólu, że jest nadzieja. Warsztaty, jakie organizujemy dla dzieci i dla nastolatków, właśnie mają mieć taką formułę, która daje też, wprowadza w czasie pokoju, czyli wtedy, kiedy nie dzieje się jeszcze nic złego, nic trudnego. Czyli właśnie warsztaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole, wprowadzać tą śmierć pod ten dach, do tej klasy, to pojęcie śmierci. Pokazać, że o żałobie można rozmawiać z nauczycielem i że tak naprawdę o trudnych sprawach można rozmawiać w szkole z każdym. I zorganizowaliśmy takie warsztaty, które w Gdańsku ponad 100 szkół organizuje. A jeśli pomyślimy, że w szkołach są jeszcze klasy, to się robi tego bardzo dużo. Gdzie nauczyciele rozmawiają z dziećmi o śmierci, umieraniu na różnych poziomach, na tyle, na ile się czuje nauczyciel, wychowawca w stanie, tak na ile ma poczucie, że potrafi to robić. Dostają od nas szkoły pakiety takie edukacyjne, scenariusze zajęć i mogą w pogłębiony albo w taki radosny sposób, paradoksalnie, rozmawiać właśnie o tym, co się dzieje, o potrzebach dzieci w żałobie na podstawie znanych bajek, na podstawie różnych gier. Wprowadzamy tą tematykę właśnie po to przede wszystkim, żeby ta warstwa edukacyjna dotyczy tego, żeby ileś razy to słowo śmierć, żałoba padło, żeby uczeń miał poczucie, że z nauczycielem może o tym rozmawiać, jeśli jemu się przydarzy coś trudnego. I ponieważ to w Gdańsku trwa od lat, widzimy, jak to procentuje, jak takie warsztaty, które są masowe, robione właśnie w wielu szkołach, w różny sposób, jak one działają. To znaczy, ludzie przede wszystkim dowiadują się, rodzice również uczniów, uczniowie, że czasami bywa tak, że w żałobie jest potrzebna pomoc psychologiczna. I widzimy po latach, jak coraz częściej w odpowiednim momencie rodzina z dzieckiem zgłasza się po pomoc psychologiczną, czyli nie za wcześnie, nie za późno. Mamy takie doświadczenia od nauczycieli, informacje, że oni na początku z rezerwą podchodzili do takich zajęć, że rodzice uczniów podchodzili z rezerwą do takich zajęć. Były dyskusje przed laty, czy można o tym rozmawiać, czy nie, czy dziecko sobie poradzi, bo ktoś jest w żałobie na przykład w

0: klasie, prawda, czy można to poruszać wprost. I po latach te dylematy topnieją. I nauczyciele sami mówią, że oni już coraz odważni i śmielej. I widzą, że uczniowie, jeśli nauczyciel odważnie i śmielej rozmawia i wprost o śmierci, to im w to wchodzą. Zwłaszcza nastolatki i przedszkolaki. To są takie dwie grupy, które dobrze zachęcone nie mają oporu.
1: Problem.
0: Więc dzieją się piękne rzeczy i właśnie tak jak mamy to hasło, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach, a na co dzień potrzebują nas dorosłych, to mam poczucie, że to tego dnia przynajmniej rzeczywiście ma miejsce, ale ten słoń pomaga całym rokiem. On jest, nawet napisałam taki artykuł jakiś czas temu, mamo, przynieś mi słonika, właśnie o takim dziecku, które samo powiedziało dorosłemu, że sobie już nie radzi w tej swojej stracie i że potrzebuje jakiegoś wsparcia dodatkowego, nie tylko kochającej mamy i nie tylko uważnej szkoły, no bo tak też bywa.
1: Interesujące rzeczy tutaj nam pani opowiada, bardzo ważne, myślę, nawet no, kwestia rozmowy o śmierci z dziećmi. Nie jeden rodzic powiedziałby, ja nie wiem, jak ja mam rozmawiać, jak mam powiedzieć dziecku, prawda? Czy tego rodzaju warsztaty prowadzicie też dla rodziców? Właśnie jak rozmawiać z dziećmi o stracie?
0: Tak, zawsze raz w roku staramy się zaprosić dorosłych, w domyśle rodziców dzieci, do tego, żeby z nami się spotkali, żeby przyszli do hospicjum. I to dorośli też coraz śmielej zaczynają do nas przychodzić, no bo jeśli ich dziecko z klasą przyszło też do hospicjum, już poza tym 21 listopada, poza dniem Tumbo, o którym przed chwilą opowiadałam, żeby się spotkać z bajką. My też organizujemy całym rokiem takie warsztaty spotkania z bajką dla młodszych dzieci, gdzie one wcielają się w postać ze starych bajek i też w ten sposób rozmawiamy o śmierci i żałobie. Więc ten rodzic, jak to dziecko przyjdzie i opowie, że było w hospicjum na takich warsztatach albo było ze przedstawieniem teatralnym i był spektakl dla jednego widza w hospicjum, bo tylko ten jeden widz, na przykład dorosły u nas na oddziale stacjonarnym, miał siłę i chęć, żeby przyjąć takie dzieci i brać udział w tym teatrze, no to dorosłym czasami mijają opory. Skoro moje dziecko było i jest zaintrygowane, ma 1000 pytań, to może ja też przyjdę. Także dzieją się ciekawe rzeczy, o których ja nawet nie myślałam, że będą się wydarzać, jeśli dotykamy czegoś, co nas dotyczy. Jeśli dotykamy tematu tabu i powoli go rozbrajamy, to się okazuje, że każdy chce o tym rozmawiać.
1: Wspomniała pani o tych warsztatach teatralnych, o tej takiej dramie, która też pomaga nam w takich trudnych sytuacjach, o tych książeczkach, których jest coraz więcej na rynku tak naprawdę.
0: Tak.
1: Książeczki takie o różnych emocjach, trudnych tak, żeby dziecko poznawało swoje emocje, żeby mogło określić, nazwać te emocje. Między innymi książki dedykowane śmierci też się pojawiają. A jak jest z tą śmiercią w przypadku gier? I właśnie współczesny świat, multimedia, bo padło tutaj, że są też takie gry dedykowane temu tematowi.
0: Podczas warsztatów z nastolatkami, kiedy robimy razem kolaże, bo też wydaliśmy książkę, której chyba nie ma na rynku polskim, książkę dla nastolatków o śmierci i żałobie.
1: Agnieszka Paczkowska, psycholog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
4: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki. Nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
5: To oznacza, że 1200 osób rocznie będzie mogło przejść szybkie badania.
6: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
3: Zapewniał dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało ponad 40 milionów złotych. 8 osób usłyszało zarzuty w związku z korupcją podczas szkoleń ochrony osób i mienia. 7 podejrzanych odpowie za wręczenie łapówek dyrektorowi 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w Gdańsku Stanisławowi Z. Zarzucono 7-krotne przyjęcie łapówek i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Po ponad 20 latach przerwy przywrócone zostały regularne połączenia pasażerskie na linii kolejowej między Somoninem a Kartuzami. To 17 par pociągów kursujących we wszystkie dni powszednie. W weekendy pasażerowie muszą jeszcze korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Tymczasem Szybka Kolej Miejska w Trójmieście świętuje 25-lecie istnienia jako samodzielna spółka. Jej historia jako najważniejszego przewoźnika na wybrzeżu sięga jednak połowy ubiegłego stulecia. Jubileusz to okazja zarówno do podsumowań, jak i zapowiedzi dalszego rozwoju. Paweł Radzewicz.
7: SKM, która każdego dnia przewozi ponad 100 tysięcy pasażerów, nazywana jest komunikacyjnym kręgosłupem Trójmiasta, w ciągu kilku lat ma szansę zająć jako operator między innymi planowaną nową linię na południe Gdańska, mówi prezes Eugeniusz Manikowski.
8: Tabor z myślą o tym już marszałek, można powiedzieć, zabezpieczył. Wartość dodana dla systemu jest taka, że jest kolejny dopływ pasażerów, więc wzrost efektywności funkcjonowania transportu w aglomeracji. Jakby nie patrzeć, ta maszyna po prostu pędzi w Trójmieście i się nie zatrzyma.
7: Będzie też coraz nowocześniejsza, ale niekoniecznie szybsza, rozkłada ręce dyrektor Kamil Długiński.
9: Oczywiście są możliwości techniczne, żeby podnieść prędkość. Natomiast trzeba zauważyć, że nasze przystanki są na tyle gęsto zlokalizowane, że zanim ten pociąg się rozpędzi, trzeba będzie zaraz hamować, więc uzysk linii kolejowej będzie relatywnie mało dostrzegalny.
7: SKM-ki w godzinach szczytu kursują co 7,5 minuty. W ubiegłym roku przewiozły rekordowe 50 milionów pasażerów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
3: Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni na terenie zakładu utylizacyjnego. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Ma przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów. Rząd, wojewodowie i samorządowcy wzywają Pałac Prezydencki do przyspieszenia procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa. Pary muszą już czekać na nie nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego cały czas się wydłuża, bo wniosków jest coraz więcej, mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
10: No na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
3: Na Pomorzu kolejka oczekujących na medal wynosi już blisko 4,5 tysiąca par. Zakończyła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. Pomysł, który zrodził się w Gdańsku, dziś łączy szkoły i przedszkola w całym kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 38 miast i gmin. Tylko w Gdańsku uczniowie i nauczyciele odbyli ponad 1 000 000 aktywnych podróży do szkół i przedszkoli. Zmarła słonica Katka z gdańskiego zoo. Według przedstawicieli placówki była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku.
11: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
12: Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. Ten fragment naszego programu znają Państwo doskonale. Zapraszam serdecznie. Monika Tarka, witam. Mogą się Państwo sami sprawdzić, próbując razem ze słuchaczami odpowiadać na pytania dotyczące Waszego ukochanego miasta. A przepytuję te osoby, które kochają Gdańsk albo oczywiście w Gdańsku mieszkają. W tej chwili na linii pani Daria ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Pani Dario, jak mi miło. Co pani robi w Gdańsku? Od jak dawna pani w Gdańsku mieszka?
13: Ja mieszkam od 2 lat. Przyjechałam kiedyś zobaczyć, jakby mi się mieszkało w Gdańsku i tak zostałam. Już mają zupę rybną zawsze.
12: No tak, to też jest dosyć istotne. Pani Dario, przed panią 5 pytań. Jak długo pani mieszka w Gdańsku już?
13: 2 lata.
12: 2 lata. No to na tyle długo, żeby już pochodzić troszeczkę, prawda, uliczkami miasta. Trochę się z tym miastem zapoznać. No i sprawdzimy, ile pani rzeczy zaobserwowała, jak dużo się pani dowiedziała. 5 pytań przed panią. Jak powiedziałam, skuchy też są dopuszczalne, także proszę się nie denerwować. Dobrze?
13: Dobrze.
12: No to uwaga. Zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się historyczna ulica w Gdańsku, słynąca z pięknych kamienic i kramów z bursztynem? 3 podpowiedzi. Czy to jest ulica Pasieczna, czy ulica Mariacka, czy ulica Mostowa?
13: To jest ulica Mariacka.
12: No jasne. Myślę, że tam pani chodzi oglądać te bursztyny, prawda?
13: Oczywiście. Tak, tak. Bardzo lubię tę ulicę.
12: Pytanie drugie. Który z gdańskich zabytków był dawniej siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy Wielka Zbrojownia?
13: Ratusz Głównego Miasta.
12: No jak pani idzie jak burza po prostu, jakby pani się urodziła w Gdańsku i wszystko na ten temat wiedziała. Oczywiście, że tak. Warto wiedzieć, że początki ratusza sięgają średniowiecza. Był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego w XIV wieku głównym miastem. Trzecie pytanie i będziemy na półmetku. Wielu gdańszczan z chęcią opowiada legendy o mieście. Jedną z bardziej znanych jest legenda o gdańskich kochankach. Ich dwie kamienne figury znajdują się na barokowym portalu dawnego domu opieki Szpitala Świętego Ducha. I moje pytanie brzmi, jak ci kochankowie mieli na imię? Czy to byli Krzysztof i Danuta, czy Jakub i Anna, czy Cezary i Wanda?
13: Jakub i Anna.
12: Tak
13: piękna,
12: jest.
13: Ale smutna historia.
12: No właśnie, przypomnijmy ją, bo oboje chodzili do tej samej szkoły parafialnej przy kościele mariackim dla ubogich dzieci. Polubili się razem, dorastali, no i z czasem oczywiście się w sobie zakochali. Chcieli się pobrać, ale ponieważ no, pochodzili z biednych rodzin, nie mieli pieniędzy na ślub, więc Jakub postanowił wyruszyć w morze, żeby zdobyć majątek i Anna przysięgała, że będzie na niego czekać. Nawet 30 lat, no i wiernie czekała. Zna pani tą historię? Czekała wiernie,
13: tak, tak.
12: Czas upływał, ale Jakub nie wracał. Nadeszła starość, uroda przeminęła, Anną się nie miał kto opiekować, więc pozostała jej tylko jałmużna. Stała pewnego dnia pod bramą szewską przy kościele mariackim, wyciągając dłoń do przechodniów z prośbą o trochę pieniążków. I tuż obok niej pojawił się nieznany, niewidziany przez nią wcześniej żebrak, w którym Anna rozpoznała swojego ukochanego Jakuba, który, jak się okazało, podczas rejsu na Morzu Śródziemnym dostał się do tureckiej niewoli i tam doczekał starości. Dopiero wtedy go wypuścili, wrócił do rodzinnego miasta, tak więc odnaleźli się na starość.
13: Bez pieniędzy.
12: No, bez pieniędzy, ale mieli miłość. Nie wiadomo, co ważniejsze.
13: No tak.
12: Taka historia, ale wracamy oczywiście do quizu, bo kolejne pytanie czeka na panią. Pani Dario, Kaplica Królewska, która znajduje się w Bazylice Mariackiej, ma piękne freski i witraże. Moje pytanie brzmi, w jakim stylu jest wykonana? Renesansowym, gotyckim czy barokowym?
13: Ojej, tu się podstawówka kłania. Gotyckim?
12: Nie, to nie gotycki, to styl barokowy. Barokowy, zdecydowanie. Także proszę raz jeszcze iść i koniecznie obejrzeć. Ale to tylko jedna z kucha, nic się nie stało. Ostatnie pytanie przed panią. Gdy chcemy dostać się na gdańskie lotnisko, no to oczywiście możemy pojechać samochodem, możemy wziąć taksówkę, autobus, ale można też dojechać pociągiem. No i właśnie z tym związane jest moje pytanie. Jak nazywa się przystanek SKM-ki przy porcie lotniczym Gdańsk imienia Lecha Wałęsy? Czy to jest Gdańsk port lotniczy, Gdańsk loty po prostu, czy może Gdańsk aeroport?
13: Gdańsk port lotniczy.
12: To słychać, że pani leciała, tak, oczywiście.
13: Tak,
12: że
13: tak.
12: Tak, warto.
13: I jechałam z KM-ką, tak? Bardzo szybciutko.
12: Tak, bo to rzeczywiście to z trasa chyba Gdańsk Brzeszczy, Gdańsk port lotniczy to niecałe 40 minut, więc
13: tak,
12: faktycznie
13: tak,
12: bez korków, prawda, bez problemów można dojechać. Nie trzeba się też w ogóle o parking martwić. Przystanek jest blisko hali przylotów i odlotów, więc rzeczywiście to jest doskonały sposób, żeby dostać się na lotnisko. No to przelecieliśmy, pani Dario, przez ten quiz. Pani wyszło znakomicie, bo 4 odpowiedzi dobre na 5 pytań. Tak więc oczywiście zdobywa pani gadżety. Gratuluję serdecznie.
13: Dziękuję.
12: No, ale
13: bardzo dziękuję.
12: Chyba satysfakcja jest ważniejsza, prawda, że się udało. Że
13: no,
12: dużo pani
13: nowe,
12: wie.
13: Nowe doświadczenie też.
12: I nowe doświadczenie. No właśnie tak, bo mówiła pani przed wejściem na antenę, że po raz pierwszy jest pani na antenie radia i że to pani
13: pierwszy raz.
12: I jak było?
13: Przyjemnie. Naprawdę, ale tak intrygujące. Nie wiedziałam, co się wydarzy.
12: No, ale cieszę się, że pani zapamięta to jako przyjemny moment. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam w takim razie.
2: Audycja rozrywkowa. Aktywnie w Trójmieście.
1: Są tacy ludzie na świecie, którzy potrafią się zanurzyć na jednym wdechu bardzo głęboko. Nawet tak chyba człowiek, który ostatni raz tego dokonał w 2007 roku, zanurzył się tam, ile to było? 214. To był jakiś Austriak. I taka sztuka nurkowania bez oprzyrządowania nazywa się freediving. Edyta Stańczyk, witam serdecznie naszych słuchaczy i dzisiaj właśnie trochę sobie opowiem
11: powiemy o takim nurkowaniu i ze sprzętem, i bez sprzętu, i o różnych fajnych formach spędzania wolnego czasu pod wodą. Jakby pretekstem do tego są moi dzisiejsi goście, których przedstawię. Dzień dobry Państwu.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
11: A są ze mną pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska. Witam serdecznie ze szkoły nurkowej na Kaszubach. Bardzo mi przyjemnie.
14: Nam również.
11: To znalazłam taką informację. Nurkowanie to jest naprawdę taka przyjemność dla każdego.
15: Tak.
11: Że każdy może tego spróbować. Pewnie nie każdy w tym zostanie, ale jest to coś, co możemy zrobić niezależnie od wieku.
15: Minimalny wiek przy nurkowaniu ze sprzętem to jest 8 lat, ale tu ograniczamy się do głębokości maksymalnej 2 metrów, tak? Następny przedział to jest od 10 lat. Te osoby, 10-latki już mogą przejść całe szkolenie Open Water Diver i nurkować maksymalnie do 12 metrów.
11: Dodam, że tak naprawdę jeśli chodzi o to nurkowanie dla dzieci, to są różne fajne formy, bo to nie jest tylko kwestia zanurzenia się, tak? Zanurzają się na określoną, no może to nie jest 214 metrów, no nie. Dużo mniej, ale uczycie też Państwo przy okazji jakby prawidłowego oddychania, dysponowania tym, zarządzania tym oddechem pod wodą, może tak?
14: Dokładnie. Jeśli chodzi o nurkowanie bez sprzętu, mamy propozycje dla najmłodszych dzieci, które skończą 6 lat i potrafią pływać. Taką propozycją jest mermaiding, czyli pływanie w syrenim ogonie. To pływanie właśnie odbywa się na bezdechu. Pływanie to jest zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dorosłych. Nie ma jakiegoś górnego przedziału wiekowego. Wszystkie te osoby łączy na pewno wspólna chęć zabawy i doskonalenie techniki pływania, jakim jest delfin, oraz doskonalenie swojego zdrowia.
11: No tak, właśnie, bo to jest taka monopłetwa, prawda?
14: Tak, poza tym, że mermaiding to jest fascynująca zabawa, to jest to też wysiłek fizyczny, ponieważ do mermaidingu potrzebujemy monopłetwy. Przez to, że mamy monopłetwę ubraną na stopy, bardzo mocno aktywujemy swoje mięśnie brzucha, jak również ud, pośladków i obręczy barkowej. Poza tym, że jest to wysiłek fizyczny, na pewno dzięki tej aktywności możemy dbać o swój kręgosłup i wzmacniać swoją wydolność fizyczną.
11: No tak, dziewczynki to tak lubią być księżniczkami, prawda, albo syrenkami i tutaj właściwie stwarzacie Państwo im taką możliwość, ale to piękne, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj dzieci mają duży problem z prawidłowym torem oddechowym, chociażby mówi się tyle o tym, że nie potrafią oddychać przez nos, przy zamkniętych ustach. Tak. To myślę sobie, że być może taka forma zabawy jest czymś fajnym.
14: Na pewno oddychanie jest bardzo ważne i zarówno w nurkowaniu ze sprzętem i w mermaidingu. No tutaj w mermaidingu jest to bezdech, tak? Natomiast jeśli chodzi o nurkowanie w sprzęcie, jest ono bardzo spokojne, stonowane. To oddychanie pozwala nam się wyciszyć pod wodą, złapać odpowiednią pływalność, no i mieć fan pod wodą.
11: A powrócę do tego oddechu pod wodą. Jak my oddychamy pod wodą? W sensie takim, co przepona pracuje?
15: Tak, przede wszystkim oddychamy wspomagając się przeponą. Oddech pod wodą w sprzęcie nurkując jest bardzo ważne, żeby go opanować w takim stopniu, żeby był płynny, żeby te oddechy były bardzo podobne do oddechów, które wykonujemy na powierzchni w stanie spoczynku, tak? Ludzie często na początku, kiedy zaczynają nurkować ze sprzętem, no to te oddechy są bardzo głębokie, no jest lekki stres, że tego czynnika oddechowego zabraknie.
11: Przyspieszone.
15: Tak, ale po chwili już, szczególnie na płytkim basenie, zaczynają rozumieć to, że ta perfekcyjna pływalność, którą można osiągnąć pod wodą, następuje dopiero wtedy, kiedy my opanujemy swój oddech, tak? Czyli równomierne, równe oddychanie powoduje, że my naprawdę potrafimy zawisnąć pod wodą, ponieważ płuca to jest nasz też, że tak powiem, worek wypornościowy. Jeśli je napełnimy do pełna, no to nasze ciało ze sprzętem wędruje do powierzchni. Jeśli wydmuchamy powietrze bardzo silnie, no to opadniemy na dół. I wykonujemy też w czasie szkoleń takie ćwiczenia, które pozwalają ludziom to opanować. I wtedy, kiedy opanują ten równy oddech, to nurkowanie robi się mega płynne i takie bardzo, bardzo przyjemne.
11: I robicie to Państwo w takiej atmosferze najpierw na sucho, a potem w wodzie? Czy od razu do wody?
15: Na pewno w czasie szkolenia najpierw omawiamy na powierzchni, jak te ćwiczenia będą wyglądać. Omawiamy też znaki nurkowe, ponieważ tak naprawdę, jeśli rozpoczynamy szkolenie, zanurzamy się pod wodę, to do końca zajęć się już nie wynurzamy, ponieważ wszystkie informacje przekazujemy sobie, no, na migi, tak, nam migając. W zasadzie wszystko się dzieje w wodzie.
1: Zazwyczaj nurkowanie czy pływanie w wodę kojarzą nam się z późną wiosną, latem, ale tak naprawdę to jest taka przyjemność, rekreacja czy sport, może bardziej rekreacja chyba, czy pasja, którą można wykonywać przez cały rok. Baseny, prawda, są do dyspozycji. Przez cały sezon właściwie macie pod opieką dzieci,
15: tak.
1: Bo zimą one też przychodzą i nurkują, uczą się nurkować.
15: Tak, realizujemy programy dla dzieci, takie cykliczne. Są to spotkania, spotykamy się raz w tygodniu i każde zajęcia są jakąś formą zabawy. To nie jest ciągłe nurkowanie ze sprzętem. Oczywiście robimy wszystko ze sprzętem pod wodą, ale wymyślamy dzieciom różne atrakcje, tak? Jakieś odnajdywanie skarbów pod wodą, czy układanie wielkich puzli pod wodą. Mamy do dyspozycji też fajny basen w Kościerzynie. Oni dysponują basenem, który ma ponad 4 metry głębokości. Jest to typowy basen dla nurków. Mało tego, że dzieci się świetnie bawią w tych basenach takich 4-metrowych. Łatwiej jest też nurkować w głębszym basenie. To dodatkową atrakcją jest wielka szyba, przez którą rodzice oglądają to wszystko, no i wykonują zdjęcia dzieciakom. No, to jest też fajna interakcja.
1: Powrócę właśnie do tego pływania w płetwach z ogonem syrenim. Tak. O, właśnie w ten sposób. Dzieci na początku nie mają obawy, no bo mamy jednak złączone nogi. Jak się pozbyć na przykład, jak przełamać ten lęk?
14: Dzieci raczej nie mają obaw.
1: Dorośli chyba bardziej.
14: Dokładnie. Była nawet taka sytuacja właśnie w Kościerzynie, w basenie nurkowym, kiedy podczas kursu razem ze znajomymi pływałyśmy właśnie w syrenich ogonach i tak jak Wojtek wspomniał wcześniej, tam jest szyba, więc dzieci z basenu mogą obserwować pływające syreny. Nabrały się, tak? Stwierdzając, że kurczę, tam chyba faktycznie są te syreny. Przybiegły na górę do nas, mówiąc, że Jezus, widzimy syreny. Mamo, ja chcę pływać tak jak ta syrenka, tak? I ja się wtedy odezwałam, to zapraszam do zabawy. Dzieci myślały, że faktycznie jesteśmy tymi prawdziwymi syrenami i absolutnie nie mają żadnych obaw, żeby ubrać monopłetwę, ubrać ogon syreni, założyć maskę i wskoczyć i poruszać się jak syrenka, bo jakby nie było, to jest takie trochę spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak? Bycie tak. Tą syreną. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, jest to też trening dla kobiet. Trening.
1: I też spełnienie marzeń z dzieciństwa.
14: Spełnienie marzeń, tak, dokładnie. Jest to też trening dla kobiet, które chcą dbać o swoją atletyczną budowę, o swoją sylwetkę.
1: Pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska byli moimi gośćmi dzisiaj. Pięknie dziękuję.
15: Dziękujemy również.
1: Do zobaczenia.
15: Do zobaczenia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Nauczyciele WF-u z województwa pomorskiego zostali zaproszeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach sieci Ruch ma moc. Właśnie taki program się pojawił.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: Ministerstwo Edukacji przywiązuje szczególną uwagę do tego, jak planować zajęcia z wychowania fizycznego i właściwie jak one są realizowane. Takie są założenia w teorii. My chcielibyśmy się odnieść do tego i przyjrzeć się temu, co dzieje się u nas lokalnie, a mamy taką możliwość dzięki temu, że dzisiaj są ze mną pani Agata Przybyłowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Pozytywnej w Gdańsku oraz państwo piaseczni Sylwia i Bartek z Eskimo Team. Witam was tutaj serdecznie.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: Dzisiaj o tych lekcjach WF-u sobie troszeczkę poopowiadamy, bo tyle się o tym dzisiaj mówi, że musimy te dzieci wyciągać sprzed tych monitorów. Z pani perspektywy, jako nauczyciela WF-u, udaje się to? Jak te lekcje WF-u przebiegają? Czy wszyscy uczniowie w nich uczestniczą? Czy macie z tym jakiś duży problem?
16: W naszej szkole, pozytywnej szkole podstawowej w Gdańsku, cieszymy się, że WF, nauczyciele wychowania fizycznego, mogą prowadzić już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i uczniowie w taki sposób naturalny, od samego początku pierwszego etapu edukacyjnego, uczą się w jaki sposób ten ruch ma wyglądać. Uczą się rozgrzewki, w jaki sposób można przygotować się do zajęć, co też zachęca ich później do podejmowania aktywności w czasie wolnym. W naszej szkole nie obserwujemy dużego problemu z aktywnością uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. Do szóstej klasy jest w zasadzie bardzo duża frekwencja na zajęciach. Później też siódma, ósma klasa to są takie wybiórcze lekcje, kiedy czasami uczniowie z jakichś powodów jednorazowych nie biorą w nich udziału.
1: Czyli macie na to patent, zaczynacie stosunkowo szybko. I jak to jest w tych pierwszych klasach? To się odbywa w ten sposób, że to są formy jakiejś zabawy ruchowej?
16: To są zajęcia ogólnorozwojowe. Uczniowie uczą się podstawowych aktywności, zaczynając od chwytania piłki, rzucania, nauki biegu, marszobiegu. Wychodzimy z dziećmi też w teren, żeby zaczynać od takich marszy, od spacerowania. Przechodzimy też do marszobiegów. Pokazujemy dzieciom różne formy aktywności na samych zajęciach, różne formy gier i w ten sposób w klasach 1-3 uczniowie zostają bardzo fajnie przygotowani do tego, co czeka ich później w 4., 5., 6. i 7., 8. klasie.
1: Czyli dużo takich naprzemiennych zabaw, takiej współpracy tak naprawdę w ruchu.
16: Zdecydowanie tak, żeby było dużo ruchu, żeby było atrakcyjnie, no i też żeby to była zabawa dla dzieci, bo poprzez zabawę dzieci uczą się bardzo chętnie i bardzo chętnie biorą wtedy udział w tych zajęciach sportowych.
1: To miło słyszeć, że to nie jest tak, że nie pójdę na ten WF.
16: Zdarza się to oczywiście, jednocześnie naprawdę w naszej szkole staramy się, żeby dzieciom pokazywać różne formy, tak żeby ich zachęcać do tego ruchu.
1: Właśnie różne formy aktywności fizycznej. Powiem szczerze, że wiele razy padało to w tym studiu. Od różnych specjalistów słyszałam te słowa. Od ortodontów, logopedów, ludzi pracujących ze słuchem. Każdy z tych specjalistów mówi o tym, jak ważny jest ruch, jak ważne jest usprawnianie wszystkich partii naszego ciała, bo to się przekłada też oczywiście na nasze zdrowie.
16: Fizyczne i psychiczne.
1: Ale to jak jesteście Państwo otwartą placówką, to myślę sobie, że właśnie o tym świadczy fakt, że gościmy tutaj dzisiaj Sylwię i Bartka ze Skimo Team, dlatego że w ramach zajęć z WF-u pojawiła się taka, powiedziałabym, no nietypowa forma.
16: Innowacyjna.
1: Innowacyjna, dokładnie. Chyba, nie wiem, na Pomorzu, a może i w Polsce.
17: Pomysł był nasz. Być może ktoś gdzieś na podobny wpadł, ale nie słyszałam o tym. I rzeczywiście pomysł był nasz. Pomysł był taki, żeby to, czym zajmujemy się przez tyle lat już, czyli edukacją dzieci, aktywowaniem ich właśnie do aktywności fizycznej, motywowaniem ich do tego, pokazywaniem, że świeże powietrze i ruch na świeżym powietrzu jest czymś fajnym. Fajnie wpisało się w to, co powiedziała pani Agata, że szkoła może też w tym uczestniczyć w sposób nieszablonowy. A wiem, że do dzieci warto wyjść z czymś nowym, z czymś ciekawym, co było przełożeniem na to, że na przykład po lekcjach dziecko, po lekcji z psami naszymi wychodzi i mówi, o, taki WF, to super. Aha. Więc to jest dla nas taki bardzo fajny feedback i o to chodzi, żeby pokazać, że ruch na świeżym powietrzu może być właśnie zabawą, nie musi być to taki klasyczny, tylko że nasze psy się fajnie w to wpisują. Nasze psy mogą nauczyć dzieci tego, że nie ma złej pogody, trzeba się po prostu dobrze ubrać, że praca z psami na świeżym powietrzu, to nawet nie tylko z psami, ale ogólnie na świeżym powietrzu, to jest dużo korzyści dla hartowania ciała, dla higieny umysłu. Wychodzimy ze ścian, jesteśmy na świeżym powietrzu, tak? Łapiemy dużo tlenu, dużo witaminy D, tak? To wszystko ma znaczenie pozytywne.
1: Dodam, że to nie jest jakieś przypadkowe, dlatego że Eskimo Team, no to taka rodzina maszerska, powiedziałabym. Wiele lat pracy ze zwierzętami, ale też z ludźmi, z edukacją ludzi. I robicie to nie od dzisiaj, tylko że od jakiegoś czasu zupełnie w takiej fajnej, nowej formie, której do tej pory nie było, czyli przyjeżdżacie z psami,
16: tak,
1: na boiska szkolne, dokładnie na boisko szkoły pozytywnej i tam dzieci są właśnie angażowane w zajęcia nie tylko ruchowe, jak się okazuje.
17: Szukaliśmy rozwiązań, które wyszłyby do dzieci, bo pierwsza rzecz jest taka, że dzieci do tej pory przyjeżdżały do nas, do Eskimo Team i tam klasa przyjeżdżała na wycieczkę, zresztą to się do dzisiaj dzieje, ale to jest na zasadzie, że klasa musi się zorganizować, załatwić sobie transport, przyjechać do nas nas i spędzić fajnie dzień. I to jest super. Ale mieliśmy takie poczucie, że no a może by tak wyjść z tym też do dzieci. Może to my się ruszmy, że tak powiem, i przyjedźmy do dzieci. No szukaliśmy osób do współpracy, szukaliśmy szkół, które chciałyby z tego skorzystać. No i rzeczywiście pozytywne inicjatywy z Gdańska Szkoła się na to zdecydowała. No i to fajnie wychodzi, bo to jest taka forma, kiedy to, czym chcemy się podzielić z dziećmi, to, czego chcemy ich nauczyć, przywozimy do nich. Odpada ten element, kiedy klasa musi do nas przyjechać, tylko po prostu mają swoją lekcję WF-u, no i my tam jesteśmy.
1: Ja śledziłam na Państwa stronie te zajęcia z WF-u. Widać, że dzieciaki naprawdę fajnie się bawią. One tam chodzą z psami, biegają z psami, między sobą fajnie współpracują.
16: Tak, zdecydowanie dla naszych uczniów było to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie. Było bardzo miło obserwować, jak uczniowie biegali z psami z uśmiechami na twarzy. Byli pełni energii, radośni. No były też takie fajne elementy dla nich. Psy domagały się głaskania, przytulania, co dodatkowo potęgowało tą radość. I myślę, że nasi uczniowie zapamiętają te zajęcia na długo, jako taką fajną przygodę. Warto też powiedzieć, że takie zajęcia z psami zaprzęgowymi też wpisują się w realizację założeń podstawy programowej, bo na tych zajęciach kształtowaliśmy wytrzymałość podczas marszu, marszobiegu, podczas biegu. Myślę też, że dla niektórych uczniów mogli doświadczyć takiej szybkości, dynamiki, która bez psa jest jednak trudna do osiągnięcia. I to jest ta wartość też dodana.
1: I właśnie, jak pomyślane są te zajęcia? W sensie, do których, do jakich klas dedykowane? I co dalej, tak? Czy one się już zakończyły? Czy one będą realizowane?
16: Na tą chwilę w zajęciach brali udział w poprzednim sezonie klasy 1-3.
17: W poprzednim sezonie, tak, na wiosnę tak. Były to klasy 1-3 i każda klasa miała jednorazowo takie spotkanie. W tej chwili są to klasy, ponieważ zaczął się nowy rok szkolny, 5-7, a wiosną wracamy do klas 8 i klas 0-1. Aha. Czyli wszyscy uczniowie ze szkoły dokładnie będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach.
1: Wszyscy są zaopiekowani.
16: Wszyscy są zaopiekowani i u wszystkich obserwujemy taką samą radość i takie samo zadowolenie, duże zaangażowanie do takiej aktywności. Myślę też, że takie zajęcia są bardzo fajną promocją aktywności, takiej aktywności fizycznej, bo też mogą pokazać uczniom, że mogą taką podobną aktywność wykonać w domu, może z własnym psem, podczas marszu, biegu, może nawet jazdy na rowerze i angażując przy tym całą rodzinę do aktywnego spędzania czasu.
1: Tak, że ten pies to nie jest tylko pies od leżenia na kanapie, prawda, i od tego, że mama, tata z nim wyjdą, tylko że można fajne rzeczy z tym psem porobić swoim, prawda?
16: Zdecydowanie tak.
1: Mhm. No to wielki plus dla was, bo taka edukacja dzisiaj bardzo ważna, prawda? Dzieci są bardzo chłonne tych różnych nowości, tylko one potrzebują kogoś, kto do nich z nimi dotrze i wtedy się okazuje, że już nie ten smartfon jest taki atrakcyjny.
17: Rzeczywiście jest trochę tak, że zdarza się na przykład na początku lekcji, zwłaszcza w tych starszych klasach, gdzie już zaczyna się ten okres taki, ja nie muszę. Na przykład początek lekcji, to dzieci są takie troszeczkę zdystansowane, ojej, co to będzie dla dzieciaków, dla maluchów, no wiecie jak to jest. I potem dzieje się magia, bo te psy wchodzą i przełamują tą barierę i nagle się okazuje, że to jest fajne też dla tych starszych, że oni też się w tym fajnie odnajdują. I że
1: nie ma obciachu.
17: Tak, nie ma obciachu i że ten pies to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest to, co te psy potrafią zrobić. To my to obserwujemy wielokrotnie, że wydarza się magia. Dziecko, które na początku było zdystansowane, nagle zaczyna chcieć, wchodzi w relacje z tym psem, wchodzi w zaangażowanie, próbuje, odważy się. Przecież ile razy jest tak, że jakieś dziecko się boi na początku, że zgłasza, bo my na początku zajęć zawsze pytamy, czy ktoś się psów obawia i że wtedy może uczestniczyć w trochę inny sposób. I wielokrotnie jest tak, że na początku ktoś tam się zgłosi, a w trakcie lekcji to zostaje przełamane. On jednak decyduje się spróbować. No i to też jest super, bo przecież to jest przełamywanie własnej słabości, własnego strachu. Mm-hmm. Więc kolejny taki plus wypływający z tych zajęć i z reakcji, interakcji z naszymi psami.
1: Piękne rzeczy się dzieją, a czy jest coś takiego, co na przykład was zaskakuje?
18: Największym zaskoczeniem, bo wcześniej się się koncentrowałam tylko i wyłącznie na pracy z psami, jest znalezienie podobieństw w kwestiach społecznych, szczególnie jeżeli chodzi o organizację pracy w grupie psiego stada i grupy ludzkiej, dzieci. Wydaje mi się, że chyba na przestrzeni ewolucji te dwa gatunki społeczne spotkały się kiedyś dziesiątki tysięcy lat temu i nieprzypadkowo w tej chwili takie jest utarte powiedzenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Chyba też dlatego, że w obydwie strony te dwa gatunki świetnie rozumieją język taki komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestię, no dobra, robimy coś razem. I tutaj dzieci trochę uczą się od naszych psów, a nasze psy trochę uczą się od dzieci i to tworzy taką niepowtarzalną synergię. Tutaj sumują się te pozytywne cechy, dając taki koktajl Mołotowa niemalże, bo jak widzimy w krótkim czasie, jak te dzieci świetnie komunikując się z tymi zwierzętami, a psy zapalając się niesamowicie do tej pracy, robią rzeczy, które są, pomimo tego, że obserwuję życie już od wielu, wielu lat, sporym zaskoczeniem, bardzo miłą niespodzianką i nieprawdopodobnie motywuje nas to do tego, żeby to robić dalej.
16: Ja jeśli jeszcze mogłabym dodać, bo nie byłoby w ogóle tych lekcji też, oczywiście bez pomysłu ekipy Eskimo Team, za co bardzo wam dziękujemy, jak również też otwartości pana dyrektora Sebastiana Krawczyka na te zajęcia i my jako nauczyciele wychowania fizycznego bardzo się cieszymy, że właśnie taki pomysł powstał, który został zrealizowany przy otwartości tutaj dyrekcji.
1: To myślę, że teraz można puszczać taką pozytywną energię dalej.
18: No działamy zespołowo.
17: I tak. cały czas próbujemy właśnie, żeby to promować dalej, bo to wiemy, ile jest szkół i w ilu szkołach, ile dzieci może z tego skorzystać i jaki to ma fajny oddźwięk. No dla nas, jeszcze wracając do pytania, co nas zaskakuje. Może nie zaskakuje, ale najbardziej cieszy właśnie to, jak te dzieci potem komentują lekcje, nie? Że o, to było fajne. I to jest takie... Wiecie, dobra, robimy to dalej, chcemy, dzielmy się tym.
1: Pani Agata Przybyłowska, nauczycielka WF-u ze Szkoły Pozytywnej w Gdańsku oraz Sylwia i Bartek Piaseczni z Eskimo Team ze Skrzeszewa. Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj taki temat. Co wspólnego ma słuch z chemią podawaną kobietom, które leczą się z powodu raka piersi? Dzisiaj sobie opowiemy o tym, dlatego że w Gdańsku prowadzone są bardzo interesujące badania. Powiedziałabym, że nawet takie wielospecjalistyczne. Prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, a dzisiaj ze mną lekarz, onkolog, pan Wojciech Smyk z oddziału Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
19: Dzień dobry, pani Edyto, bardzo mi miło.
1: Wspomniałam o tym projekcie. Jak duży jest to projekt? Jak wielu specjalistów UCEK-u jest w to zaangażowanych?
19: Tak, jest to projekt naprawdę wielospecjalistyczny. I my tutaj jako onkolodzy sprawujemy taką funkcję jakby koordynacyjną. Rekrutujemy pacjentki, ale oprócz tego biorą udział specjaliści z pracowni audiologii w UCK, laryngolodzy, audiolodzy oraz oczywiście panie techniczki z pracowni audiometrii, specjalista z dziedziny logopedii, więc mamy tutaj naprawdę szerokie grono specjalistów.
1: Myślę, że chyba warto podkreślić to, że jest to projekt, którego wcześniej jeszcze nie było.
19: Tak, jeśli chodzi o zaburzenia słuchu po chemioterapii, to badamy konkretny lek, którym jest karboplatyna. Jest to lek, który od niedawna, bo może od 2-3 lat jest obecnie rekomendowany w niektórych podtypach raka piersi w leczeniu chemioterapią. Natomiast badania na jego temat były bardzo ograniczone. Głównie był badany lek pierwszej generacji cisplatyna, który wykazywał faktycznie działania zaburzające słuch. Jeśli chodzi o karboplatynę, to takich badań nie było. Raczej nie zauważa się takich ewidentnych zaburzeń słuchu po tym leku, choć badania dokładne były prowadzone tylko na małych grupach, głównie w populacji pediatrycznej. Tutaj chcemy się skupić na populacji dorosłej. No i dodatkowym elementem naszego badania jest oczywiście, oprócz badań audiometrycznych, które są podstawą w diagnostyce słuchu, no i oczywiście badań laryngologicznych, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś mechanicznych przeszkód. No to mamy specjalistę, dzisiaj rozmawiam z nią w czasie tej audycji, która robi badania centralnego przetwarzania słuchowego na poziomie wyższych czynności korowych mózgowia i jest to na pewno najbardziej innowacyjna część tego projektu. Nikt na pewno nie sprawdzał, czy chemioterapia wpływa na takie wyższe czynności korowe w zakresie słuchu. Oczywiście były badania, które stwierdzały, że chemioterapia na czynności neurologicznej wpływa. Stwierdzono zespół tak zwanego chemobrain, mózgu po chemioterapii. Sam zauważam w mojej pracy, pracując wcześniej na oddziale chemioterapii dziennej, że pacjenci faktycznie są tacy zagubieni, zdekoncentrowani po chemioterapii. Myślę, że może to przekładać się zdecydowanie na też przetwarzanie bodźca słuchowego, który być może będzie dobrze odbierany, ale przetwarzanie dalsze tego bodźca przez mózg może być po chemii gorsze. Dlatego wykonujemy zawsze badania dwa. Jedno przed chemioterapią, a drugie po chemioterapii, żeby ten efekt ocenić.
1: Ja może dodam ze swojej strony, bo doktor tutaj mnie wywołał do tablicy, że ja się czuję bardzo zaszczycona, że mogę być jakby częścią tego projektu, bo faktycznie dzieje się dużo, czyli z jednej strony pacjentki z Pomorskiego, które są badane, mają sprawdzany słuch fizjologiczny, a to, co ja robię, to są badania wyższych funkcji słuchowych, czyli mówiąc tak obrazowo, jakby sprawdzamy, co mózg robi z tym, co słyszy. Ale funkcje poznawcze również są tutaj sprawdzane.
19: Funkcje poznawcze sprawdzamy w takim podstawowym scenariuszu Mini-Mental State Examination. To jest taki prosty kwestionariusz, w którym sprawdzamy już raczej takie głębokie zaburzenia. Raczej jak dotąd mam wrażenie, że wypada on pomyślnie. Natomiast no, jeszcze nie mamy żadnych tutaj rezultatów, jeśli chodzi o te badania CAPD. Na razie mamy dopiero 7 osób, które jest po chemioterapii. Niestety nie wszystkich udało się zrekrutować też do tych badań CAPD, nad czym ubolewamy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej osób. Ciekawy projekt i wyniki mogą faktycznie wpłynąć na dalsze postępowanie lekarzy na oddziałach chemioterapii.
1: No tak, bo jeśli się okaże, że ta karboplatyna jest taka oto toksyczna i zaburza te umiejętności słuchowe na tych wszystkich szczeblach drogi słuchowej, no to być może będą tutaj podjęte inne środki i podawany inny lek do chemioterapii.
19: Tak, myślę, że jeżeli w naszym badaniu stwierdzimy istotne statystycznie różnice w słuchu wobec grupy kontrolnej. Grupą kontrolną jest u nas populacja pacjentów, która ma chemioterapię bez tego badanego leku, bez tej karboplatyny. Jeżeli różnice będą istotne, no to potem u pacjentów, których będziemy kwalifikować do karboplatyny, podejrzewam, że może będziemy wykonywać właśnie takie badania słuchu rytynowo. No i może będziemy się dwa razy musieli zastanowić u osób, które ten test będą miały wyjściowo pogorszony, czy jest bezpieczne podawanie tego leku tych osób, a może będziemy też jakieś inne postępowanie robić. No zobaczymy. Na razie projekt jest w toku.
1: Dokładnie. Jak wiemy, takie badania naukowe, one wymagają czasu. To się tak szybko nie dzieje, bo najpierw trzeba zdobyć wszystkie pozwolenia, potem projekt rusza, no i trwa czasami 2-3 lata, czasami dłużej. Więc to wszystko jest w toku. Niemniej jednak już no trochę pacjentek z Pomorskiego udało się przebadać. Ile doktor ma taką statystykę, pamięta?
19: Tak, udało mi się zrekrutować 27 pacjentek do tego badania. Oczywiście gorąco zapraszamy do dalszego. Chcielibyśmy mieć zdecydowanie więcej, przynajmniej 100 osób. Mam nadzieję, że no jeszcze 2-3 lata i jesteśmy w stanie to osiągnąć. sięgnąć i napisać ciekawe artykuły naukowe na ten temat.
1: A właśnie, a panie, które zgłaszają się do projektu, musi doktor jakoś specjalnie przekonywać? Czy chętnie podejmują to wyzwanie?
19: Nie jest to łatwe. Niektóre osoby bardzo chętnie biorą udział w tym badaniu, zwłaszcza jeżeli mieszkają blisko. Natomiast no, pacjentki, które my rekrutujemy, są w bardzo stresującym momencie swojego życia, ponieważ właśnie będą zaczynać chemioterapię z powodu nowotworu piersi. Mają nawał różnych badań z powodu tego, że będą miały kliniczne leczenie. Po prostu badania zwykłe w szpitalu, oceniające różne parametry przed kwalifikacją do chemioterapii. A do tego jeszcze dzwonimy i prosimy o jakieś badania słuchu. Nie zawsze jest na to czas. Pacjentki też często są pracujące, mają rodziny i ta rekrutacja nie przebiega tak szybko, jak planowaliśmy.
1: To jest zrozumiałe, prawda, że nie każda pacjentka ma przestrzeń w danym momencie, żeby dołączyć do projektu, bo naprawdę wiele się w jej życiu dzieje, ale być może naprawdę coś pięknego z tego się wyłoni. Myślę z takim plusem dla przyszłych pacjentek, no bo należy dodać, że jednak ilość zachorowań na raka piersi w Pomorskim rośnie.
19: Tak, zachorowania na raka piersi rosną. Natomiast mamy coraz lepsze leczenie i w zasadzie śmiertelność powoli spada. Choroba ta staje się często chorobą przewlekłą. Pacjenci są często wyleczeni, bo pacjentki, które my bierzemy do badania, to są pacjentki, które mają choroby bez przerzutów odległych. I tutaj pozostaje kwestia tego, jak to życie po leczeniu onkologicznym będzie wyglądało. Czyli jakość życia teraz staje się bardzo ważnym elementem badań naukowych w medycynie, a nie tylko uratowanie życia i zdrowia, ale też w dobrej jakości. No i tu nasze badanie jest właśnie takim badaniem oceniającym jakość życia, wpływ leczenia onkologicznego na ważne funkcje życiowe. No co roku jakiś nowy lek na nowotwór złośliwy, ta przeżywalność będzie coraz wyższa i wyższa. Będziemy mieli naprawdę sporą grupę osób w naszym województwie, które będą po leczeniu onkologicznym, no i będziemy chcieli, żeby to leczenie nie wpłynęło na nich negatywnie i żeby mogły żyć w dobrej jakości.
2: Audycja poradnicza.
1: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk. Doktor pracuje tutaj w gdańskim UCEK-u. Już po części zostało to przez doktora powiedziane. Jest takie poczucie, że jest teraz łatwiej, że ci pacjenci są dobrze zaopiekowani onkologicznie tutaj w Gdańsku?
19: Jakość opieki w UCK myślę, że jest na bardzo wysokim europejskim poziomie. Problemem natomiast jest przełożenie możliwości i ilości pacjentów. Niestety cierpimy na to, że pacjentów jest bardzo dużo. Nie mamy nawet tyle gabinetów lekarskich, żeby zatrudnić większą liczbę lekarzy i móc tym pacjentom szybciej tą pomoc udzielić. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do leków, to jest on bardzo dobry. Mamy refundowane programy lekowe. No niestety nie mamy może jeszcze tak jak w Szwecji, w której lek zaraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków może być stosowany przez lekarza. Trwa to może 2-3 lata między takim zatwierdzeniem. Poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy jeszcze możemy stosować ratunkowy dostęp do terapii lekowej. To jest taki inny program leków, który też stosujemy, ale te leki są.
1: Jeśli chodzi o młody na rybek i o oddział gdańskiej onkologii, to jest wielu chętnych obecnie studentów, a w przyszłości być może lekarzy o specjalności onkologicznej. Wyrywają się młodzi do robienia specjalizacji w tym kierunku, czy raczej nie?
19: Nie, obecnie nie. Ten trend się jakoś zmienił. Jak ja rekrutowałem się na specjalizację z onkologii klinicznej, to było w 2017 roku, chętnych było bardzo dużo, i trudno było dostać się na onkologię. Skończyłem specjalizację niedawno, jest to 6-letnia specjalizacja. Jak zresztą wiele specjalności lekarskich, to już jest oczywiście praca, ale obecnie na oddziale chemioterapii dziennej mamy 2 osoby w trakcie specjalizacji, na możliwości zdecydowanie większe. No problem jest taki, że ta onkologia strasznie się scentralizowała. Ja myślę, że tutaj oczywiście pod względem medycznym jest to bardzo oczywiście dobre, że mamy ośrodki wyższej refrezyjności z dużym doświadczeniem. Mamy, no już nie mówiąc o raku piersi. Rak piersi jest rakiem uprzywilejowanym poniekąd, moim zdaniem, w opiece, bo mamy teraz Breast Cancer Unit. To jest generalna tendencja, że pacjentki z rakiem piersi mają dostęp do wielu różnych świadczeń, których w innych nowotworach nie ma. Co oczywiście świetnie, bo to jest bardzo częsty nowotwór, ale na przykład w innych nowotworach do rehabilitacji problem jest, bo nie ma dostępu. No ale wracając do tematu centralizacji. Mamy obecnie programy lekowe, o których wcześniej mówiliśmy, i te programy lekowe są dostępne w większości tylko w dużych ośrodkach, czyli jeśli chodzi o województwo pomorskie, to jest to Gdynia i Gdańsk. Natomiast województwo jest duże. Obecnie pracuję też trochę w Wejherowie. Tam jest taki mały ośrodek onkologiczny. Tam mamy dostęp tylko do dwóch programów lekowych spośród dostępnych pewnie kilkunastu. No i teraz pacjent, który tam mieszka, musiałby dojeżdżać do Gdyni albo do Gdańska. Nie mówiąc już o pacjentach, którzy mieszkają w Borach Tucholskich, z których jest naprawdę daleko do Trójmiasta, bo 2 godziny samochodem pod warunkiem, że ktoś go ma. No i na przykład co tydzień dojeżdżanie, czy co 2 tygodnie, no to jest duży wysiłek. Myślę, że trzeba by zdecentralizować to z uwagi na fakt, że podawanie leku nie jest tak bardzo logistycznie skomplikowane, jak na przykład wykonywanie jakichś zabiegów wysokiej referencyjności. I w takim Wejherowie równie dobrze możemy podawać leki w programach lekowych, jak w Gdańsku. A miałem już taką sytuację w mojej pracy, że pacjentka po usłyszeniu informacji, że no, w Wejherowie takiego leku nie ma i musiałaby dojeżdżać do Gdyni, to odmówiła i musiała jej zaproponować gorsze leczenie z powodów logistycznych.
1: W ogóle są jakieś takie perspektywy, żeby to mogło być zdecentralizowane i żeby dostępność w mniejszych ośrodkach ruszyła?
19: Związek Zawodowy Porozumienie Rezydentów, wiem, że pisało takie pisma do Ministerstwa Zdrowia na ten temat, ale myślę, że one pozostały bez pozytywnego odbioru. Chciałbym gorąco zapraszać kobiety w wieku 45 do 74 lat do badań mammografii. Pamiętajcie, panie, to jest 5 minut, które może uratować życie. Nie jest to najprzyjemniejsze badanie. Raz na 2 lata myślę, że można zagryźć na chwilę wargi i zrobić to. Mammografia jest najlepszym badaniem przesiewowym i proszę, panie, chodźcie na to badanie.
1: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk.
19: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: się w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Reklama.
11: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
13: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
12: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
11: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
20: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
0: Reklama.

0: to promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
9: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
1: Została ostatnia reklama.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
12: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
13: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
12: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
14: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogodnie.

0: to promocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
4: Zobaczycie, jak będzie wyglądał dwusetny odcinek Świnek.
5: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Została ostatnia reklama.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
4: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
8: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
19: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

Adieu, zatoko snów. Goodbye, riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. A tulił nas jak port lirycznych band, elegant birband lord, Sopocki hotel, Grand. Hotel Grand.

0: złocistych okien sto. Patrzyło.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
11: Reklama.
12: Proszę Państwa, jest sobotni poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Co oznacza, że zaraz po najświeższych wiadomościach i po prognozie pogody zaczynamy koncert życzeń pełen dobrych wiadomości od Państwa jak zawsze.
13: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami te dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
14: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
13: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
15: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
13: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załęskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowych Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
16: Między
1: godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
13: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
11: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
13: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie. Z zachodu płyną burze i ulewy.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń nasz sobotni. Przed nami dzisiaj mnóstwo, pełno wzruszeń, uśmiechów też. A to wszystko dzięki życzeniom, które mogą Państwo wysyłać i wysyłacie Państwo na mojego maila robert@radiopogoda.pl albo poprzez wypełnienie zgłoszeń na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrywając swoje życzenia na moją basia.pl albo nagrywając swoje życzenia

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I zacznę dzisiaj od Grażynki, która przesłała do mnie takie życzenia. Panie Robercie, mam serdeczną prośbę o nadanie tych życzeń 20 czerwca. No to idealnie się składa. Są to życzenia urodzinowe dla Wojtka Gąsowskiego. Życzę mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, najpiękniejszych chwil w życiu. Oczywiście dołączamy się do życzeń. Wojtusiu, wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy jesteś w Polsce, czy we Włoszech. Nie mogę do ciebie zadzwonić, bo nie masz komórki. Wojtek nigdy nie miał komórki przez całe swoje życie. I dla ciebie, Wojtusiu, w takim razie. Dream a little dream of me. Na twoje urodziny.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: A teraz na sekretarkę się nagrało co? Posłuchajmy.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Mówi Ryszard, obchodzimy w czerwcu 50. rocznicę naszego ślubu. By też 11. rocznicę, tak się fajnie składa. Chciałem prosić o przekazanie mojej małżonce najlepszych życzeń. I dziękuję Ci, Basiu, za 50 lat szczęścia. I Wam też życzę następnych 50 lat szczęścia w Radiu Pogoda ze słuchaczami. Ryszard.
3: No, z takimi słuchaczami jak Wy, to na pewno szybko dobijemy do 50. Rysio dla Basi. Ryśki to fajne chłopaki, się mówi. A przecież, a moja sekretarka, dlaczego ma na imię Basia? Bo Basie są cudowne. I dlatego Wam tak się dobrze wiedzie i niech Wam się wiedzie. Aż po świata kres. Za chwilkę wracamy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
6: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
7: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Kupię 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pięknie pan Andrzej, czyli mąż, dla swojej żony, droga Krystyno. Z okazji 45. rocznicy ślubu życzę dalszej wytrwałości, uśmiechu codziennego, miłości do mnie i wspaniałych naszych synów. Jesteś niezastąpiona dla naszej rodzinki i jak w piosence, którą ci wysłałem, każdy dzień i każdy zakręt pokonamy razem do końca naszych dni. Kocham cię i wiedz, że jesteś miłością mojego życia. Po 45 latach małżeństwa. Widzicie? Można? Pan Andrzej dla pani Krysi. Italiano vero, te da, da. I to Cotugno teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila od pani Janiny. Bardzo proszę, panie Robercie, złożyć życzenia dla pana Władysława. Jest fantastycznym i dobrym człowiekiem. Mimo skończonych 85 lat stara się żyć samodzielnie. Życzę mu dużo zdrowia i aby miał cały czas siły wchodzić na czwarte piętro, ojejku, po schodach, wnosząc 3 kilogramy zakupów, czasem więcej. Nie, więcej nie wnosi, bo potwierdzi, że jest mu ciężko. Te życzenia są podwójne, ponieważ urodziny w maju miał, a teraz w czerwcu imieniny. Wszystkiego dobrego. Podpisała się pani Janina, czyli teściowa twojego synka, Ładziu. No, widzisz. Wspaniale, no rzeczywiście, no to nie wnoś więcej tam, po co? Chociaż współczuję tego czwartego piętra. Kiedyś mieszkałem też w blokach bez windy, to nie był najszczęśliwszy okres w naszym życiu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka. Let's
1: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256A.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Monsieur Dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama. Jest godzina 11. No i co? Zaraz po wiadomościach i po prognozie wracamy. Kolejne piękne Państwa życzenia.
11: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu. Będzie to widać na murawie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
13: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
11: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
14: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowców. Kary.
11: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
15: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
11: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.

0: Pogoda.
1: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, patrzę w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest... No, jak dla kogo w Polsce, to mniej chyba można to robić. Międzynarodowy Dzień Surfingu. Chociaż w Gdańsku, tam w Zatokach Gdańska, są takie obozy, tam specjalne są miasteczka przecież na Helu. To widziałem. Oraz Światowy

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Jerzego teraz będziemy dzwonić.
2: Tak, słucham.
1: Panie Jurku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, albowiem tutaj Bartek się podpisał. Bartek i Wiktoria, panie Jerzy.
2: To jest mój wnuk.
1: Wiem.
2: Kochany Wiktoria również.
1: Tak, to jego żona, tak? Czy dziewczyna?
2: Nie, narzeczona.
1: Narzeczona jeszcze.
2: Dziewczyna. Tak.
1: A Bartek pisze, no z okazji pańskich urodzin, panie Jerzy, 82, gratuluję.
2: No za tydzień.
1: Za tydzień, jak zdrówko?
2: Odpukać.
1: Wszystko dobrze.
2: Kolana, jak to starszego pana, jak to mówią.
1: No muszą trochę boleć kolana.
2: Tak, ale ogólnie jak to się mówi, jakoś idzie. Tak.
1: Jakoś idzie. Jestem tak. Jego jedynym wnukiem, pisze Bartek.
2: Zgadza
1: Więc
2: się.
1: Tylko ja mogę sprawić taką niespodziankę. Będę bardzo wdzięczny, panie Robercie, jeśli pan zadzwoni. No właśnie to robię. Dziadku mój, gdy patrzę na ciebie, widzę w twoich oczach historię całego życia, pełną mądrości i doświadczenia. Twoja obecność jest dla mnie źródłem inspiracji i siły do pokonywania trudności, czerpania radości z codziennych chwil. I życzę ci, abyś nadal kontynuował swoją podróż przez życie, szczęśliwy, realizując swoje marzenia. Kocham cię, Bartek z Wiktorią.
2: Bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję, jestem wzruszony naprawdę, nie wiem co powiedzieć, dziękuję. Panie Robercie, i też wielka przyjemność dla mnie, że pana słyszę na żywo, bo po prostu jednak w sumie oglądam pana jaka melodia, następnie w innych programach, no i radio Pogoda mam w samochodzie, w kuchni. Także po prostu jestem stale na bieżąco.
1: Bardzo dziękuję. Panie Jurku, no to dobrze, niech te kolanka pobolą troszkę, to nie przeszkadza.
2: Tak.
1: Wszystkiego dobrego życzę. Proszę pozdrowić.
2: Na pewno będzie lepiej.
1: Tak jest. Bartka z Wiktorią proszę pozdrowić i Bartusia i Wiktorię. My pana też serdecznie pozdrawiamy.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam pana, całą redakcję Radia Pogody i w sumie wszystkiego najlepszego również.
1: Właśnie.
2: Ode mnie.
1: Tak jest. Dziękujemy.
2: Dziękuję również. Do widzenia. Pozdrawiam.
1: I piosenkę chciałem dołączyć. Świat bez miłości. Ode mnie do pisek nie ma sensu. A śpiewa Danuta Mizgalska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pani Kamili z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Dzisiaj jest przyjęcie z okazji 35. rocznicy ślubu moich teściów. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy im życzyć jeszcze więcej miłości razem. Ze zrozumieniem, bo to takie zgodne małżeństwo, panie Robercie, jest dowodem na to, że to te dwa uczucia są receptą na małżeński sukces. Czyli poczekaj, miłość i zrozumienie. A, no może tak. No jak działa, to działa. Podziwiamy was, drodzy rodzice, synowa Kamila, syn Maciek i wnuki. PS, teściowa z teściem szaleją w kuchni i w salonie. I zawsze jest włączone Radio Pogoda. Pozdrawiamy serdecznie państwa i cieszymy się z waszej rocznicy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
4: Cha-cha, señorita.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: została ostatnia reklama.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
21: Bo w Media Expert.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Halinki teraz zadzwonimy.
2: Halo?
1: Pani Halinko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię z koncertu życzeń, bo przyszły takowe dla pani, bardzo piękne. Mogę przeczytać.
2: O Boże.
1: Dla najwspanialszej kobiety w kilku rolach, czyli dla mamy, dla babci, prababci nawet. Żyj nam 100 lat w zdrowiu i radości. Niech w twoim serduszku zawsze miłość gości. Dziękujemy ci za każdą radę, za każdy uścisk, przytulenie, za dobre słowo. Niech każdy dzień przynosi ci powody do radości, a otaczający świat mieni się tylko jasnymi barwami. Z całego serca ci dziękujemy i bardzo cię kochamy. Córka Agnieszka, wnuczki się podpisały, Martynka, Daniel, Mikołaj, Jezu, ile? Mateusz, Dorian i prawnuki, Jeremy i Oskar, Jeremy i Oskar. Dom pełen dzieci, Halinko.
2: No tak, ale te od prawnuczków są w Anglii.
1: A, no to rzadko bywają u ciebie, co?
2: No, młody tak, a młody jeszcze za małe.
1: No tak, ale ta piątka i tak wystarczy, jak przyjadą, to zadyma jest.
2: W całej... Nie, cały czas w domu mamy 6 osób.
1: To ty masz co
2: bo
1: robić.
2: Bo mamy jeszcze prababcie.
1: O mój, co? Wielopokoleniowa rodzina, jak pięknie.
2: 91 ma.
1: No brawo, brawo, proszę
2: tak,
1: pozdrowić.
2: Mieliśmy 90 w zeszłym roku.
1: A gdzie mieszkacie, Halinko?
2: W Solec-Kujawski, Wiejska.
1: Życzę ci odpoczynku, Halinko. Wszystkiego dobrego ci życzymy.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy od Radia Pogoda. Pa, pa, miłego dnia.
2: Pa.
1: To bym sobie z Halinką pogadał. Całe życie byśmy sobie przegadali. Wszystko byśmy się o sobie dowiedzieli. Dla pani Halinki, po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy, śpiewa Wojtek Munerski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

ojczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz kolejna wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo mi miło zwrócić się do pana z prośbą o przekazanie życzeń dla mojego męża Kamila z okazji 5. rocznicy ślubu, którą obchodziliśmy 12 czerwca. I pragnę z całego serca mu podziękować za to dotychczasową wspólną drogę, pełną miłości, niezapomnianych chwil. I dziękuję za wszystkie wspólne marzenia, za bezpieczeństwo, które daje naszej rodzince i za to, że jest wspaniałym mężem, cudownym tatą. I życzę nam, abyśmy przez kolejne lata szli przez życie ręka w rękę. Z tą samą miłością, wzajemnym szacunkiem i radością, a nasz syn zawsze miał w nas przykład prawdziwej miłości i codziennego ciepła. Żona Ania. Ładnie napisane. No i zobaczysz, Żankę. Tego wam życzymy, żeby dobrze wam poszło i wasz syn za 20 lat będzie wam składał życzenia na łamach naszego radia, że już macie 20 lat pożycia, nie 5. Także w górę serca. Za chwilkę, proszę państwa, już będzie południe i wtedy się usłyszymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
4: Świnki 3.
5: Zapraszam państwa do słuchania 100. odcinka Świnki 3, jeszcze nie 100-letnie, w Radiu Pogoda.
6: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
7: To ja państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
3: Pijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Gastorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Wiosny. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
11: Przed nami druga połowa koncertu. Życzenie, ale najpierw standardowo wiadomości i prognoza pogody.
12: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
13: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
12: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
14: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
12: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
15: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
12: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował kwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.

0: pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dzisiaj życzenia można śmiało wysyłać do... Właśnie nie powiedziałem, kto ma dzisiaj imieniny. Bożenka ma. Bogna, Jan, Tomasz, Rafał, Michał i Franciszek. Wystarczy wejść na radiopogoda.pl, napisać maila na robert@radiopogoda.pl albo zadzwonić, zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce pod numerem 22 444 4004. Może być dla naszych dzisiejszych sonizantów, a może być też dla kogo sobie Państwo życzą. A teraz piosenka Andy Williamsa, Can't Take My Eyes Off You.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pisze Piotr: kochana mamo, do pani Agnieszki, z okazji twoich urodzin życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Spełnienia wszystkich swoich marzeń oraz celów, które sobie wyznaczyłaś. Jak najmniej zmartwień, jak najwięcej uśmiechu. Nigdy się nie zmieniaj. Dziękujemy za to, że jesteś. Twoi synowie, Piotruś i Tomek. O, jak ładnie. Mamusia się cieszy, pani Agnieszka. Czy to warto? Śpiewa Zdzisława Sośnicka. To przeróbka Bonnie Tyler, It's a Hard Day, tylko polska wersja.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, Basia, co by nam powiesz?
2: Kłania się Mira. Zwracam się do Pana, Robercie, i proszę, aby w koncercie życzeń Radia Pogoda Antoni z poznańskiego Czerwonaka usłyszał imieninowe życzenia. Drogi solenizancie, 13 czerwca świętujesz imieniny. Wszelkiej pomyślności życzymy oraz czasu pełnego dobrych przeżyć i szczęścia. Tak niedawno przed Tobą były ważne zadania. Może zmarnowałeś okazję, aby tryskać radością. Antku, spojrzyj. Opadły mgły, budzi się nowy dzień. Będzie jeszcze radości wiele. Życzymy Ci niewzruszonego spokoju. Z nim łatwiej będzie podejmować ważne decyzje. Sił i mądrości w obliczu narastających wymogów wobec życia i doskonaleniu wiedzy. Krocz z odwagą ku szczytnym celom. Niech prowadzi się siła wyższa. Familia z Czerwonaku. Pozdrawiamy.
1: Jakże się cieszę, Pani Miro, że co pewien czas ktoś ma urodziny albo imieniny z Pani bliskich albo z rodziny. Bardzo miło oczywiście jest słuchać. Pozdrawiamy serdecznie Pana Antoniego. Niech się wszystko spełni, tak jak Pani Mira Panu życzyła z prosto z serca. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, Pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla Pani, to ruszy Pani w tan?
5: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
1: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
22: Została ostatnia reklama.
23: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
24: Skoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Krysi zadzwonimy teraz.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Krysiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Tak.
1: Z okazji pani urodzin.
2: Ojej.
1: No, były?
2: Były.
1: Nie szkodzi, że były. Super. A jak było?
2: Fajnie.
1: Mimo, że siódemka z przodu, co? Wskoczyła.
2: Tak jest.
1: No kiedyś tak musiała. Krysia, kiedyś
2: no,
1: musiała.
2: Musiała,
1: no, no właśnie. Poczekaj, kto tu się podpisał? Zaraz ci powiem. Najpierw przeczytam. Z okazji właśnie 70. urodzin. Najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na każdy dzień. Niech twoje problemy i smutki nie przeszkadzają ci w tej pięknej codzienności, a wszystkie marzenia się spełniają. Samych radosnych chwil, cierpliwości i radości na dalsze lata. Jakieś smutki, problemy, Krysia?
2: Nie ma, no trochę zdrowie szwankuje, ale to normalne.
1: No to przynajmniej wiemy, że żyjemy. Jak boli, to znaczy, że żyjemy, tak. Podpisała się Basia i z Dawidem. To twoja córka z mężem?
2: Tak jest.
1: A widzisz. A masz jeszcze więcej dzieci, czy trzy Basie tylko?
2: No, mam jeszcze Agnieszkę.
1: Okej, okay, dwie córeczki. No to one pewnie w porozumieniu pisały na twoje
2: no,
1: urodzinki.
2: Tak jest. No,
1: gdzie mieszkacie, Krysiu?
2: W Oleśnicy.
1: A, dolnośląskie. U was zawsze cieplej 2 stopnie niż u nas w Warszawie.
2: No, jest cieplej. No teraz jest taka głupota dzisiaj. No to
1: akurat tutaj tak samo. No.
2: To chyba w całej Polsce teraz.
1: No właśnie, to gorący, tak, upalne lato. Oby wreszcie się słoneczko więcej pokazało. Ojej, no to Krysieńko, wszystkiego dobrego od nas też przyjmij, od całego Radia Pogoda. Niech wam się darzy, niech ci się darzy, wszystko spełnia.
2: Dziękuję.
1: Bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy. I dla pani Krysi żółte kalendarze śpiewa Piotr Szczepanik.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość mam od pana Roberta, który do mnie napisał na maila robert@radiopogoda.pl. Drogi imienniku, serdecznie cię pozdrawiam i proszę o przekazanie życzeń na waszej wspaniałej antenie Radia Pogoda dla mojej cudownej żony Agnieszki, moja najdroższa żono. W dniu twoich urodzin pragnę podziękować ci za wszystkie wspólne chwile, stworzenie tak wspaniałego domu. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień nabiera wyjątkowego blasku. Życzę ci morza miłości, niegasnącego uśmiechu, dobrego zdrowia, spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń. Bardzo cię kocham, twój mąż Robert i synowie wasi Tomek i Piotrek się podpisali. Pięknie. Oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia.
1: Radio Pogoda.

0: ran. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija.
2: Autopromocja.
3: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
4: Świnki 3.
5: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
6: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
7: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
3: Pijanowski, Szewczyk i Ziandarski. Już dziś od 14.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Ale mi gorąco, Barbara.
11: Mnie też, Marian.
10: To co, klima?
11: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
10: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
11: No przecież.
10: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Reklama.
17: Godzina 13, proszę Państwa, czyli ostatnia godzina naszego sobotniego koncertu życzeń. Za chwilkę złożymy sobie kolejne, ale pierwsze w kolejności są dobre wiadomości. Mam nadzieję, że dobre. I świetna prognoza pogody.
18: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
19: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
18: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.

0: Pogoda.
1: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ostatnia godzina, drodzy Państwo, i najwyższy czas. Jak ktoś jeszcze nie wysłał życzeń dla swoich bliskich, to bardzo proszę, nie wiem, czy się dzisiaj zmieści, ale jutro, albo może nawet za tydzień, warto czekać. A ja czekam pod numerem 22 444 4004. Na mojego maila oczywiście też bardzo proszę piszcie robert@radiopogoda.pl. Lub mamy zgłoszenia, też taką formatkę na naszej stronie radiowej, radiopogoda.pl po prostu. A teraz już czas na Sławę Przebylską. Jak dobrze z balladą wędrować, czy jakoś tak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Szymona zadzwonimy, do Szymona teraz.
2: Słucham.
1: Witam panie Szymonie. Dzień dobry, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem twoja Katarzyna, twoja żona, przesłała ci takie miłe życzenie, które chciałem ci przeczytać. I to z okazji waszych 23 roku pożycia.
2: Okrągłej 23 rocznicy.
1: Tak, no to co, oczekuję, że za dwa lata będziecie mieli, będę czytał ci na 25 albo Kasi od ciebie. W każdym razie ona pisze tak: to dla mojego męża, panie Robercie, Szymona. Chciałem podziękować za wspólne życie przez 23 lata. Za każdą radość i za każdy ten smutny moment też. I za to, że jesteś, mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, w dzisiejszą rocznicę ślubu. Życzę nam jeszcze wielu, wielu wspólnych lat z uśmiechem, trzymając się za ręce. Kasia.
2: Jestem zaskoczony. No. I bardzo mi przyjemnie, że moja małżonka mi to wysłała. Lata były lepsze, gorsze.
1: No jasne, jak w każdym małżeństwie.
2: Ale myślę, że dzieci to wynagradzają. Myślę, że no pociągniemy to do końca i jeden dzień dłużej.
1: Myślę, że tak. A gdzie tu, słuchaj, gdzie tu chodzić po świecie, szukać czegoś innego? Po co to już właściwie?
2: Ja nie szukałem daleko. Ja miałem od miejsca zamieszkania 160 metrów żony.
1: A, widzisz.
2: Tam ją znalazłem. No nie daleko.
1: Najczęściej tak jest, nie? Szukamy nie wiadomo gdzie, a mamy na tej samej ulicy.
2: Właśnie. Bardzo blisko.
1: Gdzie mieszkacie, Szymek?
2: No mieszkamy w Przecieszynie, to jest koło Brzeszcz. Urokliwa miejscowość.
1: No to pięknie. Dobrze, żeście się znaleźli. Ucałuj Kasię i my was serdecznie pozdrawiamy, Szymonie.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję za życzenia i za telefon i bardzo was słuchamy. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dużo miłości i spokoju życzymy. Pa.
2: Dziękuję, pa.
1: Rocco Granata teraz, tak się barwnie nazywa. Artysta, który zaśpiewa utwór Marina.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu na odbadzie przyszło na mojego maila. Mąż wygrał mnie w konkursie, pisze Macie. To już 30 lat wspólnej wędrówki przez życie. W tym roku minie 31 lat, odkąd prowadziłam konkurs Autoberek. Pracowałam wówczas w poczytnej gazecie i miałam raptem 20 lat. Każdego tygodnia parkowałam w innym charakterystycznym miejscu w Warszawie czerwonym polonezem. Pamiętam tę zabawę, bo też słuchałem tego radia i ludzie jeździli i szukali tego samochodu. I właśnie wskazówki podawane na antenie radia zdradzały, gdzie czekam na uczestników. Tak. I pierwsza osoba, która odnalazła auto, otrzymywała nagrody. 30 lat temu wygrał Piotr. Niespełna rok później, 15 czerwca, braliśmy ślub. Choć miałam niespełna 21 lat, mój wybór okazał się najważniejszą, najlepszą i najwłaściwszą decyzją mojego życia. Dzisiaj, kiedy większość wspólnej drogi za nami, za miłość do Ciebie dziękuję każdego dnia. Świat nie jest idealny, nie ma idealnych ludzi, ale we wzajemnej akceptacji i zrozumieniu warto trwać pomimo życiowych burz. Wspólnie wygraliśmy z perspektywy czasu, tak myślę. Wygraliśmy miłość. No jakie ładnie. Jak to ładnie, Madziu. Jak dojrzała ta miłość. Od 30 lat, mając 21, to rzeczywiście była odwaga wtedy. Ale pamiętam ten konkurs. Ha, fajnie, żeście się połączyli. No proszę. To jest świadectwo tego, że jednak radio łączy ludzi. Czasami na zawsze. I daje miłość. Oby jak najwięcej. Pozdrawiamy Magdalenę i Piotra, którzy wygrali się właściwie w loterii wzajemnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja. Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałbym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Ewa Bem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Została ostatnia reklama.
21: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz dzwonię do pani Alicji.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Pani Alicję, zostawiam wiadomość. Robert Janowski, kłaniam się. Radio Pogoda i koncert życzeń. Masz życzenia od swoich synów z okazji urodzin. Niech w twoim życiu nigdy nie zabraknie muzyki, mamo, radości i energii do tańca. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a marzenia, nawet te najskrytsze, spełniają się w rytmie twoich ulubionych przebojów. Dziękujemy, że jesteś, za twoją dobroć, serdeczność i uśmiech, którym zarażasz innych. Bądź zdrowa, szczęśliwa i zawsze gotowa do kolejnej potańcówki. 100 lat, twoi przyjaciele Mateusz i Kamil. Twoi przyjaciele, piszą twoi synowie. Pięknie. Pani Alicjo, to ja też pani składam najserdeczniejsze życzenia. Niech pani dużo tańczy. Taniec podnosi nas na duchu, dodaje młodości i serdecznie panią pozdrawiamy. A teraz, proszę państwa, to już na antenie, już nie w telefonie, grupa i radość o poranku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz.

Całuję twoją dłoń, Madame, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, Madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, Madame, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, Madame, pozwoli sama mi, Madame, ja z twą calowę.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dziękuję Państwu. Dzisiaj tyle. Bardzo miło było spędzić z Państwem tę sobotę. Jutro też oczywiście od 10 do 14. Życząc miłego popołudnia, żegnam się do jutra. Natomiast po 14 nasze sympatyczne Świnki 3, Wojtek Pianowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski. To będzie setny odcinek, setne spotkanie na antenie. Więc polecam Państwu i do usłyszenia wkrótce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256A.
7: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Reklama.
11: Za chwilę będą wiadomości, a potem prognoza pogody i proszę Państwa, będziemy mieli coś wspaniałego. Setny odcinek spotkania z trzema świnkami.
12: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga, jednak nad wodę mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
13: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
14: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
12: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
12: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.

0: Pogoda.
1: Po południu upalne, ale i burzowe. Gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Witają.
4: Dzień
2: witają.
4: Dobry.
2: Zdajecie sobie sprawę, że ponad setny rok mówimy dzień dobry?
5: No właśnie, to jest nieprawdopodobne. 100 razy już byliśmy na antenie jako tak. Świnki trzy. A i jak z czym wam się kojarzy setka, tak w ogóle?
2: Ja nie powiem, znaczy wiesz, no wiesz, no z czym się może kojarzyć setka?
5: No z 250-kami.
2: Albo no. Literatkami.
5: Tak.
4: Setka, proszę państwa, to jest trudna do przekroczenia granica żywota ludzkiego.
5: O, to ja na ten temat coś mi się przypomniało, ale to...
4: Jak popatrzyłeś na mnie.
5: Blisko, Włodek. Zespół z Australii rozpocznie nasz dzisiejszy program. Zespół Easy Beats. Dokładnie 60 lat temu nagrali tą piosenkę Friday on my mind. Dziś wieczorem zabawię się na mieście. Wydam sporo kasy, stracę głowę. Myślę tylko o piątku.
2: A nie powiedział, jak się będzie rano czuł, tak?
4: Nie, bo rano będzie dopiero w poniedziałek. Monday.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Krzysztof, obiecałeś jakąś opowieść o setce.
2: A właśnie, gdy moja mama miała setne urodziny, to niespodzianką rozpoczął się dzień, ponieważ przyszła delegacja z Urzędu Miasta Bielanów, pan burmistrz, jeszcze dwie panie urzędniczki, przynieśli mamie dyplom, przynieśli tort, gratulacje. Było bardzo miło, naprawdę. Super, że tak potrafią docenić takich starszych obywateli zamieszkałych w dzielnicy. I wtedy zapytał pan burmistrz mamę, a co by pani jeszcze chciała na prezent? I ona powiedziała, że chciałabym, żeby tutaj po tej ulicy Sytej, to żeby wolniej jeździły samochody. Słuchajcie, minęły 2 tygodnie, a już na ulicy pojawiły się takie hopki.
1: Leżący policjanci tak zwani, tak.
2: Którzy zdecydowanie wyhamowali ruch na ulicy.
1: To prawda, jak ja jadę do ciebie, to nawet sobie myślę, jaki to był fajny pomysł.
2: A to dzięki mamie 100-letniej.
1: Super.
3: Krzysiu, zanim powiesz to z tym żalem, wiecie co najbardziej śmieszy, jak idę do Urzędu Skarbowego, coś tam przeskrobię i każą mi pisać. Czynny żal. Jest takie urzędowe sformułowanie.
1: No to jest chyba jakieś prawne nawet. No.
2: Ja widzę, że ty często chodzisz do tego urzędu.
3: Oj, proszę pana, ja lubię.
2: Wojciech Gąsowski, Tajfuny i tytuł piosenki.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Z uwagi na to,
2: tak,
1: że dzisiaj mamy setny program,
2: tak,
1: dopuściliśmy łaskawie słuchaczy do zadawania nam pytań.
2: Tak.
1: Prawda?
3: No dlaczego tak łaskawie?
1: No
3: znasz... trochę sympatyczniejszy dla słuchaczy.
1: Dobrze, nie łaskawie.
2: Nie.
1: Tak?
2: Da, łaskawie to nie ma te słowa.
1: Ale nie łaskawie.
2: Z radością dopuściliśmy.
1: No, z radością. I zaraz tutaj nasza ukochana Agata przeczyta te pytania i my na nie odpowiemy. Tak?
2: Oczywiście.
1: No.
4: Pytań było bardzo dużo. Postanowiłam wybrać dla was kilka. Jedno z nich brzmi, ja sparafrazuję, pozdrowienia dla pani Matyldy. Pytanie brzmi tak: sport, muzyka oraz gry, tak określacie się w swojej audycji. Mamy sport, mamy muzykę, mamy gry. Kim jest oraz? Panowie, proszę.
2: Oraz to pani kierowniczka, która z nami czasami występuje.
3: Oraz, no to muzyka.
1: No nie, już była
2: nie, muzyka jest.
1: To jest pytanie
2: na inteligencję.
1: Dobre, tak, no. Właśnie trzeba się wykazać, nie? Moim zdaniem oraz to Maurycy, bo przecież ta piosenka powstała 40 lat temu. Jeszcze wtedy miałem psa.
3: Cocker Spaniel.
2: Pamiętam.
1: I on mnie inspirował.
2: A ja swoje powiedziałem, pani kierowniczko, pani się teraz wypowiem może, jak się pani czuje jako oraz.
4: Ja nie oraz, nie, to pan Maurycy, tak?
2: Nie.
1: Jest Maurycy.
4: Mamy nadzieję, że słuchacze są usatysfakcjonowani. Kolejne pytanie już wkrótce.
5: Były sobie świnki trzy.
0: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja.
7: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Castorama. Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii przydałoby się odmalować salon.
24: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
23: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
24: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Proszę Państwa, czas na wizytę inspektora Oko.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Od rana padał deszcz. Właściwie to lało jak z cebra. Inspektor Oko popatrzył przez okno. Podobały mu się spływające po szybie krople. Nie cieszył się długo tym widokiem, bo do biura wkroczył koks.
3: Panie inspektorze, niestety musimy jechać w miasto. Ktoś kogoś znowu zastrzeliwszy.
0: No cóż, jak mus, to mus.
2: Oko sięgnął po parasol i wyszli. Gdy dotarli do garażu, w którym oprócz samochodu był też niewątpliwie martwy mężczyzna, Oko ze zdumieniem stwierdził, że w garażu są trzej mundurowi policjanci.
0: A panowie co tu robią?
4: Wezwano nas, bo ktoś słyszał strzał. Jestem starszy, posterunkowy Kiszka, a oto koledzy, posterunkowy Kołeczek i technik Kapuściński.
0: Od dawna tu jesteście?
4: No, chyba z godzinę.
0: I co?
4: Kapuściński zebrał odciski palców. Dużo ich. Kołeczek szukał broni, ale jeszcze jej nie znalazł. A ja poszedłem, robiłem odlewy śladów opon. Zawsze mogą się przydać.
3: Ma pan rację. Wszystko kiedyś może się przydać.
2: Koks pokiwał głową.
3: Prawda? Panie inspektorze, może morderca zabrał broń ze sobą?
2: Mruknął Koks.
0: Ale tego nie zabrał.
2: Inspektor wyjął z samochodowego schowka plastikowy woreczek z białym proszkiem.
4: No proszę, jakieś porachunki handlarzy narkotykami. Mamy przynajmniej motyw.
2: Kiszka obejrzał woreczek.
4: Chyba kokaina. No może heroina. W laboratorium będą wiedzieli.
3: Teraz trzeba tylko złapać mordercę.
2: Uśmiechnął się Koks.
3: A to najbardziej lubi pan inspektor.
0: A lubię i już go mam. Aresztuj, Koks, posterunkowego Kiszkę.
2: Dlaczego Oko kazał aresztować Kiszkę?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Odpowiedź na to bardzo trudne pytanie usłyszą Państwo pod koniec programu.
3: A teraz wykonawca, który kiedyś był wielką gwiazdą, do tego stopnia, że Elvis Presley, wyobraźcie sobie, był jego supportem na koncercie.
0: Nie żartuj.
3: Tak. Wow.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, czas na kolejne pytanie od naszych słuchaczy, którzy zadali wam pytanie z okazji setnej audycji. Mamy pytanie od pana Władysława. Którą ze 100 audycji zapamiętacie na kolejne 100 lat?
2: Ja postaram się z tego wybrnąć w sposób następujący. Z tych 100, które do tej pory były, łącznie z dzisiejszą, nie zapamiętam żadnej, bo będę pracował nad tym, żeby zapamiętać na przykład 115.
3: A ja zapamiętam
4: optymista.
3: Tą, którą będziemy robili, mając po 100 lat.
2: To słuchacze tego nie wytrzymają, jak ale już teraz takie robimy dziwne
3: słuchaczom
2: rzeczy.
3: Słuchaczom też życzymy, żeby byli razem z nami i tej setki dożyli.
4: A ja mam prośbę do szefostwa, żeby puściło nam kiedyś pierwszą audycję i tym zapamiętam.
3: To ja do szefostwa jeszcze mam prośbę, żeby nam podwyższyła stawkę.
2: O stówkę, nie? Bo jest okazja.
4: O stówkę. Dobry pomysł.
0: Były sobie świnki trzy.
5: Świnki trzy
6: w Radiu Pogoda.
7: Autopromocja.
8: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
9: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
10: No oczywiście.
8: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
7: Autopromocja. Reklama.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
24: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
25: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
1: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Została ostatnia reklama.
26: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, jeden z punktów naszego programu jest telefon do znanej, medialnej, cenionej osoby.
2: To jest bardzo ważny punkt.
1: Tak. Ty, który się w tej chwili odezwałeś, i ja,
2: tak.
1: My wiemy.
2: My wiemy.
1: Włodek nie wie. Ale zobaczymy, może odgadnie. No i słuchacze oczywiście też nie wiedzą. Proszę Państwa, dzwonimy.
3: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przypominam, że ja i Wojtek wiemy, z kim rozmawiamy, ale Włodek nie.
4: Dzień dobry.
1: I Włodek, jak się skupisz, to być może już po pierwszym pytaniu rozpoznasz, z kim rozmawiamy. Jesteś skupiony?
4: Ja? Czekam.
3: To ja się może przedstawię po prostu.
1: Nie, broń Boże, absolutnie nie.
2: Czy ty masz coś wspólnego z artyzmem?
3: Ojej, to jest chyba za mocne słowo. Ja staram się i mam taką cudną możliwość, że czasami kamerową, że uda mi się być przed kamerą i bardzo to lubię i bardzo to doceniam.
2: Nie czyści się obiektywu jako operator przed
3: czasami
2: kamerą?
3: Czasami tak. Czasami tak, dlatego, że ja jestem w ogóle fanem tego, co się dzieje przed kamerą i za kamerą, a nawet to, co się dzieje w kamerze.
4: No dobra, jesteś częściej przed kamerą czy za kamerą?
3: Zdecydowanie przed.
1: To, żeby Włodkowi ułatwić i naszym słuchaczom, powiedz mi, ty nie lubisz Pałacu Kultury?
3: Nie, nie mam takiego spostrzeżenia. Ja czasami sobie myślę i zresztą troszkę tak, jakby ktoś czytał w moich myślach, że można by go jakoś fajnie pomalować, ale zostało to już wykonane za pomocą świateł przeróżnych.
1: I ale wiem, ale chciałeś zburzyć, miałeś taki pomysł.
3: No chyba tylko w takich filmowych działaniach był taki moment. Zresztą nie tylko w moich jakichś takich doświadczeniach tego pałacu chcieli się pozbyć. Ja myślę, że chyba niepotrzebnie.
2: Włodek już leży na podłodze, nie wie, co ma zrobić. Dziękujemy za rozmowę,
1: ale
2: bo myślę, że już...
1: Już tutaj... jesteś rozszyfrowany, tak, przez naszych słuchaczy. Na zakończenie programu, proszę Państwa, przedstawimy naszego gościa. Dziękujemy, że byłeś z nami.
0: Były sobie świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: Doszliśmy do 15 godziny. Wiadomości za chwilkę, prognoza pogody i druga część naszego spotkania z Państwem. Świnki 3.
7: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
8: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
7: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
9: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
7: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.

0: Pogoda.
1: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.

0: świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Po raz kolejny.
2: Setna audycja dziś na antenie. Świnki trzy po raz setny z Państwem. Zaczynamy tą godzinę od zespołu bardzo znanego. W latach 70. zaczęli, ale grają do dzisiaj. Choć niekoniecznie ze sobą. A więc tak, jest to letni wieczór na Polach Elizejskich. Sekretne spotkanie, które planowali przez wiele dni, on i ona. Niestety nie spotkają się. Słowa były muzyką tylko.
3: To zabrzmiało jak zagadka kryminalna.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zbliżyliśmy się do momentu, kiedy państwa poetyckie umiejętności będą przedstawiane. Limeryki. Przypomnę, że pierwsze dwie linijki brzmiały tak. W Krakowie pewna pani Monika miała konika, co bardzo brykał. Krzysztof wybrał jednego limeryka, Włodek wybrał jednego limeryka. Okazało się, że to jest ta sama autorka. Pani, jak się nazywa pani?
2: Pani Jutrzenka.
1: Pani Jutrzenka.

0: szynka jest bardzo pracowita.
1: Szynka limerykowa.
2: Tak. Ale ty zapowiadałeś, zapowiadając początek limeryka, użyłeś słowa pani, a tam nie ma pani.
0: No dobrze, no to nie ma pani, to nie ma, no to czytaj.
2: W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. Lecz to nie był konik lajkonik, tylko mały kucyk ponik. Był mały, ale szybko pomykał.
0: Bardzo świetny limeryk.
1: Pani Jutrzynka z Opola, ha?
0: No,
1: ale ona też napisała takiego limeryka. W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. Najczęściej brykał na rynku głównym. Zawsze w tempie szalonym, wszak równym. Wśród dorożkarzy wybuchła panika. Pani Jutrzynka z Opola znów.
0: No, ja nie mam od pani Jutrzynki z Opola, tylko od pana Adama z Krakowa.
1: Aha.
0: W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. By szybko go uspokoić, mielisą zaczęła go poić i stworzyła lajkonika.
1: No i tyle. Ale ładnie.
0: Teraz, Krzysiu, poczekaj, bo ja będę śpiewał. Wstęp robił.
1: Nie? A, myślałem, żebyś śpiewał.
0: Dwie pierwsze linijki tego limeryka są następujące. Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. Czyli to jest okolicznościowy limeryk. Państwo stworzą ten limeryk. W przyszłym programie go przeczytamy. Adres świnki 3 @radiopogoda.pl. No i teraz Krzysztof daje nagrodę pani Jutrzence dzisiaj.
2: Ja, no tak, piosenkę, a w ogóle również zaproszenie na zabawę. To będzie zabawa w naszym mieście. Zespół na to co?

0: Trójki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, ja to sobie tak myślę, jak jest coś setnego, to dalej jest setne, nie? Ja nie jestem takim bardzo, jak wiecie, jubileuszowy i tak dalej. Myślę, 101 na przykład mi lepiej pasuje.
2: Albo 102.
1: Na 102,
2: zabawa na 102.
3: Na czerne 102.
1: Tak, a 101 to się czyta z jednej strony w drugą stronę.
3: Też może być.
1: Liczba palindronowa.
2: A co, bo tak ktoś z nas tutaj rzucił dzisiaj w programie, że życzę słuchaczom, to może nawet ja, żeby byli z nami dosłuchali nas mając 100 lat i my będziemy też nadawali mając po 100 lat. No. Ciekawe, jakimi głosami będziemy mówić.
3: Oj, naiwny. Jak młode dziecko mydle. Pamiętacie tę piosenkę?
1: Jaką?
3: No tak. Naiwny.
2: Aha, czyli to już w ogóle nic nie będziesz kojarzył w wieku 100 lat.
3: 100 lat.
1: Nie, jemu to niedużo brakuje. Ile? 2 lata?
3: No już półtora.
1: Półtora roku. No.
3: Ale jeśli chodzi o mnie, to właściwie faktycznie przekroczyłem już.
1: Co?
3: Na te 100 lat.
2: Wszelkie granice.
1: A umysłowo to.
3: No, widzisz właśnie.
1: No tak.
3: Słychać i czuć, tak.
0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
0: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
5: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: To pewne, niskie ceny są.

0: 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dolerła, bo niskie ceny ma.
13: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, czy przygotowaliście kawał kawałów?
2: Tak jest. Ja mam dużo.
1: Dużo? Nie, no nie potrzeba dużo. Jeden wystarczy, ale taki, co z nóg zwala.
2: Dobra.
3: Najlepiej, jak już powiedzieliśmy wcześniej, krótki.
1: Krótki i głupi.
3: Tak.
1: To jest wtedy świetnie. No to...
2: To ja mam taki.
1: Dawaj.
2: Na porodówce, czy tam, gdzie rodzą się dzieci, pielęgniarka podchodzi do pewnego pana, który czeka. Mówi, gratuluję, ma pan syna. 3700. Mężczyzna wyjmuje portfel i mówi, jak na syna, to nawet niedrogo.
1: Okay. Oczywiście głupie, fajne.
3: No, króciutkie. Co zrobić? Skupcie się.
1: No.
3: Co zrobić, jeśli zamarzasz?
1: Nie mam pojęcia.
3: Zadzwonić na gorącą linię.
1: No to jest dobry pomysł. Tak, bardzo dobry. Nauczyciel, ja to uwielbiam, wiecie o Jasiu, nie?
2: No Jasiu, Jasiu, tak.
3: Jasiu, powinieneś mieć na imię Jaś. No możecie, jak będziemy nazywali.
1: Możesz mnie nazywać Jaś, mnie to nie przeszkadza. Nauczyciel pyta się Jasia, ja mówię, Jasiu, co takie dziwne to jest? Ty masz jedną skarpetkę zieloną, drugą czerwoną. Co to w ogóle jest? Jasiu mówi, wie pan, panie nauczycielu? Mnie się też wydawało to dziwne, ale w domu mam taką samą parę.
3: No proszę.
2: Ty, o, to było o mnie, ja mam wszystkie nierówno.
1: A my, jak już żeśmy to dyskutowali, kiedyś omawiali, ciągle w praniu giną skarpetki.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Trzecie pytanie od słuchaczy, właściwie użytkowników internetu. Mamy tutaj panią Agnieszkę. Miasto nieznane. Nie grzebiemy tożsamości naszych słuchaczy. Pytanie brzmi tak. Jaki tytuł nosiłaby panów autobiografia? Zapraszam do głosu, Krzysztof.
2: Moja to chyba by nie miała żadnego tytułu.
3: No kto by nam powie, że bez tytułu?
2: Bez tytułu po prostu.
3: Tytuł bez tytułu.
1: Krzysztof Szewczyk bez tytułu.
3: Tak, kiwnął głową.
2: Krzysztof Szewczyk bez tytułu.
4: Włodku. Ja myślę, bo mam złożony pomysł. Czyli tak, powinno być tak. Hodowla trzech tuczników. Trzech tuczników, wybitnych uliczników, którzy wiedzą wszystko na temat telewizji i radia. Nie rymuje mi się końcówka, Wojtek.
3: Nie, i w ogóle bym takiej książki nie kupił.
4: Jak to, chłopie? Dzisiaj tucznik to jest numer jeden.
1: Wojtku?
3: Bardzo proste. Wojciech Pijanowski. Prawda czy nieprawda? Taka biografia.
2: Albo Krzysztof Szewczyk, bo nie Krawczyk.
4: Włodzimierz Ziętarski już nie ma nic do powiedzenia, ale bądźcie z nami.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
6: Autopromocja.
7: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
8: Ale cza-cza, señorita.
7: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256A.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
15: taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
22: Została ostatnia reklama.
23: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce.

taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: Dziwnie cicho, zbyt długo brał kąpiel. A gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
1: Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
0: Pani sama tak mieszka? Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych dziwny pan.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zadaliśmy kilka pytań, teraz będą odpowiedzi.
2: Proszę Państwa, setka to jest też taka liczba, która ma swój koniec i my musimy zaraz skończyć nasz program setny, ale przedtem jeszcze rozwiązanie kilku tematów, które w programie dzisiaj pojawiły.
1: Na przykład, kto do nas... Nie, to my dzwoniliśmy. Do kogo?
3: Paweł Wilczak, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
2: Paweł, dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. Tam rozmawialiśmy również o tym, że to było nawiązanie do filmu, w którym ty zagrałeś główną rolę, czyli Pan T. Świetny film. Uważam, że w ogóle ty swoją postacią i kunsztem zrobiłeś ten film. Dziękujemy.
1: Teraz moja kolej wytłumaczyć, dlaczego Oko aresztował Kiszkę. Się Kiszka nazywał, tak?
2: Tak.
1: Pan posterunkowy, właściwie starszy posterunkowy, zeznał, czy powiedział, że brał odciski opon, żeby na przyszłość mieć dowody. No, nie da się zdjąć odcisków opon w momencie, kiedy leje deszcz równo. Leje prawie tak jak z cebra. W związku z tym cię nie udaje. I dlatego za to kłamstwo Oko postanowił aresztować milicjanta, policjanta. I jeszcze zadam Państwu, przypomnę w zasadzie ten nasz specjalny limeryk. Z pomocą pani Agatki Świnki Trzy dobiły setki. To taki trochę się nie rymuje za bardzo, ale za to jest jubileuszowy.
2: To nagranie z roku 67 zespół Chicago. Piosenka nosi tytuł 25 or 6 to 4.
1: A czyli... oni tam wyliczają te 25.
2: No, nie tak śpiewają. Ale to jest taka piosenka dla tych, którzy cierpią na bezsenność.
1: To dla ciebie.
2: No trochę też, niestety. Siedzi sobie facet i właśnie patrzy, tu jest godzina za 25, 26, czwarta i powinien spać, ale niestety nie może, czeka na nadejście dnia.
1: Do usłyszenia.
4: I zobaczenia.
2: Za tydzień.
5: Były sobie Świnki Trzy, Świnki Trzy, Świnki Trzy.
0: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.

0: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania. O szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
9: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej 2 eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
12: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
9: Dziś w całej Polsce upalnie od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańska Aleja Grunwaldzka 256A.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
19: Została ostatnia reklama.
20: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
21: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

0: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Została ostatnia reklama.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego, a na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
13: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
12: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
14: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
12: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
14: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
12: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
15: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco, od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

0: to promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Marian, a ty komu kibicujesz?
16: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
15: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobie.

4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Reklama.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Została ostatnia reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19:00, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22:00 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
5: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
4: To spotkanie o 22:00 w Toronto, a potem o 2:00 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6:00 rano polskiego czasu.
6: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
4: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.

0: w tak jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Farma. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, prawo, prawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Reklama.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama. Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
12: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
13: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
12: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
10: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju także na jutro. A to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.
14: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem. Te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie, do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

tak, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był na ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

Cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy. Dawaj.

0: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Już 27 czerwca Gdynia stanie się stolicą światowego kolarstwa górskiego. Po raz pierwszy w Polsce runda Pucharu Świata MTB Eliminator, jednej z najbardziej widowiskowych odmian MTB. Najlepsi zawodnicy świata i dynamiczna miejska trasa w okolicach Molo Południowego i Skweru Kościuszki. Krótkie, intensywne wyścigi, walka koło w koło i sportowe emocje na wyciągnięcie ręki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Gdynia, 27 czerwca, Puchar Świata w kolarstwie MTB.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: To maskotka, ale niezwykła. Gdański słonik Tumbo pomaga dzieciom, które straciły kogoś bliskiego. Mój gość zaprosi na interesujące wydarzenie. Edyta Stańczyk życzę wielu miłych, zasłuchanych chwil z nami.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Gdański słonik Tumbo to przyjaciel dzieci i młodzieży, które potrzebują mądrego wsparcia po stracie bliskiej osoby. Jest ze mną pani Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. I pani Agnieszka opowie nam o tej wspaniałej inicjatywie i o słoniu Tumbo. Dlaczego słoń, a nie jakieś inne zwierzę?
3: No właśnie, słoń się wydaje nieoczywisty, zwłaszcza pomarańczowy słoń o imieniu Tumbo. Natomiast w Fundacji Hospicyjnej dla nas to był oczywisty wybór. Prowadząc hospicjum księdza Dutkiewicza w Gdańsku, mocno angażujemy się we wsparcie osób, które odchodzą. Codziennie pomagamy osobom kresu życia i z tego też względu zajmujemy się rodziną pacjenta też po jego śmierci, czyli mocno interesujemy się żałobą. I nawiązując właśnie do tego słonia, to no, słonie uchodzą w świecie zwierząt jako za te, które są dobrym przykładem tego, jak można obchodzić się z żałobą. One są stadne, one są wrażliwe na odejście swojego członka, stada. One wracają też po śmierci jednego ze słoni w to miejsce po jakimś czasie, więc można się tam dopatrywać też takiej wrażliwości i rytuałów, które my jako ludzie również mamy. I wzięliśmy sobie tego słonia jako takiego przewodnika, mądrego przewodnika dla dzieci i młodzieży, które zmagają się ze śmiercią bliskiej osoby, no bo też słoń się kojarzy z czymś takim miłym, zwłaszcza ten słoń z trąbą wyciągniętą ku górze, może się kojarzyć z takim szczęściem. To też bywa paradoksalne, jeśli myślimy o żałobie, prawda? Jak po śmierci bliskiej osoby można zbudować się na nowo i jak można odzyskać szczęście. No a to jest przecież cel, prawda? Żeby stanąć na nogi. Więc ten słoń towarzyszy dzieciakom w różnych odsłonach i podczas pomocy psychologicznej, tej indywidualnej i w naszych książkach terapeutycznych i podczas szkoleń dla nauczycieli, które robimy, bo staramy się bardzo kompleksowo to nasze środowisko gdańskie, ale też ogólnopolskie przygotowywać do tego, żeby tak jak słonie potrafią przeżywać żałobę, tak dorośli potrafią towarzyszyć dzieciom w żałobie.
1: Dokładnie, bo obok tych naprawdę trudnych tematów rodzą się rzeczy piękne, takie otulające. I chociażby ta forma pomocy, o której pani wspomina, te warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, jaką one mają postać, jaką formę, jak często są organizowane? Bo wiem, że chyba teraz już trwają albo będą zorganizowane kolejne warsztaty dla młodzieży chyba, prawda?
3: Tak, naszym celem jest oswajanie śmierci. Śmierć jest nadal tematem tabu.
1: Dokładnie.
3: I wiemy, że dzieci bywają tymi ostatnimi członkami w rodzinie, które dowiadują się o poważnej chorobie swojego bliskiego. I wiem, jako psycholog pracujący na oddziale, czy jeżdżący do domów chorujących dzieci, że nie jest łatwo dorosłym rodzicom, bliskim mówić o tym, że jego brat, siostra albo mama, tata odejdzie. Więc postawiliśmy sobie za cel coś, co się dzieje i co jest chyba ewenementem w skali całego kraju, że to nasze środowisko, że my jako właśnie tworzący hospicjum księdza Dutkiewicza, najstarsze to jest hospicjum w regionie, że no, mamy szczególną misję, żeby ludziom pomóc godnie umierać, w takim sensie właśnie, żeby nie bolało i żeby osoby w żałobie miały takie poczucie pomimo bólu, że jest nadzieja. Warsztaty, jakie organizujemy dla dzieci i dla nastolatków, właśnie mają mieć taką formułę, która daje też, wprowadza w czasie pokoju, czyli wtedy, kiedy nie dzieje się jeszcze nic złego, nic trudnego. Czyli właśnie warsztaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole. Wprowadzać tą śmierć pod ten dach, do tej klasy, to pojęcie śmierci. Pokazać, że o żałobie można rozmawiać z nauczycielem i że tak naprawdę o trudnych sprawach można rozmawiać w szkole z każdym. I zorganizowaliśmy takie warsztaty, które w Gdańsku ponad 100 szkół organizuje. A jeśli pomyślimy, że w szkołach są jeszcze klasy, to się robi tego bardzo dużo. Gdzie nauczyciele rozmawiają z dziećmi o śmierci, umieraniu, na różnych poziomach, na tyle, na ile się czuje nauczyciel, wychowawca w stanie, tak na ile ma poczucie, że potrafi to robić. Dostają od nas szkoły pakiety takie edukacyjne, scenariusze zajęć i mogą w pogłębiony albo w taki radosny sposób, paradoksalnie, rozmawiać właśnie o tym, co się dzieje, o potrzebach dzieci w żałobie na podstawie znanych bajek, na podstawie różnych gier. Wprowadzamy tą tematykę właśnie po to przede wszystkim, żeby ta warstwa edukacyjna dotyczy tego, żeby ileś razy to słowo śmierć, żałoba padło, żeby uczeń miał poczucie, że z nauczycielem może o tym rozmawiać, jeśli jemu się przydarzy coś trudnego. I ponieważ to w Gdańsku trwa od lat, widzimy, jak to procentuje, jak takie warsztaty, które są masowe, robione właśnie w wielu szkołach, w różny sposób, jak one działają. To znaczy, ludzie przede wszystkim dowiadują się, rodzice również uczniów, uczniowie, że czasami bywa tak, że w żałobie jest potrzebna pomoc psychologiczna. I widzimy po latach, jak coraz częściej w odpowiednim momencie rodzina z dzieckiem zgłasza się po pomoc psychologiczną, czyli nie za wcześnie, nie za późno. Mamy takie doświadczenia od nauczycieli, informacje, że oni na początku z rezerwą podchodzili do takich zajęć, że rodzice uczniów podchodzili z rezerwą do takich zajęć. Były dyskusje przed laty, czy można o tym rozmawiać, czy nie, czy dziecko coś poradzi, bo ktoś jest w żałobie na przykład w klasie, prawda, czy można to poruszać wprost. I po latach te dylematy topnieją i nauczyciele sami mówią, że oni już coraz odważni i śmielej. I widzą, że uczniowie, jeśli nauczyciel odważnie i śmielej rozmawia i wprost o śmierci, to im w to wchodzą. Zwłaszcza nastolatki i przedszkolaki. To są takie dwie grupy, które dobrze zachęcone nie mają oporu.
1: Problem.
3: Więc dzieją się piękne rzeczy i właśnie tak jak mamy to hasło, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach, a na co dzień potrzebują nas dorosłych, to mam poczucie, że to tego dnia przynajmniej rzeczywiście ma miejsce, ale ten słoń pomaga całym rokiem. On jest, nawet napisałam taki artykuł jakiś czas temu, mamo, przynieś mi słonika, właśnie o takim dziecku, które samo powiedziało dorosłemu, że sobie już nie radzi w tej swojej stracie i że potrzebuje jakiegoś wsparcia dodatkowego, nie tylko kochającej mamy i nie tylko uważnej szkoły, no bo tak też bywa.
1: Interesujące rzeczy tutaj nam pani opowiada, bardzo ważne, myślę, nawet kwestia rozmowy o śmierci z dziećmi. Nie jeden rodzic powiedziałby, ja nie wiem, jak ja mam rozmawiać, jak mam powiedzieć dziecku, prawda? Czy tego rodzaju warsztaty prowadzicie też dla rodziców? Właśnie jak rozmawiać z dziećmi o stracie?
3: Tak, zawsze raz w roku staramy się zaprosić dorosłych, w domyśle rodziców dzieci, do tego, żeby z nami się spotkali, żeby przyszli do hospicjum. I to dorośli też coraz śmielej zaczynają do nas przychodzić, no bo jeśli ich dziecko z klasą przyszło też do hospicjum, już poza tym 21 listopada, poza dniem Tumbo, o którym przed chwilą opowiadałam, żeby się spotkać z bajką. My też organizujemy całym rokiem takie warsztaty spotkania z bajką dla młodszych dzieci, gdzie one wcielają się w postać ze starych bajek i też w ten sposób rozmawiamy o śmierci i żałobie. Więc ten rodzic, jak to dziecko przyjdzie i opowie, że było w hospicjum na takich warsztatach albo było ze przedstawieniem teatralnym i był spektakl dla jednego widza w hospicjum, bo tylko ten jeden widz, na przykład dorosły u nas na oddziale stacjonarnym, miał siłę i chęć, żeby przyjąć takie dzieci i brać udział w tym teatrze, no to dorosłym czasami mijają opory. Skoro moje dziecko było i jest zaintrygowane, ma 1000 pytań, to może ja też przyjdę. Także dzieją się ciekawe rzeczy, o których ja nawet nie myślałam, że będą się wydarzać, jeśli dotykamy czegoś, co nas dotyczy. Jeśli dotykamy tematu tabu i powoli go rozbrajamy, to się okazuje, że każdy chce o tym rozmawiać.
1: Wspomniała pani o tych warsztatach teatralnych, o tej takiej dramie, która też pomaga nam w takich trudnych sytuacjach.

0: Agnieszka Paczkowska, psycholog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej.
1: Tydzień w Trójmieście.
2: Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
3: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki, nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
4: To oznacza, że 1200 osób rocznie nie będzie mogło przejść szybkie badania.
5: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
2: Zapewniał dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało ponad 40 milionów złotych. 8 osób usłyszało zarzuty w związku z korupcją podczas szkoleń ochrony osób i mienia. 7 podejrzanych odpowie za wręczenie łapówek. Dyrektorowi 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Stanisławowi Z., zarzucono 7-krotne przyjęcie łapówek i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Po ponad 20 latach przerwy przywrócone zostały regularne połączenia pasażerskie na linii kolejowej między Somoninem a Kartuzami. To 17 par pociągów kursujących we wszystkie dni powszednie. W weekendy pasażerowie muszą jeszcze korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Tymczasem szybka kolej miejska w Trójmieście świętuje 25-lecie istnienia jako samodzielna spółka. Jej historia jako najważniejszego przewoźnika na wybrzeżu sięga jednak połowy ubiegłego stulecia. Jubileusz to okazja zarówno do podsumowań, jak i zapowiedzi dalszego rozwoju. Paweł Radzewicz.
6: SKM-ka, która każdego dnia przewozi ponad 100 tysięcy pasażerów, nazywana jest komunikacyjnym kręgosłupem Trójmiasta, w ciągu kilku lat ma szansę zająć jako operator między innymi planowaną nową linię na południe Gdańska, mówi prezes Eugeniusz Manikowski.
7: Tabor z myślą o tym już marszałek, można powiedzieć, zabezpieczył. Wartość dodana dla systemu jest taka, że jest kolejny dopływ pasażerów, więc wzrost efektywności funkcjonowania transportu w aglomeracji. Jakby nie patrzeć, ta maszyna po prostu pędzi w Trójmieście i się nie zatrzyma.
6: Będzie też coraz nowocześniejsza, ale niekoniecznie szybsza, rozkłada ręce dyrektor Kamil Długiński.
8: Oczywiście są możliwości techniczne, żeby podnieść prędkość. Natomiast trzeba zauważyć, że nasze przystanki są na tyle gęsto zlokalizowane, że zanim ten pociąg się rozpędzi, trzeba będzie zaraz hamować, więc uzysk na linii kolejowej będzie relatywnie mało dostrzegalny.
6: SKM-ki w godzinach szczytu kursują co 7,5 minuty. W ubiegłym roku przewiozły rekordowe 50 milionów pasażerów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
2: Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni na terenie zakładu utylizacyjnego. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Ma przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów. Rząd, wojewodowie i samorządowcy wzywają Pałac Prezydencki do przyspieszenia procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa. Pary muszą już czekać na nie nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego cały czas się wydłuża, bo wniosków jest coraz więcej, mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
9: No, na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
2: Na Pomorzu kolejka oczekujących na medal wynosi już blisko 4,5 tysiąca par. Zakończyła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. Pomysł, który zrodził się w Gdańsku, dziś łączy szkoły i przedszkola w całym kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 38 miast i gmin. Tylko w Gdańsku uczniowie i nauczyciele odbyli ponad 1 000 000 aktywnych podróży do szkół i przedszkoli. Zmarła słonica Katka z gdańskiego zoo. Według przedstawicieli placówki była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku.
10: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
11: Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. Ten fragment naszego programu znają Państwo doskonale. Zapraszam serdecznie. Monika Tarka, witam. Mogą się Państwo sami sprawdzić, próbując razem ze słuchaczami odpowiadać na pytania dotyczące Waszego ukochanego miasta. A przepytuję te osoby, które kochają Gdańsk albo oczywiście w Gdańsku mieszkają. W tej chwili na linii pani Daria ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Dzień dobry.
11: Pani Dario, jak mi miło.

0: Co pani robi w Gdańsku? Od jak dawna pani w Gdańsku mieszka?
1: Ja mieszkam od 2 lat. Przyjechałam kiedyś zobaczyć, jakby mi się mieszkało w Gdańsku i tak dużo zostałam już. I mają zupę rybną zawsze.
0: No tak, to też jest dosyć istotne. Pani Dario, przed panią 5 pytań. Jak długo pani mieszka w Gdańsku już?
1: 2 lata.
0: 2 lata. No to na tyle długo, żeby już pochodzić troszeczkę, prawda, uliczkami miasta, trochę się z tym miastem zapoznać. No i sprawdzimy, ile pani rzeczy zaobserwowała, jak dużo się pani dowiedziała. 5 pytań przed panią. Jak powiedziałam, skuchy też są dopuszczalne, także proszę się nie denerwować, dobrze?
1: Dobrze.
0: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się historyczna ulica w Gdańsku, słynąca z pięknych kamienic i kramów z bursztynem? 3 podpowiedzi. Czy to jest ulica Pasieczna, czy ulica Mariacka, czy ulica Mostowa?
1: To jest ulica Mariacka.
0: No jasne, myślę, że tam pani chodzi oglądać te bursztyny, prawda?
1: Oczywiście, tak. Bardzo lubię tę ulicę.
0: Pytanie drugie. Który z gdańskich zabytków był dawniej siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy Wielka Zbrojownia?
1: Ratusz Głównego Miasta.
0: No jak pani idzie jak burza po prostu, jakby pani się urodziła w Gdańsku i wszystko na ten temat wiedziała. Oczywiście, że tak. Warto wiedzieć, że początki ratusza sięgają średniowiecza, był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego w XIV wieku Głównym Miastem. 3 pytanie i będziemy na półmetku. Wielu gdańszczan z chęcią opowiada legendy o mieście. Jedną z bardziej znanych jest legenda o gdańskich kochankach. Ich 2 kamienne figury znajdują się na barokowym portalu dawnego domu opieki Szpitala Świętego Ducha. I moje pytanie brzmi, jak ci kochankowie mieli na imię? Czy to byli Krzysztof i Danuta, czy Jakub i Anna, czy Cezary i Wanda?
1: Jakub i Anna.
0: Tak
1: jest. Piękna, ale smutna historia.
0: No właśnie, przypomnijmy ją, bo oboje chodzili do tej samej szkoły parafialnej przy kościele mariackim dla ubogich dzieci. Polubili się razem, dorastali, no i z czasem oczywiście się w sobie zakochali. Chcieli się pobrać, ale ponieważ pochodzili z biednych rodzin, nie mieli pieniędzy na ślub, więc Jakub postanowił wyruszyć w morze, żeby zdobyć majątek i Anna przysięgała, że będzie na niego czekać. Nawet 30 lat, no i wiernie czekała. Zna pani tą historię? Czekała wiernie,
1: tak.
0: Czas upływał, ale Jakub nie wracał. Nadeszła starość, uroda przeminęła, Anną się nie miał kto opiekować, więc pozostała jej tylko jałmużna. Stała pewnego dnia pod bramą szewską przy kościele mariackim, wyciągając dłoń do przechodniów z prośbą o trochę pieniążków. I tuż obok niej pojawił się nieznany, niewidziany przez nią wcześniej żebrak, w którym Anna rozpoznała swojego ukochanego Jakuba, który, jak się okazało, podczas rejsu na Morzu Śródziemnym dostał się do tureckiej niewoli i tam doczekał starości. Dopiero wtedy go wypuścili, wrócił do rodzinnego miasta, tak więc odnaleźli się na starość.
1: Bez pieniędzy.
0: No, bez pieniędzy, ale mieli miłość. Nie wiadomo, co ważniejsze. Taka historia, ale wracamy oczywiście do quizu, bo kolejne pytanie czeka na panią. Pani Dario, Kaplica Królewska, która znajduje się w Bazylice Mariackiej, ma piękne freski i witraże. Moje pytanie brzmi, w jakim stylu jest wykonana? Renesansowym, gotyckim czy barokowym?
1: Ojej, tu się podstawówka kłania. Gotyckim?
0: Nie, to nie gotycki, to styl barokowy. Barokowy, aha, zdecydowanie. Także proszę raz jeszcze iść i koniecznie obejrzeć. Ale to tylko jedna z kucha, nic się nie stało. Ostatnie pytanie przed panią. Gdy chcemy dostać się na gdańskie lotnisko, no to oczywiście możemy pojechać samochodem, możemy wziąć taksówkę, autobus, ale można też dojechać pociągiem. No i właśnie z tym związane jest moje pytanie. Jak nazywa się przystanek SKM-ki przy porcie lotniczym Gdańsk imienia Lecha Wałęsy? Czy to jest Gdańsk port lotniczy, Gdańsk loty po prostu, czy może Gdańsk aeroport?
1: Gdańsk port lotniczy.
0: To słychać, że pani leciała, tak, oczywiście.
1: Tak.
0: Warto.
1: Jechałam SKM-ką, tak? Bardzo szybciutko.
0: Tak, bo to rzeczywiście to z trasa chyba Gdańsk-Brzeszczy, Gdańsk port lotniczy to niecałe 40 minut, więc
1: tak,
0: faktycznie
1: tak,
0: bez korków, prawda, bez problemów można dojechać. Nie trzeba się też w ogóle o parking martwić. Przystanek jest blisko hali przylotów i odlotów, więc rzeczywiście to jest doskonały sposób, żeby dostać się na lotnisko. No to przelecieliśmy, pani Dario, przez ten quiz. Pani wyszło znakomicie, bo 4 odpowiedzi dobre na 5 pytań. Tak więc oczywiście zdobywa pani gadżety. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję. No, ale bardzo dziękuję.
0: Chyba satysfakcja jest ważniejsza, prawda? Że się udało. Że dużo pani wie.
1: Nowe doświadczenie też.
0: I nowe doświadczenie. No właśnie tak, bo mówiła pani przed wejściem na antenę, że po raz pierwszy jest pani na antenie radia i że to pani pierwszy raz. I jak było?
1: Przyjemnie. Naprawdę, ale tak intrygujące. Nie wiedziałam, co się wydarzy.
0: No, ale cieszę się, że pani zapamięta to jako przyjemny moment. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam w takim razie.
2: Audycja rozrywkowa. Aktywnie w Trójmieście.
3: Są tacy ludzie na świecie, którzy potrafią się zanurzyć na jednym wdechu bardzo głęboko. Nawet tak chyba człowiek, który ostatni raz tego dokonał w 2007 roku, zanurzył się tam, ile to było? 214. To był jakiś Austriak. I taka sztuka nurkowania bez oprzyrządowania nazywa się freediving. Edyta Stańczyk, witam serdecznie naszych słuchaczy i dzisiaj właśnie trochę sobie powiemy o takim nurkowaniu i ze sprzętem, i bez sprzętu, i o różnych fajnych formach spędzania wolnego czasu pod wodą. Jakby pretekstem do tego są moi dzisiejsi goście, których przedstawię. Dzień dobry państwu.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A są ze mną pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska. Witam serdecznie ze szkoły nurkowej na Kaszubach. Bardzo mi przyjemnie.
4: Mam również.
3: To znalazłam taką informację. Nurkowanie to jest naprawdę taka przyjemność dla każdego.
5: Tak.
3: Że każdy może tego spróbować. Pewnie nie każdy w tym zostanie, ale jest to coś, co możemy zrobić niezależnie od wieku.
5: Minimalny wiek przy nurkowaniu ze sprzętem to jest 8 lat, ale tu ograniczamy się do głębokości maksymalnej 2 metrów, tak? Następny przedział to jest od 10 lat. Te osoby, 10-latki już mogą przejść całe szkolenie, open water diver i nurkować maksymalnie do 12 metrów.
3: Dodam, że tak naprawdę, jeśli chodzi o to nurkowanie dla dzieci, to są różne fajne formy, bo to nie jest tylko kwestia zanurzenia się, tak? Zanurzają się na określoną, no może to nie jest 214 metrów, dużo mniej, ale uczycie też państwo przy okazji jakby prawidłowego oddychania, dysponowania tym, zarządzania tym oddechem pod wodą, może tak?
4: Dokładnie. Jeśli chodzi o nurkowanie bez sprzętu, mamy propozycje dla najmłodszych dzieci, które skończą 6 lat i potrafią pływać. Taką propozycją jest mermaiding, czyli pływanie w syrenim ogonie. To pływanie właśnie odbywa się na bezdechu. Pływanie to jest zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dorosłych. Nie ma jakiegoś górnego przedziału wiekowego. Wszystkie te osoby łączy na pewno wspólna chęć zabawy i doskonalenie techniki pływania, jakim jest delfin, oraz doskonalenie swojego zdrowia.
3: No tak, właśnie, bo to jest taka monopłetwa, prawda?
4: Tak, poza tym, że mermaiding to jest fascynująca zabawa, to jest to też wysiłek fizyczny, ponieważ do mermaidingu potrzebujemy monopłetwy. Przez to, że mamy monopłetwę ubraną na stopy, bardzo mocno aktywujemy swoje mięśnie brzucha, jak również ud, pośladków i obręczy barkowej. Poza tym, że jest to wysiłek fizyczny, na pewno dzięki tej aktywności możemy dbać o swój kręgosłup i wzmacniać swoją wydolność fizyczną.
3: No tak, dziewczynki to tak lubią być księżniczkami, prawda, albo syrenkami i tutaj właściwie stwarzacie państwo im taką możliwość, ale to piękne, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj dzieci mają duży problem z prawidłowym torem oddechowym, chociażby mówi się tyle o tym, że nie potrafią oddychać przez nos, przy zamkniętych ustach. Tak. To myślę sobie, że być może taka forma zabawy jest czymś fajnym.
4: Na pewno oddychanie jest bardzo ważne i zarówno w nurkowaniu ze sprzętem i w mermaidingu. No tutaj w mermaidingu jest to bezdech, tak? Natomiast jeśli chodzi o nurkowanie w sprzęcie, jest ono bardzo spokojne, stonowane. To oddychanie pozwala nam się wyciszyć pod wodą, złapać odpowiednią pływalność, no i mieć fan pod wodą.
3: A powrócę do tego oddechu pod wodą. Jak my oddychamy pod wodą? W sensie takim, co przepona pracuje?
5: Tak, przede wszystkim oddychamy wspomagając się przeponą. Oddech pod wodą w sprzęcie nurkując jest bardzo ważne, żeby go opanować w takim stopniu, żeby był płynny, żeby te oddechy były bardzo podobne do oddechów, które wykonujemy na powierzchni w stanie spoczynku, tak? Ludzie często na początku, kiedy zaczynają nurkować ze sprzętem, no to te oddechy są bardzo głębokie, no jest lekki stres, że tego czynnika oddechowego zabraknie.
3: Przyspieszone.
5: Tak, ale po chwili już, szczególnie na płytkim basenie, zaczynają rozumieć to, że ta perfekcyjna pływalność, którą można osiągnąć pod wodą, następuje dopiero wtedy, kiedy my oponujemy swój oddech, tak? Czyli równomierne, równe oddychanie powoduje, że my naprawdę potrafimy zawisnąć pod wodą, ponieważ płuca to jest nasz też, że tak powiem, worek wypornościowy. Jeśli je napełnimy do pełna, no to nasze ciało ze sprzętem wędruje do powierzchni. Jeśli wydmuchamy powietrze bardzo silnie, no to opadniemy na dół. I wykonujemy też w czasie szkoleń takie ćwiczenia, które pozwalają ludziom to opanować. I wtedy, kiedy opanują ten równy oddech, to nurkowanie robi się mega płynne i takie bardzo, bardzo przyjemne.
3: I robicie to Państwo w takiej atmosferze najpierw na sucho, a potem w wodzie? Czy od razu do wody?
5: Na pewno w czasie szkolenia najpierw omawiamy na powierzchni, jak te ćwiczenia będą wyglądać. Omawiamy też znaki nurkowe, ponieważ tak naprawdę, jeśli rozpoczynamy szkolenie, zanurzamy się pod wodę, to do końca zajęć się już nie wynurzamy, ponieważ wszystkie informacje przekazujemy sobie migając. W zasadzie wszystko się dzieje w wodzie.
3: Zazwyczaj nurkowanie czy pływanie w wodę kojarzą nam się z późną wiosną, latem, ale tak naprawdę to jest taka przyjemność, rekreacja czy sport, może bardziej rekreacja chyba, czy pasja, którą można wykonywać przez cały rok. Baseny, prawda, są do dyspozycji. Przez cały sezon właściwie macie pod opieką dzieci,
5: tak,
3: bo zimą one też przychodzą i nurkują, uczą się nurkować.
5: Tak, realizujemy programy dla dzieci, takie cykle. Są to spotkania, spotykamy się raz w tygodniu i każde zajęcia są jakąś formą zabawy. To nie jest ciągłe nurkowanie ze sprzętem. Oczywiście robimy wszystko ze sprzętem pod wodą, ale wymyślamy dzieciom różne atrakcje, tak? Jakieś odnajdywanie skarbów pod wodą, czy układanie wielkich puzli pod wodą. Mamy do dyspozycji też fajny basen w Kościerzynie. Oni dysponują basenem, który ma ponad 4 metry głębokości. Jest to typowy basen dla nurków. Mało tego, że dzieci się świetnie bawią w tych basenach takich 4-metrowych. Łatwiej jest też nurkować w głębszym basenie. To dodatkową atrakcją jest wielka szyba, przez którą rodzice oglądają to wszystko, no i wykonują zdjęcia dzieciakom. No, to jest też fajna interakcja.
3: To wrócę właśnie do tego pływania w płetwach z ogonem syrenim. O, tak, właśnie w ten sposób. Dzieci na początku nie mają obawy, no bo mamy jednak złączone nogi. Jak się pozbyć na przykład, jak przełamać ten lęk?
4: Dzieci raczej nie mają obaw.
3: Dorośli chyba bardziej.
4: Dokładnie. Była nawet taka sytuacja właśnie w Kościerzynie, w basenie nurkowym, kiedy podczas kursu razem ze znajomymi pływałyśmy właśnie w syrenich ogonach i tak jak Wojtek wspomniał wcześniej, tam jest szyba, więc dzieci z basenu mogą obserwować pływające syreny. Nabrały się, tak? Stwierdzając, że kurczę, tam chyba faktycznie są te syreny. Przybiegły na górę do nas, mówiąc, że Jezus, widzimy syreny. Mamo, ja chcę pływać tak jak ta syrenka, tak? I ja się wtedy odezwałam, to zapraszam do zabawy. Dzieci myślały, że faktycznie jesteśmy tymi prawdziwymi syrenami i absolutnie nie mają żadnych obaw, żeby ubrać monopłetwę, ubrać ogon syreni, założyć maskę i wskoczyć i poruszać się jak syrenka, bo jakby nie było, to jest takie trochę spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak? Bycie tak, tą syreną. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, jest to też trening dla kobiet.
3: Też spełnienie marzeń z dzieciństwa.
4: Spełnienie marzeń, tak, dokładnie. Jest to też trening dla kobiet, które chcą dbać o swoją atletyczną budowę, o swoją sylwetkę.
3: Pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska byli moimi gośćmi dzisiaj. Pięknie dziękuję.
5: Dziękujemy również.
3: Do zobaczenia.
5: Do zobaczenia.
2: Radio Pogoda, 87,8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Nauczyciele WF-u z województwa pomorskiego zostali zaproszeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach sieci Ruch ma moc. Właśnie taki program się pojawił.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Ministerstwo Edukacji przywiązuje szczególną uwagę do tego, jak planować zajęcia z wychowania fizycznego i właściwie jak one są realizowane. Takie są założenia w teorii. My chcielibyśmy się odnieść do tego i przyjrzeć się temu, co dzieje się u nas lokalnie, a mamy taką możliwość możliwość dzięki temu, że dzisiaj są ze mną pani Agata Przybyłowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Pozytywnej w Gdańsku oraz państwo piaseczni Sylwia i Bartek z Eskimo Team. Witam was tutaj serdecznie.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Dzisiaj o tych lekcjach WF-u sobie troszeczkę poopowiadamy, bo tyle się o tym dzisiaj mówi, że musimy te dzieci wyciągać sprzed tych monitorów. Z pani perspektywy, jako nauczyciela WF-u, udaje się to? Jak te lekcje WF-u przebiegają? Czy wszyscy uczniowie w nich uczestniczą? Czy macie z tym jakiś duży problem?
6: W naszej szkole, pozytywnej szkole podstawowej w Gdańsku, cieszymy się, że WF, nauczyciele wychowania fizycznego, mogą prowadzić już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i uczniowie w taki sposób naturalny od samego początku pierwszego etapu edukacyjnego uczą się, w jaki sposób ten ruch ma wyglądać. Uczą się rozgrzewki, w jaki sposób można przygotować się do zajęć, co też zachęca ich później do podejmowania aktywności w czasie wolnym. W naszej szkole nie obserwujemy dużego problemu z aktywnością uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. Do szóstej klasy jest w zasadzie bardzo duża frekwencja na zajęciach. Później też siódma, ósma klasa to są takie wybiórcze lekcje, kiedy czasami uczniowie z jakichś powodów jednorazowych nie biorą w nich udziału.
3: Czyli macie na to patent, zaczynacie stosunkowo szybko. I jak to jest w tych pierwszych klasach? To się odbywa w ten sposób, że to są formy jakiejś zabawy ruchowej?
6: To są zajęcia ogólnorozwojowe. Uczniowie uczą się podstawowych aktywności, zaczynając od chwytania piłki, rzucania, nauki biegu, marszobiegu. Wychodzimy z dziećmi też w teren, żeby zaczynać od takich marszy, od spacerowania. Przechodzimy też do marszobiegów. Pokazujemy dzieciom różne formy aktywności na samych zajęciach, różne formy gier i w ten sposób w klasach 1-3 uczniowie zostają bardzo fajnie przygotowani do tego, co czeka ich później w 4., 5., 6. i 7., 8. klasie.
3: Czyli dużo takich naprzemiennych zabaw, w takiej współpracy tak naprawdę w ruchu.
6: Zdecydowanie tak, żeby było dużo ruchu, żeby było atrakcyjnie, no i też, żeby to była zabawa dla dzieci, bo poprzez zabawę dzieci uczą się bardzo chętnie i bardzo chętnie biorą wtedy udział w tych zajęciach sportowych.
3: To miło słyszeć, że to nie jest tak, że nie pójdę na ten WF.
6: Zdarza się to oczywiście, jednocześnie naprawdę w naszej szkole staramy się, żeby dzieciom pokazywać różne formy, tak żeby ich zachęcać do tego ruchu.
3: Właśnie różne formy aktywności fizycznej. Powiem szczerze, że wiele razy padało to w tym studiu. Od różnych specjalistów słyszałam te słowa. Od ortodontów, logopedów, ludzi pracujących ze słuchem. Każdy z tych specjalistów mówi o tym, jak ważny jest ruch, jak ważne jest usprawnianie wszystkich partii naszego ciała, bo to się przekłada też oczywiście na nasze zdrowie.
6: Fizyczne i psychiczne.
3: Ale to jak jesteście państwo otwartą placówką, to myślę sobie, że właśnie o tym świadczy fakt, że gościmy tutaj dzisiaj Sylwię i Bartka ze Eskimo Team, dlatego że w ramach zajęć z WF-u pojawiła się taka, powiedziałabym, nietypowa forma.
6: Innowacyjna.
3: Innowacyjna, dokładnie. Chyba, nie wiem, na Pomorzu, a może i w Polsce.
7: Pomysł był nasz. Być może ktoś gdzieś na podobny wpadł, ale nie słyszałam o tym. I rzeczywiście pomysł był nasz. Pomysł był taki, żeby to, czym zajmujemy się przez tyle lat już, czyli edukacją dzieci, aktywowaniem ich właśnie do aktywności fizycznej, motywowaniem ich do tego, pokazywaniem, że świeże powietrze i ruch na świeżym powietrzu jest czymś fajnym. Fajnie wpisało się w to, co powiedziała pani Agata, że szkoła może też w tym uczestniczyć w sposób nieszablonowy. A wiem, że do dzieci warto wyjść z czymś nowym, z czymś ciekawym, co było przełożeniem na to, że na przykład po lekcjach dziecko, po lekcji z psami naszymi wychodzi i mówi, o, taki WF, to super. Aha. Więc to jest dla nas taki bardzo fajny feedback i o to chodzi, żeby pokazać, że ruch na świeżym powietrzu może być właśnie zabawą, nie musi być to taki klasyczny, tylko że nasze psy się fajnie w to wpisują. Nasze psy mogą nauczyć dzieci tego, że nie ma złej pogody, trzeba się po prostu dobrze ubrać, że praca z psami na świeżym powietrzu to nawet nie tylko z psami, ale ogólnie na świeżym powietrzu to jest dużo korzyści dla hartowania ciała, dla higieny umysłu. Wychodzimy ze ścian, jesteśmy na świeżym powietrzu, tak? Łapiemy dużo tlenu, dużo witaminy D, tak? To wszystko ma znaczenie pozytywne.
3: Dodam, że to nie jest jakieś przypadkowe, dlatego że Eskimo Team, no to taka rodzina maszerska, powiedziałabym. Wiele lat pracy ze zwierzętami, ale też z ludźmi, z edukacją ludzi. I robicie to nie od dzisiaj, tylko że od jakiegoś czasu zupełnie w takiej fajnej, nowej formie, której do tej pory nie było. Czyli przyjeżdżacie z psami,
7: tak,
3: na boiska szkolne, dokładnie na boisko szkoły pozytywnej. I tam dzieci są właśnie angażowane w zajęcia nie tylko ruchowe, jak się okazuje.
7: Szukaliśmy rozwiązań, które wyszłyby do dzieci, bo pierwsza rzecz jest taka, że dzieci do tej pory przyjeżdżały do nas, do Eskimo Team, i tam klasa przyjeżdżała na wycieczkę, zresztą to się do dzisiaj dzieje, ale to jest na zasadzie, że klasa musi się zorganizować, załatwić sobie transport, przyjechać do nas i spędzić fajnie dzień, i to jest super. Ale mieliśmy takie poczucie, że no a może by tak wyjść z tym też do dzieci, może to my się ruszmy, że tak powiem, i przyjedźmy do dzieci. No szukaliśmy osób do współpracy, szukaliśmy szkół, które chciałyby z tego skorzystać, no i rzeczywiście pozytywne inicjatywy z Gdańska Szkoła się na to zdecydowała. No i to fajnie wychodzi, bo to jest taka forma, kiedy to, czym chcemy się podzielić z dziećmi, to, czego chcemy ich nauczyć, przywozimy do nich. Odpada ten element, kiedy klasa musi do nas przyjechać, tylko po prostu mają swoją lekcję WF-u, no i my tam jesteśmy.
3: Ja śledziłam na Państwa stronie te zajęcia z WF-u. Widać, że dzieciaki naprawdę fajnie się bawią. One tam chodzą z psami, biegają z psami, między sobą fajnie współpracują.
6: Tak, zdecydowanie dla naszych uczniów było to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie. Było bardzo miło obserwować, jak uczniowie biegali z psami z uśmiechami na twarzy. Byli pełni energii, radośni. No były też takie fajne elementy dla nich. Psy domagały się głaskania, przytulania, co dodatkowo potęgowało tą radość. I myślę, że nasi uczniowie zapamiętają te zajęcia na długo, jako taką fajną przygodę. Warto też powiedzieć, że takie zajęcia z psami zaprzęgowymi też wpisują się w realizację założeń podstawy programowej, bo na tych zajęciach kształtowaliśmy wytrzymałość podczas marszu, marszobiegu, podczas biegu. Myślę też, że dla niektórych uczniów mogli doświadczyć takiej szybkości, dynamiki, która bez psa jest jednak trudna do osiągnięcia. I to jest ta wartość też dodana.
3: I właśnie, jak pomyślane są te zajęcia, w sensie do jakich klas dedykowane i co dalej, tak? Czy one się już zakończyły, czy one będą realizowane?
6: Na tą chwilę w zajęciach brali udział w poprzednim sezonie klasy 1-3.
7: W poprzednim sezonie, tak, na wiosnę, tak, były to klasy 1-3 i każda klasa miała jednorazowo takie spotkanie. W tej chwili są to klasy, ponieważ zaczął się nowy rok szkolny, 5-7, a wiosną wracamy do klas 8 i klas 0-1. Aha. Czyli wszyscy uczniowie ze szkoły, dokładnie, będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach.
3: Wszyscy są zaopiekowani.
6: Wszyscy są zaopiekowani i u wszystkich obserwujemy taką samą radość i takie samo zadowolenie, duże zaangażowanie do takiej aktywności. Myślę też, że takie zajęcia są bardzo fajną promocją aktywności, takiej aktywności fizycznej, bo też mogą pokazać uczniom, że mogą taką podobną aktywność wykonać w domu, może z własnym psem, podczas marszu, biegu, może nawet jazdy na rowerze i angażując przy tym całą rodzinę do aktywnego spędzania czasu.
3: Tak, że ten pies to nie jest tylko pies od leżenia na kanapie, prawda, i od tego, że mama, tata z nim wyjdą, tylko że można fajne rzeczy z tym psem porobić swoim, prawda?
6: Zdecydowanie tak.
3: Mhm. No to wielki plus dla was, bo taka edukacja dzisiaj bardzo ważna, prawda? Dzieci są bardzo chłonne tych różnych nowości, tylko one potrzebują kogoś, kto do nich z nimi dotrze. I wtedy się okazuje, że już nie ten smartfon jest taki atrakcyjny.
7: Rzeczywiście jest trochę tak, że zdarza się na przykład na początku lekcji, zwłaszcza w tych starszych klasach, gdzie już zaczyna się ten okres taki, ja nie muszę. Na przykład początek lekcji, to dzieci są takie troszeczkę zdystansowane, ojej, co to będzie dla dzieciaków, dla maluchów, no wiecie jak to jest. I potem dzieje się magia, bo te psy wchodzą i przełamują tą barierę i nagle się okazuje, że to jest fajne też dla tych starszych, że oni też się w tym fajnie odnajdują. I że
0: nie ma obciachu.
7: Tak, nie ma obciachu i że ten pies to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest to, co te psy potrafią zrobić. To my to obserwujemy wielokrotnie, że wydarza się magia. Dziecko, które na początku było zdystansowane, nagle zaczyna chcieć, wchodzi w relacje z tym psem, wchodzi w zaangażowanie, próbuje, odważy się. Przecież ile razy jest tak, że jakieś dziecko się boi na początku, że zgłasza, bo my na początku zajęć zawsze pytamy, czy ktoś się psów obawia i że wtedy może uczestniczyć w trochę inny sposób. I wielokrotnie jest tak, że na początku ktoś tam się zgłosi, a w trakcie lekcji to zostaje przełamane. On jednak decyduje się spróbować. No i to też jest super, bo przecież to jest przełamywanie własnej słabości, własnego strachu. Więc kolejny taki plus wypływający z tych zajęć i z reakcji, interakcji z naszymi psami.
0: Piękne rzeczy się dzieją, a czy jest coś takiego, co na przykład was zaskakuje?
8: Największym zaskoczeniem, bo wcześniej się koncentrowałam tylko i wyłącznie na pracy z psami, jest znalezienie podobieństw w kwestiach społecznych, szczególnie jeżeli chodzi o organizację pracy w grupie psiego stada i grupy ludzkiej, dzieci. Wydaje mi się, że chyba na przestrzeni ewolucji te dwa gatunki społeczne spotkały się kiedyś dziesiątki tysięcy lat temu i nieprzypadkowo w tej chwili takie jest utarte powiedzenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Chyba też dlatego, że w obydwie strony te dwa gatunki świetnie rozumieją język taki komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestię, no dobra, robimy coś razem. I tutaj dzieci trochę uczą się od naszych psów, a nasze psy trochę uczą się od dzieci i to tworzy taką niepowtarzalną synergię. Tutaj sumują się te pozytywne cechy, dając taki koktajl Mołotowa niemalże, bo jak widzimy w krótkim czasie, jak te dzieci świetnie komunikując się z tymi zwierzętami, a psy zapalając się niesamowicie do tej pracy, robią rzeczy, które są, pomimo tego, że obserwuję życie już od wielu, wielu lat, sporym zaskoczeniem, bardzo miłą niespodzianką i nieprawdopodobnie motywuje nas to do tego, żeby to robić dalej.
6: Ja jeśli jeszcze mogłabym dodać, bo nie byłoby w ogóle tych lekcji też, oczywiście bez pomysłu ekipy Eskimo Team, za co bardzo wam dziękujemy, jak również też otwartości pana dyrektora Sebastiana Krawczyka na te zajęcia i my jako nauczyciele wychowania fizycznego bardzo się cieszymy, że właśnie taki pomysł powstał, który został zrealizowany przy otwartości tutaj dyrekcji.
3: To myślę, że teraz można puszczać taką pozytywną energię dalej.
8: No działamy zespołowo.
7: Tak, i tak. Cały czas próbujemy właśnie, żeby to promować dalej, bo to wiemy, ile jest szkół i w ilu szkołach, ile dzieci może z tego skorzystać i jaki to ma fajny oddźwięk. No dla nas, jeszcze wracając do pytania, co nas zaskakuje. Może nie zaskakuje, ale najbardziej cieszy właśnie to, jak te dzieci potem komentują lekcje, nie? Że o, to było fajne. I to jest takie, wiecie, dobra, robimy to dalej, chcemy, dzielmy się tym.
3: Pani Agata Przybyłowska, nauczycielka WF-u ze Szkoły Pozytywnej w Gdańsku oraz Sylwia i Bartek Piaseczni z Eskimo Team ze Skrzeszewa. Dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj taki temat. Co wspólnego ma słuch z chemią podawaną kobietom, które leczą się z powodu raka piersi? Dzisiaj sobie opowiemy o tym, dlatego że w Gdańsku prowadzone są bardzo interesujące badania, powiedziałabym, że nawet takie wielospecjalistyczne. Prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, a dzisiaj ze mną lekarz, onkolog, pan Wojciech Smyk z oddziału Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
9: Dzień dobry, pani Edyto, bardzo mi miło.
3: Wspomniałam o tym projekcie. Jak duży jest to projekt? Jak wielu specjalistów UCEK-u jest w to zaangażowanych?
9: Tak, jest to projekt naprawdę wielospecjalistyczny. I my tutaj jako onkolodzy sprawujemy taką funkcję jakby koordynacyjną. Rekrutujemy pacjentki, ale oprócz tego biorą udział specjaliści z pracowni audiologii w UCK, laryngolodzy, audiolodzy oraz oczywiście panie techniczki z pracowni audiometrii, specjalista z dziedziny logopedii, więc mamy tutaj naprawdę szerokie grono specjalistów.
3: Myślę, że chyba warto podkreślić to, że jest to projekt, którego wcześniej jeszcze nie było.
9: Tak, jeśli chodzi o zaburzenia słuchu po chemioterapii, to badamy konkretny lek, którym jest karboplatyna. Jest to lek, który od niedawna, bo może od 2-3 lat jest obecnie rekomendowany w niektórych podtypach raka piersi w leczeniu chemioterapią. Natomiast badania na jego temat były bardzo ograniczone. Głównie był badany lek pierwszej generacji cisplatyna, który wykazywał faktycznie działania zaburzające słuch. Jeśli chodzi o karboplatynę, to takich badań nie było. Raczej nie zauważa się takich ewidentnych zaburzeń słuchu po tym leku, choć badania dokładne były prowadzone tylko na małych grupach, głównie w populacji pediatrycznej. Tutaj chcemy się skupić na populacji dorosłej. No i dodatkowym elementem naszego badania jest oczywiście, oprócz badań audiometrycznych, które są podstawą w diagnostyce słuchu, no i oczywiście badań laryngologicznych, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś mechanicznych przeszkód. No to mamy specjalista, dzisiaj rozmawiam z nią w czasie tej audycji, która robi badania centralnego przetwarzania słuchowego na poziomie wyższych czynności korowych w mózgowie. I jest to na pewno najbardziej innowacyjna część tego projektu. Nikt na pewno nie sprawdzał, czy chemioterapia wpływa na takie wyższe czynności korowe w zakresie słuchu. Oczywiście były badania, które stwierdzały, że chemioterapia na czynności neurologicznej wpływa. Stwierdzono zespół tak zwanego chemo brain, mózgu po chemioterapii. Sam zauważam w mojej pracy, pracując wcześniej na oddziale chemioterapii dziennej, że pacjenci faktycznie są tacy zagubieni, zdekoncentrowani po chemioterapii. Myślę, że może to przekładać się zdecydowanie na też przetwarzanie bodźca słuchowego, który być może będzie dobrze odbierany, ale przetwarzanie dalsze tego bodźca przez mózg może być po chemii gorsze. Dlatego wykonujemy zawsze badania dwa. Jedno przed chemioterapią, a drugie po chemioterapii, żeby ten efekt ocenić.
3: Ja może dodam ze swojej strony, bo doktor tutaj mnie wywołał do tablicy, że ja się czuję bardzo zaszczycona, że mogę być jakby częścią tego projektu, bo faktycznie dzieje się dużo, czyli z jednej strony pacjentki z Pomorskiego, które są badane, mają sprawdzany słuch fizjologiczny, a to, co ja robię, to są badania wyższych funkcji słuchowych, czyli mówiąc tak obrazowo, jakby sprawdzamy, co mózg robi z tym, co słyszy. Ale funkcje poznawcze również są tutaj sprawdzane.
9: Funkcje poznawcze sprawdzamy w takim podstawowym scenariuszu Mini Mental State Examination. To jest taki prosty kwestionariusz, w którym sprawdzamy już raczej takie głębokie zaburzenia. Raczej jak dotąd mam wrażenie, że wypada on pomyślnie. Natomiast no, jeszcze nie mamy żadnych tutaj rezultatów, jeśli chodzi o te badania CAPD. Na razie mamy dopiero 7 osób, które jest po chemioterapii. Niestety nie wszystkich udało się zrekrutować też do tych badań CAPD, nad czym ubolewamy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej osób. To ciekawy projekt i wyniki mogą faktycznie wpłynąć na dalsze postępowanie lekarzy na oddziałach chemioterapii.
3: No tak, bo jeśli się okaże, że ta karboplatyna jest taka oto toksyczna i zaburza te umiejętności słuchowe na tych wszystkich szczeblach drogi słuchowej, no to być może będą tutaj podjęte inne środki i podawany inny lek do chemioterapii.
9: Tak, myślę, że jeżeli w naszym badaniu stwierdzimy istotne statystycznie różnice w słuchu wobec grupy kontrolnej, grupą kontrolną jest u nas populacja pacjentów, która ma chemioterapię bez tego badanego leku, bez tej karboplatyny. Jeżeli różnice będą istotne, no to potem u pacjentów, których będziemy kwalifikować do karboplatyny, podejrzewam, że może będziemy wykonywać właśnie takie badania słuchu rutynowo. No i może będziemy się dwa razy musieli zastanowić u osób, które ten test będą miały wyjściowo pogorszone, czy jest bezpieczne podawanie tego leku tych osób, a może będziemy też jakieś inne postępowanie robić. No zobaczymy. Na razie projekt jest w toku.
3: Dokładnie. Jak wiemy, takie badania naukowe, one wymagają czasu. To się tak szybko nie dzieje, bo najpierw trzeba zdobyć wszystkie pozwolenia, potem projekt rusza, no i trwa czasami 2-3 lata, czasami dłużej. Więc to wszystko jest w toku. Niemniej jednak już, no trochę pacjentek z Pomorskiego udało się przebadać. Ile doktor ma taką statystykę? Pamięta?
9: Tak, udało mi się zrekrutować 27 pacjentek do tego badania. Oczywiście gorąco zapraszamy do dalszego. Chcielibyśmy mieć zdecydowanie więcej, przynajmniej 100 osób. Mam nadzieję, że no jeszcze 2-3 lata i jesteśmy w stanie to osiągnąć i napisać ciekawe artykuły naukowe na ten temat.
3: A właśnie, a panie, które zgłaszają się do projektu, musi doktor jakoś specjalnie przekonywać, czy chętnie podejmują to wyzwanie?
9: Nie jest to łatwe. Niektóre osoby bardzo chętnie biorą udział w tym badaniu, zwłaszcza jeżeli mieszkają blisko. Natomiast no, pacjentki, które my rekrutujemy, są w bardzo stresującym momencie swojego życia, ponieważ właśnie będą zaczynać chemioterapię z powodu nowotworu piersi. Mają nawał różnych badań z powodu tego, że będą miały kliniczne leczenie. Po prostu badania zwykłe w szpitalu, oceniające różne parametry przed kwalifikacją do chemioterapii. A do tego jeszcze dzwonimy i prosimy o jakieś badania słuchu. Nie zawsze jest na to czas. Pacjentki też często są pracujące, mają rodziny i ta rekrutacja nie przebiega tak szybko, jak planowaliśmy.
3: To jest zrozumiałe, prawda, że nie każda pacjentka ma przestrzeń w danym momencie, żeby dołączyć do projektu, bo naprawdę wiele się w jej życiu dzieje, ale być może naprawdę coś pięknego z tego się wyłoni. Myślę z takim plusem dla przyszłych pacjentek, no bo należy dodać, że jednak ilość zachorowań na raka piersi w Pomorskim rośnie.
9: Tak, zachorowania na raka piersi rosną. Natomiast mamy coraz lepsze leczenie i w zasadzie śmiertelność powoli spada. Choroba ta staje się często chorobą przewlekłą. Pacjenci są często wyleczeni, bo pacjentki, które my bierzemy do badania, to są pacjentki, które mają choroby bez przerzutów odległych. I tutaj pozostaje kwestia tego, jak to życie po leczeniu onkologicznym będzie wyglądało. Czyli jakość życia teraz staje się bardzo ważnym elementem badań naukowych w medycynie, a nie tylko uratowanie życia i zdrowia, ale też w dobrej jakości. No i tu nasze badanie jest właśnie takim badaniem, oceniającym jakość życia, wpływ leczenia onkologicznego na ważne funkcje życiowe. No co roku jakiś nowy lek na nowotwór złośliwy, ta przeżywalność będzie coraz wyższa i wyższa. Będziemy mieli naprawdę sporą grupę osób w naszym województwie, które będą po leczeniu onkologicznym, no i będziemy chcieli, żeby to leczenie nie wpłynęło na nich negatywnie i żeby mogły żyć w dobrej jakości.
2: Audycja poradnicza.
3: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk. Doktor pracuje tutaj w gdańskim UCEK-u. Już po części zostało to przez doktora powiedziane. Jest takie poczucie, że jest teraz łatwiej, że ci pacjenci są dobrze zaopiekowani onkologicznie tutaj w Gdańsku?
9: Jakość opieki w UCK myślę, że jest na bardzo wysokim europejskim poziomie. Problemem natomiast jest przełożenie możliwości i ilości pacjentów. Niestety cierpimy na to, że pacjentów jest bardzo dużo. Nie mamy nawet tyle gabinetów lekarskich, żeby zatrudnić większą liczbę lekarzy i móc tym pacjentom szybciej tą pomoc udzielić. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do leków, to jest on bardzo dobry. Mamy refundowane programy lekowe. No niestety nie mamy może jeszcze tak jak w Szwecji, w której lek zaraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków może być stosowany przez lekarza. Trwa to może 2-3 lata między takim zatwierdzeniem. Poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy jeszcze możemy stosować ratunkowy dostęp do terapii lekowej. To jest taki inny program leków, który też stosujemy. Ale te leki są.
3: jeśli chodzi o Młody na Rybek i o oddział gdańskiej onkologii, to jest wielu chętnych obecnie studentów, a w przyszłości być może lekarzy o specjalności onkologicznej. Wyrywają się młodzi do robienia specjalizacji w tym kierunku, czy raczej nie?
9: Nie, obecnie nie. Ten trend się jakoś zmienił. Jak ja rekrutowałem się na specjalizację z onkologii klinicznej, to było w 2017 roku, chętnych było bardzo dużo i trudno było dostać się na onkologię. Skończyłem specjalizację niedawno, jest to 6-letnia specjalizacja. Jak zresztą wiele specjalności lekarskich, to już jest oczywiście praca, ale obecnie na oddziale chemioterapii dziennej mamy 2 osoby w trakcie specjalizacji, na możliwości zdecydowanie większe. No problem jest taki, że ta onkologia strasznie się scentralizowała. Ja myślę, że tutaj oczywiście pod względem medycznym jest to bardzo oczywiście dobre, że mamy ośrodki wyższej refrezyjności z dużym doświadczeniem. Mamy, no już nie mówiąc o raku piersi. Rak piersi jest rakiem uprzywilejowanym poniekąd, moim zdaniem, w opiece, bo mamy teraz Breast Cancer Unit. To jest generalna tendencja, że pacjentki z rakiem piersi mają dostęp do wielu różnych świadczeń, których w innych nowotworach nie ma. Co oczywiście świetnie, bo to jest bardzo częsty nowotwór, ale na przykład w innych nowotworach do rehabilitacji problem jest, bo nie ma dostępu. No ale wracając do tematu centralizacji. Mamy obecnie programy lekowe, o których wcześniej mówiliśmy, i te programy lekowe są dostępne w większości tylko w dużych ośrodkach, czyli jeśli chodzi o województwo pomorskie, to jest to Gdynia i Gdańsk. Natomiast województwo jest duże. Obecnie pracuję też trochę w Wejherowie. Tam jest taki mały ośrodek onkologiczny. Tam mamy dostęp tylko do 2 programów lekowych spośród dostępnych pewnie kilkunastu. No i teraz pacjent, który tam mieszka, musiałby dojeżdżać do Gdyni albo do Gdańska. Nie mówiąc już o pacjentach, którzy mieszkają w Borach Tucholskich, z których jest naprawdę daleko do Trójmiasta, bo 2 godziny samochodem pod warunkiem, że ktoś go ma. No i na przykład co tydzień dojeżdżanie, czy co 2 tygodnie, no to jest duży wysiłek. Myślę, że trzeba by zdecentralizować to z uwagi na fakt, że podawanie leku nie jest tak bardzo logistycznie skomplikowane, jak na przykład wykonywanie jakichś zabiegów wysokiej referencyjności. I w takim Wejherowie równie dobrze możemy podawać leki w programach lekowych, jak w Gdańsku. A miałem już taką sytuację w mojej pracy, że pacjentka po usłyszeniu informacji, że no, w Wejherowie takiego leku nie ma i musiałaby dojeżdżać do Gdyni, to odmówiła i musiała jej zaproponować gorsze leczenie z powodów logistycznych.
3: W ogóle są jakieś takie perspektywy, żeby to mogło być zdecentralizowane i żeby dostępność w mniejszych ośrodkach ruszyła?
9: Związek Zawodowy, Porozumienie Rezydentów, wiem, że pisało takie pisma do Ministerstwa Zdrowia na ten temat, ale myślę, że one pozostały bez pozytywnego odbioru. Chciałbym gorąco zapraszać kobiety w wieku 45 do 74 lat do badań mammografii. Pamiętajcie, panie, to jest 5 minut, które może uratować życie. Nie jest to najprzyjemniejsze badanie. Raz na 2 lata myślę, że można zagryźć na chwilę wargi i zrobić to. Mammografia jest najlepszym badaniem przesiewowym i proszę, panie, chodźcie na to badanie.
3: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk.
9: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Instytut Kultury Miejskiej, czyli gdański IKM, znana i lubiana placówka gdańska, lubiana nie tylko przez gdańszczan, ale również przez turystów, którzy się tutaj pojawiają. Moim gościem jest dzisiaj pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u, Edyta Stańczyk. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Co jest grane w Trójmieście?
3: My tak zazwyczaj rozmawiamy sobie o takich właśnie bieżących sprawach, o tym, co się będzie działo tu i teraz, jakie warsztaty w najbliższym czasie. Chciałabym panią zachęcić do tego, żebyśmy sobie porozmawiały o takich stałych punktach tego, co robi IKM, bo przecież sporo tego jest, a są to rzeczy, które ciągle cieszą się powodzeniem, niezmiennie od kilkunastu lat.
4: Tak, jak najbardziej. I my bardzo doceniamy, że mamy stałą grupę odbiorców, która za każdym razem się poszerza. My robimy badania, rozmawiamy i widzimy, że na nasze stałe projekty przychodzi coraz więcej osób, które odkrywa nie tylko miasto Gdańsk, ale nas jako Instytut Kultury Miejskiej. Szczególnie po tym, jak 3 lata temu przeprowadziliśmy się z Długiego Targu do Targu Rakowego, czyli w Szykulście Wodnym. Już sobie działamy i ta przestrzeń jest zupełnie inna. Ona nam daje bardzo dużo możliwości. Mamy tą przestrzeń coworkingową, ale w końcu myślę, że możemy tak odetchnąć pełną piersią. Mamy kino studyjne, które jest w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. Robimy pokazy specjalne i też na lato przygotowaliśmy specjalną filmową sesję poprawkową. Nie będziemy sprawdzać indeksów, nie będziemy robić specjalnych egzaminów, ale będzie można powtórzyć sobie filmy, które były najbardziej popularne albo najbardziej docenione przez krytyków w tym i ubiegłym roku.
3: Myślę sobie, że ta lokalizacja ma jeszcze taki duży plus, bo mówi się o instytucjach nad Radunią, prawda?
4: Troszkę tak. I myślę, że my jako instytucja łączymy się też z innymi i bardzo doceniam to, że te instytucje gdańskie współpracują. Podrzucamy sobie pomysły, rozmawiamy. Teraz na przykład ruszyło kino nad Stawem Młyńskim z budżetu obywatelskiego, które koordynuje Gdański Archipelag Kultury. I zostaliśmy zaproszeni jako partner, aby opowiedzieć o spacerach, które robimy właśnie od kilkunastu lat, lokalnych przewodnikach i przewodniczkach w Oliwie tym razem, ale też opowiadamy o różnych innych dzielnicach, bo mamy ich 9.
3: Tak, no właśnie, myślę, że tutaj warto się zatrzymać, bo kilkanaście lat to już piękny czas i już 9 dzielnic do oprowadzania.
4: Mamy wspaniałych przewodników i przewodniczki. To są osoby osadzone w dzielnicach, niektórzy w kilku jednocześnie. Są to mieszkanki i mieszkańcy, mają wspaniałe historie, ciekawostki i myślę, że to są takie treści, takie opowiadania, o których rzadko można usłyszeć, bo to nie jest taki podstawowy, standardowy kierunek oprowadzania. To są historie osób, które mieszkają na miejscu, zbierane od rzemieślników, od osób, które mają tam swoje firmy, które budowały te przestrzenie od samego początku. Dzielnic jest 9. Nasze spacery ruszają w lipcu i potrwają do końca sierpnia, ale równolegle tworzy się i funkcjonuje projekt Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po Stoczni Gdańskiej. Tu niedawno było 10-lecie i myślę, że to jest dobry czas, żeby zmienić identyfikację graficzną i tutaj współtworzymy ją razem z Julią Bardziejewską, utalentowaną artystką z Gdańska, tutaj właśnie. Myślę, że zaskoczymy Państwa tym, jak będzie wyglądała Metropolitanka teraz. Trochę odświeżamy i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało zobaczyć nie tylko czym była stocznia, jak się tam pracowało, jak pracowały tam kobiety, ale co dawała, jakie były przestrzenie, czy były tam przedszkola, czy mogłyby być tam dzieci. Te spacery zawsze są tematyczne. Nasi przewodnicy, zarówno lokalni przewodnicy i przewodniczki, jak i oprowadzający metropolitankę, tworzą własne trasy. Za każdym razem coś dodają od siebie. Bo kiedy, jak nie latem, odwiedzać takie dzielnice jak Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Aniołki, Nowy Port, Orunia i Zaspa, gdzie oczywiście mamy Gdańską Szkołę Murali. I tutaj jest ciekawostka, bo Zaspa cieszy się powodzeniem wśród osób anglojęzycznych. Mamy przewodniczkę, która również w ten sposób opowiada. I w tym roku udało nam się też nawiązać współpracę z Fundacją Dziedzictwo Audiowizualne Mówi Pomorze, która prowadzi kanał Stary Ziomek i Morze. I myślę, że tutaj osoby wiedzą, o czym mówię. I będziemy przedstawiać 9 przewodników i przewodniczki, którzy zachęcą do odkrywania dzielnic. Ja już widziałam pierwsze filmy. Ruszamy około 20 czerwca. Będziemy pokazywać i myślę, że zaskoczymy co niektórych, bo przewodnicy, którzy zazwyczaj może są postrzegani jako takie osoby nie do końca pełne emocji, czy nie otwierające się, tutaj otworzyły się dla nas totalnie i naprawdę chłopcy ze Starego Ziomka i Morze wyciągnęli naprawdę to, co najlepsze z tych opowieści.
3: Stary Ziomek i Morze. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki kanał w social mediach poświęcony właśnie temu regionowi naszemu pięknemu i tam cudownie są sprzedawane różne ważne informacje dla mieszkańców Pomorza.
4: Tak, i ja też widzę, że osoby komentują, chcą się dowiedzieć więcej, bo pokazują nie tylko region, ale właśnie też nasze miasto Gdańsk, tworzą filmy. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, bardzo się cieszę, że zdecydowali się z nami współtworzyć ten projekt. To też daje mu takie odświeżenie, bo te kilkanaście lat mogło spowodować, że niektóre, tak jak niektóre projekty, trochę się zakurzają. My chcemy, żeby nasz projekt był jeszcze bardziej widoczny, żeby był tematyczny, żeby można było odnaleźć te nowe treści i widzimy, że osoby wracają. Mimo tego, że to jest na przykład ten sam przewodnik i ta sama trasa, to podobne osoby przychodzą i za każdym razem mówią, tu było coś nowego, tego nie było ostatnio. Mm-hmm. I ta uważność na szczegóły, na te opowieści sprawia, że możemy budować ten projekt tak naprawdę co roku od nowa.
3: Dokładnie, na różne sposoby. Ja pamiętam, że był taki czas, kiedy na przykład murale na Zaspie, to tam można było jeździć rowerem z przewodnikiem.
4: Tak, tak, były takie
3: zwiedzanie
4: momenty.
3: Na dwóch kołkach na przykład. I myślę, że dzisiaj, gdyby spróbować to odkurzyć, to kto wie, mamy tak wielu rowerzystów w Trójmieście.
4: Tak, i myślę, że to jest fantastyczna grupa docelowa i nie w tym roku, ale to jest świetny pomysł na to, żeby coś zorganizować. No, myślę, też nie zamykamy na te letnie miesiące. Często organizujemy dodatkowe spacery. Tutaj przede wszystkim metropolitanka, czy na Dzień Dziecka śladami gdańskich suwnicowych, czy czasami zimowe spacery architektoniczne. Więc zawsze coś...
3: Przez cały rok.
4: Przez cały rok naprawdę można coś znaleźć i no, tak jak mówiłam, mamy fantastycznych ludzi. Jest to ponad 100 osób, które dzieli się swoim doświadczeniem. Te spacery w tym roku będą się odbywać każda dzielnica jednego dnia, czyli od poniedziałku do piątku będzie jedna dzielnica, a w sobotę i niedzielę robimy taką kulminację. Ten, kto nie mógł się wyrwać w ciągu tygodnia, bo na przykład pracował, w sobotę i niedzielę można nadrobić każdą dzielnicę, a działamy do sierpnia, więc będzie trochę czasu.
3: Będzie trochę czasu. To myślę dobra informacja dla mieszkańców, ale do tej metropolitanki chciałabym powrócić, bo to fantastyczny projekt taki właśnie kobietom poświęconą, kobietom, które pracowały w stoczni.
4: Tak, i myślę, że mówienie o stoczni głosami kobiet to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Mimo tego, że robimy to już 10 lat, to wciąż widzę w odbiorcach to zaskoczenie. Bo to nie tylko historia Solidarności, to nie tylko historia stoczni, ale mówienie przez pryzmat kobiet, które musiały łączyć pracę z obowiązkami domowymi, które pracowały tam w niepewnych czasach musiał jakoś zapewnić opiekę nad dziećmi, a jednocześnie być twardymi, wykonywać bardzo trudne prace, praca suwnicowej, i to nie jest, i do teraz nie jest prosta praca. Mieliśmy też tam wspaniałe nazwiska, no, w tamtym roku odeszła pani Urszula Ściubieł, która fantastycznie opowiadała o swojej pracy. Spacery szlakiem Anny Walentynowicz oczywiście. Więc to nam się wszystko łączy. My też staramy się

0: Koła Trzaskowskiego zostały przypisane do Karola Nawrockiego. Za niedopełnienie obowiązków odpowie 9 osób. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
1: Sprawa dotyczy obwodowej komisji wyborczej nr 17 w Gdańsku, gdzie komisja wskazała na wygraną Karola Nawrockiego. Po ponownym przeliczeniu głosów w sądzie okazało się jednak, że przypisano mu głosy Rafała Trzaskowskiego, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
2: Podczas sporządzania protokołu wyników głosowania doszło do błędnego przypisania liczby głosów oddanych na kandydatów. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
1: Za ten błąd odpowie 9 członków komisji.
2: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
1: Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanego im czynu, ale śledztwo, jak podkreśla prokuratura, pozostaje w toku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
0: Władze Gdańska ogłosiły start nowej kampanii w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców potrwają do listopada. Mieszkańcy dowiedzą się, jakie są sygnały alarmowe oraz co należy mieć przygotowane i spakowane w domu na wypadek sytuacji kryzysowej. 61-letnia gdańszczanka to kolejna ofiara oszustów podających się za pracownika banku oraz oficera Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zmanipulowana kobieta oddała im wszystkie swoje pieniądze. Straciła 750 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdańsku. Po 10 latach od ostatniego rejsu chcą przywrócić prom Wisłoujście. Mieszkańcy dzielnicy Nowy Port apelują o ponowne uruchomienie promu dla pieszych i rowerzystów. Radny dzielnicy Jarosław Sobolewski.
3: Nowe technologie pozwalają na to, że to mógłby być zarówno prom wodorowy, czy napędzany siłą paneli fotowoltaicznych. Przykład chociażby Warszawy pokazuje, że jest to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych dla promu, który przewozi pasażerów bezpłatnie. My chcielibyśmy, żeby ten prom funkcjonował w ramach komunikacji miejskiej, to znaczy był w cenie biletu zwykłego tramwajowego.
0: Na tę chwilę urzędnicy nie mają w planach przywrócenia promu na Martwą Wisłę. Amatorzy morskich fal mogą już oficjalnie zacząć sezon. Sopot uruchomił pierwsze kąpielisko morskie w Łazienkach Południowych przy wejściu numer 23. Kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
4: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
0: Pozostałe kąpieliska morskie w Sopocie, a także w Gdańsku i Gdyni ruszą z pierwszym dniem wakacji. A na trójmiejskie plaże trafiły właśnie wózki i chodziki, które umożliwiają poruszanie się po piasku osobom z niepełnosprawnościami. Będą dostępne za darmo, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: Ogłaszamy prawdziwą rewolucję. Jesteśmy pierwsi i jedyni w Polsce. To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży, która jest inna niż plaża, choćby nad Morzem Śródziemnym.
0: Australijski sprzęt, który na grubych kołach poradzi sobie z bałtyckim piaskiem, już czeka, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
6: 15 wózków i 8 chodzików. Wózki manualne, pchane, wypożyczamy i pchamy osobę. Wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż. No i wózki dla dzieci.
0: W Gdańsku wózki będą dostępne na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W Gdyni będzie można je wypożyczyć przy plaży śródmiejskiej.
7: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
7: Hasła. Stomatolog, dentysta. U wielu gdańszczan zapewne wywołują mieszane uczucia. Ale przecież wcale nie musi być tak źle. Wystarczy, że od najmłodszych lat ktoś dobrze nas przygotuje, dobrze się nami zajmie, a trauma i strach przed fotelem dentystycznym odejdą. Czy na pewno? Edyta Stańczyk, pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Trójmiasto i zapraszam na naszą cykliczną audycję poradnikową. Moim gościem jest stomatolog dziecięcy, pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej działającej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witam panią bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
7: Miło mi panią gościć. Zacznijmy od czegoś takiego. Czy stomatolog dziecięcy to pedodonta?
9: Tak, generalnie w Polsce bardziej się mówi stomatolog dziecięcy niż pedodonta, ale jak najbardziej tak. Jest taka specjalizacja i tych specjalistów stomatologii dziecięcej troszkę w Gdańsku na szczęście mamy.
7: Czyli jak ktoś usłyszy albo gdzieś przeczyta takie określenie, to wiadomo, że dotyczy

0: To stomatologii dziecięcej.
1: Tak, to znaczy u nas stomatolog dziecięcy zajmuje się dziećmi od powiedzmy 0 do 18 roku życia, tak? To jest ten przedział wiekowy, więc ci pacjenci jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia jak najbardziej są pod naszą opieką.
0: Może skupmy się na tych naszych małych gdańszczanach. W jakim stanie jest ich uzębienie?
1: Jest źle, jest naprawdę źle. Taki ostatni monitoring zdrowia jamy ustnej był przeprowadzany tam w latach 2016-2019 i taką powiedzmy ciężką postać próchnicy, my to określamy jako próchnica wczesnego dzieciństwa, czyli u tych najmłodszych dzieci do 6 roku życia, czyli do tego czasu przed jeszcze wymianą uzębienia, to taką ciężką postać u dzieci w wieku 3 lat, już u 5 dziecka w wieku 3 lat w Polsce możemy zauważyć i już u połowy dzieci w wieku 5 lat. To jest bardzo dużo. Natomiast tak globalnie ta częstość występowania próchnicy, znaczy w sensie tutaj na terenie Polski u dzieci w wieku 3 lat to jest troszkę ponad 40%, a u takich dzieci, no czy dzieci to już 18-latków, u takich nastolatków to jest prawie 100%, to jest 97%. I Gdańsk tutaj nie wygląda wcale lepiej. U nas w Pomorskim ta częstość próchnicy u dzieci w wieku 3 lat, czyli już od tych najmłodszych, to są dzieci, które dopiero co zakończyły, powiedzmy, mają to pełne uzębienie, uzębienie mleczne, dopiero co te ostatnie zęby, powiedzmy, niedawno się wyżnęły i to jest na poziomie 37%.
0: No to faktycznie.
1: To jest dużo. Natomiast u takich 18-latków to jest też prawie 100%. To jest 97%, więc prawie każdy, powiedzmy, 18-latek ma próchnicę, tak? Czy próchnicę, czy zęba wyleczonego z powodu próchnicy, czyli z tą próchnicą tam się gdzieś tam kiedyś spotkał, bądź zęba usuniętego. To jest też problem, ponieważ my mamy sporo dzieci siedmioletnich w tych statystykach, które siedmioletnich, czyli takie, które powiedzmy dopiero co, czy te zęby szóste, te pierwsze stałe zęby trzonowe są świeżo wyżnięte, ale już mają te zęby usunięte z powodu próchnicy. Tak, także problem jest duży. I jeszcze bym chciała tutaj też wspomnieć o takim wskaźniku leczenia zachowawczego. To my określamy, ile powiedzmy zębów jest wyleczonych w stosunku do tych zębów z próchnicą. I tak w naszym tutaj województwie pomorskim tylko 3% zębów mlecznych u dzieci w wieku 3 lat ma wypełnienia, czyli jest wyleczonych, tak? A na przykład u dzieci w wieku 10 lat to jest tylko 22%, więc gdzieś jest zdecydowanie brakuje tego leczenia. I no nie są te potrzeby tych naszych dzieci w całej Polsce, tak? A tak, również tutaj w województwie pomorskim no nie są zaspokojone.
0: A czy to wynika z takiego powielania tych stereotypów, że jak mleczne, to nie trzeba ich leczyć?
1: Tak, znaczy to mi się wydaje, że teraz przy tym dostępie do internetu, gdzie prawie każdy teraz w telefonie ten internet ma i ten dostęp jest naprawdę duży, to wydawałoby się, że no już nikt nie powiela takich informacji. A niestety tak jest i niestety zdarza się. Ja to obserwuję z własnego doświadczenia. Ja już pracuję w poradni 13 lat prawie. My tych dzieci przyjmujemy tam naprawdę bardzo dużo i zdarza się, że przychodzą rodzice i mówią, że jakiś lekarz stomatolog im powiedział, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć. Oczywiście my tutaj troszeczkę tak już się nauczyliśmy, że nie do końca możemy czasami wierzyć rodzicom, ale wiem, że tak jest, że jeszcze się powiela i wśród nawet stomatologów ten mit, powiedzmy, że zębów mlecznych się nie leczą, że zęby mleczne nie bolą i ich nie trzeba leczyć. Także to jest absolutnie jest nieprawdą.
0: Czyli tutaj mamy jedną z przyczyn, a czy inne to może być też to, że kiedyś na przykład, kiedyś byli stomatolodzy w szkołach, albo była jakaś profilaktyka już w szkołach, prawda, tam szorowanie ząbków na przerwach. Potem to zlikwidowano.
1: Znaczy z tymi stomatologami w szkołach to jest tak, że ja patrzę z perspektywy rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, bo zawsze za dzieckiem u mnie na wizycie stoi rodzic, mama bądź tata, że zawsze w tym gabinecie jest i jak sobie czasami rozmawiamy, wielu rodziców wspomina tych stomatologów w szkole i niestety nie wspomina ich dobrze. Tak, i to jest ta trauma rodziców, którą przenoszą później na dzieci. Znaczy, czasami działa to w dwie strony. Jedni rodzice przenoszą to na swoje dzieci i mają tak duży strach przed stomatologiem. Na przykład mi mówią, że o matko, ja pamiętam tego stomatologa w szkole, gdzie bez znieczulenia wyciągano nas z lekcji, nikt się nie pytał ani nic i leczył bądź usuwał zęby. I gdzieś mają tak zakorzenioną tą traumę, ten strach, lęk przed stomatologiem, że wręcz ze swoimi dziećmi nie chodzą. Natomiast też czasami, i to jest ta dobra strona tego lęku, działa to w tę stronę, że rodzice nie chcą zafundować tego swoim swoim dzieciom. I rzeczywiście pilnują, bo też są rodzice, którzy mówią, że pamiętam, jak to ja byłam mała, jak wyglądała wtedy stomatologia i chcę tego oszczędzić moim dzieciom. Mówią, że wiedzą, że teraz zupełnie inaczej to wygląda. Są zupełnie inne przecież metody leczenia, sprzęt jest zupełnie inny i bardzo pilnują tych wizyt i zębów swoich dzieci.
0: No tak, bo kiedyś chyba można powiedzieć, że usuwanie zębów to była taka lekkość.
1: Tak,
0: Było usuwamy i nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Tak, jak najbardziej. To było tak, że jeszcze zależy, jak już się trafiło na chirurga, to już w ogóle chirurg od razu mówił, że nie, tutaj nie ma co leczyć i usuwamy. My teraz mamy świetne materiały, my naprawdę możemy leczyć zęby, które kiedyś technicznie nie było możliwości wyleczyć. Teraz są duże możliwości, możemy zachować zęby. Coraz mniej się tych zębów usuwa, zdecydowanie, ale mimo wszystko, patrząc po statystykach, jednak wciąż za dużo.
0: Pani doktor, a jak pani sobie radzi właśnie? Bo mały pacjent wcale nie jest łatwym pacjentem. Tutaj trzeba się czasami bardzo nagimnastykować, żeby otworzył buzię i dał w sobie w ogóle cokolwiek zrobić. Są jakieś sztuczki stomatologów?
1: To jest tak, że to też wszystko zależy, w jakim momencie to dziecko do mnie przyjdzie. My bardzo zwracamy rodzicom uwagę, mówimy o tym, mówi się o tym, pisze w internecie na różnych, tam teraz jest mnóstwo tych blogów, kont na Instagramie, gdzie tam tych stomatologów się dużo wypowiada i o tym się dużo mówi i też mówimy o tym zawsze rodzicom, jak do nas przychodzą, o tym, że jak bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta u stomatologa, którą my zalecamy w momencie wyrżnięcia pierwszego zęba, najpóźniej do 12 miesiąca życia, czyli do ukończenia przez dziecka rok. To jest tak, że często się słyszy, ale po co ta wizyta? Przecież dziecko na niej nic nie skorzysta. Oczywiście, dziecko nic nie skorzysta. To jest jeszcze malutkie, tak? Natomiast skorzysta bardzo dużo rodzic. Tak, dziecko skorzysta w tym względzie, że ja zbadam to dziecko. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie badanie, że ja sobie wszystko pięknie obejrzę. To dziecko, mało które dziecko chce, żeby tam nawet mama czy tata, żeby grzebało w jamie ustnej. Ale ja jestem w stanie zobaczyć wiele rzeczy na tej wizycie i wiele rzeczy rodzicom powiedzieć. Jeżeli dziecko później regularnie przychodzi co pół roku, to dziecko jest coraz starsze. Ono jest przyzwyczajone do stomatologa. Taka wizyta co pół roku pozwala nie tylko przyzwyczaić dziecko do fotela, ale też ewentualnie wyłapać szybko jakieś zmiany próchnicowe. I taka mała zmiana próchnicowa nie jest jakaś dla dziecka bardzo traumatycznym przeżyciem podczas leczenia. I to dziecko się przyzwyczaja i nie kojarzy dentysty z czymś nieprzyjemnym. Natomiast jeżeli, i tak jest bardzo często, dziecko do nas trafia pierwszy raz, kiedy ząb boli, to my jesteśmy już, powiedzmy, straceni już na dzień dobry, tak, przy wejściu, dlatego że to dziecko będzie nas tylko kojarzyło z bólem wtedy. I takie dziecko jest później trudno zaadaptować do wizyt. Natomiast sztuczki, na pewno z dzieckiem trzeba dużo rozmawiać, tak, to nie wolno zapominać, że to dziecko jest na fotelu i to dziecko jest pacjentem. Oczywiście wszystkie decyzje podejmuje rodzic. My musimy wszystko ustalać z rodzicem, ale nie możemy zapomnieć, że ten pacjent siedzi na fotelu i poniekąd, no, dziecko lubi mieć kontrolę, więc warto z tym dzieckiem rozmawiać. Umawiać się, że liczymy do trzech. Po trzech robimy przerwę. Jak coś będzie nie tak, podnieś rączkę do góry. No teraz mamy przecież i te telewizory w gabinetach, więc gdzieś można odwrócić uwagę dziecka bajką.
0: Czyli puszczamy bajkę.
1: Puszczamy bajkę, dokładnie. No gdzieś porozmawiać z dzieckiem na tematy, które dziecko lubi, zainteresować się, a co lubisz najbardziej i z tym dzieckiem wejść w jakąś tam interakcję, żeby to dziecko się poczuło dobrze, tak? Mamy teraz też, no oczywiście, bardzo skuteczne znieczulenia. Podawane przez te różne ten sprzęt taki komputerowy, gdzie można naprawdę robić to bardzo delikatnie, prawie że bezboleśnie, więc można tą wizytę dziecku przeprowadzić bardzo, bardzo tak bezproblemowo i w takich w miarę komfortowych warunkach, żeby właśnie nie zrazić. Natomiast no niestety, no nie zawsze się da. Czasami mówię, albo ten ból jest taki duży, czasami znieczulenie nie działa, albo z powodu na przykład bardzo dużego stanu zapalnego, że dziecko przychodzi aż bardzo spuchnięte, no i nie ma na przykład innej opcji niż ekstrakcja, tak, usunięcie zęba, więc to nie są dla dzieci przyjemne rzeczy i później one niestety gdzieś tam tego stomatologa źle kojarzą.
2: Audycja poradnicza.
1: No tutaj też działa oczywiście środowisko, te lęki rodziców, o których rozmawialiśmy, że rodzic idąc do gabinetu mówi: nic się nie bój, nic nie będzie bolało, tak, mamusia nie pozwoli zrobić ci nic złego, to nie są dobre rzeczy, bo my naprawdę też nie chcemy temu dziecku zrobić krzywdy. No tutaj też jest rodzeństwo. Miałam ostatnio dziewczynkę, która przyszła pierwszy raz na leczenie i była wcześniej na badaniu, a już przyszła na leczenie i na dzień dobry już jak usiada zaczęła płakać, bo brat jej powiedział, że to będzie bolało. I tak, udało się, oczywiście przekonałam ją, porozmawiałyśmy. Wyszła bardzo zadowolona i powiedziała, że powie bratu, że absolutnie nie bolało, ale gdzieś już ten lęk był na wejściu.
0: A kwestia kolorowych wypełnień są cały czas?
1: Są
0: różne kolory, tak, dla dzieci?
1: Tak, znaczy one stosujemy. To bardzo często też dzieci przychodzą już wiedząc, bo tam koleżanka ma w przedszkolu, czy tam kolega jakiś ma, wie, że są i na dzień dobry wchodzi i właśnie też mówi, że chciałby różowe wypełnienie. Jeżeli ubytek na to pozwala, bo nie zawsze tak jest, że możemy założyć, to zakładamy. Jak najbardziej działa to fajnie na dzieci. Ja nigdy nie proponuję tego jako tako dziecku na początku, bo czasami rodzic może nie chcieć takiego wypełnienia i jak ja od razu powiem dziecku, a chciałabyś różowe wypełnienie, dziecko powie tak, super, natomiast gdzieś tam rodzic sobie myśli, no, że wolałby jednak, żeby było białe, więc zawsze gdzieś tam na początku z rodzicem to konsultuję, ale są i to też jak najbardziej dla dzieci działa, są ten wybór tego koloru jest super i jak najbardziej.
0: Zaczęła już pani doktor o tym mówić i myślę, że to jest ważna informacja. To jak zagląda pani do buzi takiego, załóżmy, 12-miesięcznego dziecka i już wiele pani widzi właśnie, to może powiedzmy rodzicom, na co powinni zwracać uwagę już od pierwszych dni życia swojego dziecka, żeby potem przeciwdziałać takim niemiłym sytuacjom w gabinetach stomatologicznych.
1: To jest tak, jak miałam, ta wizyta pierwsza u stomatologa, jak najbardziej. To nie jest wizyta, która trwa 5 minut, co by się wydawało, że za wiele jesteśmy w stanie obejrzeć u dziecka. Tak, nie ma zębów jeszcze, ewentualnie są tam pierwsze dopiero, które się pojawiły. Natomiast naprawdę ta wizyta potrafi trwać dosyć długo, dlatego że ja właśnie z rodzicami rozmawiam i tłumaczę, na co zwrócić uwagę. Rozmawiam o higienie oczywiście, tak, że jaką już wprowadzamy szczoteczkę, że już od pierwszego zęba tą szczoteczkę wprowadzamy z małą główką, z miękkim włosiem. Zawsze mówię rodzicom, że dla nich wygodniej jest, jak ten trzonek jest szeroki, jest im wygodniej, bo wiadomo, że to rodzice czyszczą te zęby. I to pierwsze mycie tych, powiedzmy, pierwszych dwóch ząbków, które są, to nie tylko myje, ale również masuje dziąsła. Przyzwyczaja dziecko też do manipulacji w jamie ustnej. To nawet zalecenia są takie, żeby już od początku masować te dziąsła, oczyszczać te dziąsła, czy tam gazikiem nawiniętym na palec. Są specjalne chusteczki tam dla niemowląt takie, które też nawijamy na palec, czy tam takie silikonowe nakładki, którymi bezzębne jeszcze te wały dziąsłowe u dzieci powinno się masować, oczyścić, tak, bo przecież dziecko pije czy mleko mamy, czy jest karmione piersią, czy mleko modyfikowane, oczyścić jamę ustną, ale też właśnie przyzwyczaić dziecko do manipulacji w jamie ustnej. Natomiast jak już te ząbki się pojawią, jak najbardziej już wkraczamy z taką higieną, pasta do zębów, szczoteczka. Tu jest bardzo ważna rzecz. Musimy rodzicom zwrócić uwagę i zwracamy rodzicom na tych wizytach, ile tej pasty nakładać, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby nakładać śladową ilość. Obrazowo mówimy, że to jest ziarnko ryżu. Żeby tej pasty było bardzo niewiele, o odpowiednim stężeniu fluoru, to jest, my mówimy teraz 1000 ppm u dzieci już od 6 miesiąca życia. Pokazujemy rodzicom, tłumaczymy, jak nakładać, jak szczotkować te zęby. Później zwracamy uwagę bardzo na dietę, tak? Na dietę, bo to już też jest ten okres, kiedy zaczyna się rozszerzanie diety u dzieci. Także o takich rzeczach mówimy. Sprawdzamy, jak wyglądają szczęka i żucha w stosunku do siebie, tak? Bo dziecko rodzi się z taką cofniętą żuchwą. Już w tym około 6 miesiąca życia ta żuchwa powinna się troszkę wysuwać, więc sprawdzamy, czy pod tym względem takim ortodontycznym, powiedzmy.
0: Pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż.
3: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycja.
4: Dzień dobry.
3: Pani Patrycja, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
4: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką. W zasadzie z Gdańska.
3: Takie ładne słowo, przeflancowaną.
4: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana. Oho. Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi
5: się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. Postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
3: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
5: Różnie to bywa. Dla niego to jest chleb powszedni. Mhm. A jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
3: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
5: Nie, sama spróbuję.
3: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
5: No to jeśli jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
3: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
5: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
3: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie, a zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska, także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
5: bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
3: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi. Jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku, organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
5: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
3: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
5: Tak.
3: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
5: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale...
3: Muzeum Narodowego w Gdańsku.
5: Został utworzony w Błękitnym Baranku.
3: Tak, oczywiście. Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma. Znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście. To jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku. Oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec. Wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
5: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
3: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
5: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
3: Aha.
5: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy właśnie przez park na tą plażę.
3: No, także tak. No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wiem, wielkie brawa. Znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
5: Dziękuję.
3: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
5: Tak, tak, zgadza się, absolutnie. I jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać. Jasne. Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
3: Dziękuję serdecznie, pani Patrycja. Pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
2: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
6: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianu. Są ze mną panie.
7: Joanna Strzelec.
8: Magdalena Więcek-Olszewska.
9: Dorota Cieślicka.
6: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
8: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo. Nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
10: Ja bym tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
6: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hewelianu?
8: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no, skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
2: Ciekawe Trójmiasto.
6: A jakie pani osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
10: Jeżeli chodzi o Hewelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszam na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
6: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
10: Jan Heweliusz jest patronem Hewelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
8: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby złóż polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takie jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
10: Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
6: Bardzo panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hewelianum. Dziękuję pięknie.
2: Co jest grane w Trójmieście?
6: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również ciebie, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
6: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
1: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
6: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach? Czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
1: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
6: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo ci dziękuję za te wskazówki.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
2: Co słychać w Trójmieście?
6: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
7: Tak, było to dla nas
9: przeogromne zaskoczenie pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała i kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkudzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
6: I wzruszenie.
9: Cały czas wzruszenie mnie trzyma i wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
6: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu.
9: Trzecia edycja w trakcie.
6: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
9: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednio pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
6: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
9: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
6: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
9: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40-sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
6: No właśnie, co mówią dzieci?
9: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem.
11: Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne, maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
6: Akceptowalne.
11: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem. Nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
6: To ciekawe. Faktycznie. A ten dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie. To jest taki słownik dobrych słów.
11: Tak. W różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleje dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. A były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku, kampania Społeczne Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
6: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
11: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
6: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
11: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów i dlatego te rzeczy stają się takie bardziej trudne. I podczas tych warsztatów Ania pokazuje, jak zmodyfikować chociażby naszą dotychczasową dydaktykę w stosunku do dzieci po to, żeby im ułatwić. Mamy dużo dzieci neuroróżnorodnych i te warsztaty pokazują, w jaki sposób dotrzeć łatwiej, jak ułatwić dzieciom życie. No, warsztaty niesamowite, 18 osób, pracowało 8 godzin z takim zaparciem, z taką energią, z taką radością. że ja już osobiście nie mogę się doczekać piątej edycji tych warsztatów, które będą we wrześniu.
6: No proszę, bo to jest tak chyba, że jednak muzyka łagodzi obyczaje, a tutaj i muzyka, i rytm, prawda, i słowo, i ruch połączone ze wszystkim, zgrać to wszystko w jednym czasie, to też jest dzisiaj wyzwanie, prawda?
11: Zgadza się. Zresztą widzimy, bo w tej chwili dobiega też końca nasza druga kampanijna akcja Ogrody Dobrych Słów, skierowana do przedszkolaków. Już spływają do nas zdjęcia. Niedługo powstanie mozaika dobrych słów. Ponad 150 przedszkoli zaangażowało się w tą akcję. Tutaj też płyną sygnały od nauczycieli, że trochę zmienia się potrzeba tego dziecka. To, co było jeszcze 10 lat temu, już w tej chwili do końca się nie sprawdza. Trzeba szukać nowych dróg, nowych sposobów. I my chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom.
6: Żeby ta edukacja też była taka radosna, inna, prawda, nie nudna. O tym też warto pamiętać.
11: Pozytywna. Chociaż
6: pozytywna, właśnie. Chociaż program obarcza wszystkich, bo jest do zrealizowania, ale coś dobrego i pozytywnego zawsze można wyciągnąć z tego.
11: Tak, jeśli zmienimy trochę metody, to myślę, że w wielu przypadkach będzie ta praca też przyjemniejsza, łatwiejsza, bo musimy pamiętać, że ostatnie lata to jest bardzo trudny czas dla nauczycieli. Jakby nie patrzeć, są cały czas obciążeni, pracują większość z nich na więcej niż jeden etat i to jest bardzo, bardzo trudne, chociażby ze względu na to, że dzisiejszy nauczyciel to nie jest tylko ktoś, kto edukuje. To jest ktoś, kto się opiekuje, ktoś, kto musi wyłapywać trudne symptomy, ktoś, kto w wielu przypadkach staje się też mediatorem, musi obserwować wszystkie zachowania prewencyjnie, takie, do których może dochodzić. Czasami ci nauczyciele, to nie jest tylko nauczanie, ale to jest całe mnóstwo rzeczy dookoła. Tak. I musimy też pamiętać, że warto im trochę pokazać nowe kierunki, warto im wskazać nową drogę po to, żeby było łatwiej. A wiadomo, że jeśli będzie im łatwiej, to będzie też bezpieczniej dla dzieci, bo będą mieli więcej czasu, więcej energii i siły na to, żeby przeciwdziałać różnym trudnym zachowaniom.
6: I takie sygnały między innymi tutaj z trójmiejskich szkół, przedszkoli do Państwa docierają, tak?
11: Tak.
6: Że to się zmienia bardzo, to wszystko, co...
11: Tak. Nie tylko wystarczy uczyć, ale trzeba być jeszcze cały czas na bieżąco.
6: Rozumiem, że temat sztucznej inteligencji jakoś niebawem też się pojawi na Państwa konferencji.
11: Myślę, że tak, tym bardziej, że we wrześniu szykujemy też lada dzień, już rozpoczniemy zapisy na wydarzenie, na Kongres Zdrowia Psychicznego, który w tym roku będzie nie dwuwydarzeniowy, tak jak dotychczas tylko w listopadzie. Dodajemy jeszcze wydarzenie, które będzie we wrześniu, na samym początku roku, po to, żeby wesprzeć nauczycieli.
6: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
11: Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: To maskotka, ale niezwykła. Gdański słonik Tumbo pomaga dzieciom, które straciły kogoś bliskiego. Mój gość zaprosi na interesujące wydarzenie. Edyta Stańczyk życzy wielu miłych, zasłuchanych chwil z nami.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Gdański słoń Tumbo to przyjaciel dzieci i młodzieży, które potrzebują mądrego wsparcia po stracie bliskiej osoby. Jest ze mną pani Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej. I pani Agnieszka opowie nam o tej wspaniałej inicjatywie i o słoniu Tumbo. Dlaczego słoń, a nie jakieś inne zwierzę?
3: No właśnie, słoń się wydaje nieoczywisty, zwłaszcza pomarańczowy słoń o imieniu Tumbo. Natomiast w Fundacji Hospicyjnej dla nas to był oczywisty wybór. Prowadząc Hospicjum Księdza Dutkiewicza w Gdańsku, mocno angażujemy się we wsparcie osób, które odchodzą. Codziennie pomagamy osobom kresu życia. I z tego też względu zajmujemy się rodziną pacjenta też po jego śmierci. Czyli mocno interesujemy się żałobą. I nawiązując właśnie do tego słonia, to no, słonie uchodzą w świecie zwierząt jako za te, które są dobrym przykładem tego, jak można obchodzić się z żałobą. One są stadne, one są wrażliwe na odejście swojego członka, stada. One wracają też po śmierci jednego ze słoni w to miejsce po jakimś czasie, więc można się tam dopatrywać też takiej wrażliwości i rytuałów, które my jako ludzie również mamy. I wzięliśmy sobie tego słonia jako takiego przewodnika, mądrego przewodnika dla dzieci i młodzieży, które zmagają się ze śmiercią bliskiej osoby, no bo też słoń się kojarzy z czymś takim miłym, zwłaszcza ten słoń z trąbą wyciągniętą ku górze, może się kojarzyć z takim szczęściem. To też bywa paradoksalne, jeśli myślimy o żałobie, prawda? Jak po śmierci bliskiej osoby można zbudować się na nowo i jak można odzyskać szczęście. No a to jest przecież cel, prawda? Żeby stanąć na nogi. Więc ten słoń towarzyszy dzieciakom w różnych odsłonach i podczas pomocy psychologicznej, tej indywidualnej i w naszych książkach terapeutycznych i podczas szkoleń dla nauczycieli, które robimy, bo staramy się bardzo kompleksowo to nasze środowisko gdańskie, ale też ogólnopolskie przygotowywać do tego, żeby tak jak słonie potrafią przeżywać żałobę, tak dorośli potrafią towarzyszyć dzieciom w żałobie.
1: Dokładnie, bo obok tych naprawdę trudnych tematów rodzą się rzeczy piękne, takie otulające. I chociażby ta forma pomocy, o której pani wspomina, te warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, jaką one mają postać, jaką formę, jak często są organizowane? Bo wiem, że chyba teraz już trwają albo będą zorganizowane kolejne warsztaty dla młodzieży chyba, prawda?
3: Tak, naszym celem jest oswajanie śmierci. Śmierć jest nadal tematem tabu.
1: Dokładnie.
3: I wiemy, że dzieci bywają tymi ostatnimi członkami w rodzinie, które dowiadują się o poważnej chorobie swojego bliskiego. I wiem, jako psycholog pracujący na oddziale, czy jeżdżący do domów chorujących dzieci, że nie jest łatwo dorosłym rodzicom, bliskim mówić o tym, że jego brat, siostra albo mama, tata odejdzie. Więc postawiliśmy sobie za cel coś, co się dzieje i co jest chyba ewenementem w skali całego kraju, że to nasze środowisko, że my jako właśnie tworzący Hospicjum Księdza Dutkiewicza, najstarsze to jest hospicjum w regionie, że no, mamy szczególną misję, żeby ludziom pomóc godnie umierać, w takim sensie właśnie, żeby nie bolało i żeby osoby w żałobie miały takie poczucie pomimo bólu, że jest nadzieja. Warsztaty, jakie organizujemy dla dzieci i dla nastolatków, właśnie mają mieć taką formułę, która daje też, wprowadza w czasie pokoju, czyli wtedy, kiedy nie dzieje się jeszcze nic złego, nic trudnego. Czyli właśnie warsztaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole. Wprowadzać tą śmierć pod ten dach, do tej klasy, to pojęcie śmierci. Pokazać, że o żałobie można rozmawiać z nauczycielem i że tak naprawdę o trudnych sprawach można rozmawiać w szkole z każdym. I zorganizowaliśmy takie warsztaty, które w Gdańsku ponad 100 szkół organizuje. A jeśli pomyślimy, że w szkołach są jeszcze klasy, to się robi tego bardzo dużo. Gdzie nauczyciele rozmawiają z dziećmi o śmierci, umieraniu, Na różnych poziomach, na tyle, na ile się czuje nauczyciel, wychowawca w stanie, tak na ile ma poczucie, że potrafi to robić. Dostają od nas szkoły pakiety takie edukacyjne, scenariusze zajęć i mogą w pogłębiony albo w taki radosny sposób, paradoksalnie, rozmawiać właśnie o tym, co się dzieje, o potrzebach dzieci w żałobie, na podstawie znanych bajek, na podstawie różnych gier. Wprowadzamy tą tematykę właśnie po to przede wszystkim, żeby ta warstwa edukacyjna dotyczy tego, żeby ileś razy to słowo śmierć, żałoba padło, żeby uczeń miał poczucie, że z nauczycielem może o tym rozmawiać, jeśli jemu się przydarzy coś trudnego. I ponieważ to w Gdańsku trwa od lat, widzimy, jak to procentuje, jak takie warsztaty, które są masowe, robione właśnie w wielu szkołach, w różny sposób, jak one działają. To znaczy, ludzie przede wszystkim dowiadują się, rodzice również uczniów, uczniowie, że czasami bywa tak, że w żałobie jest potrzebna pomoc psychologiczna. I widzimy po latach, jak coraz częściej w odpowiednim momencie rodzina z dzieckiem zgłasza się po pomoc psychologiczną, czyli nie za wcześnie, nie za późno. Mamy takie doświadczenia od nauczycieli, informacje, że oni na początku z rezerwą podchodzili do takich zajęć, że rodzice uczniów podchodzili z rezerwą do takich zajęć. Były dyskusje przed laty, czy można o tym rozmawiać, czy nie, czy dziecko coś poradzi, bo ktoś jest w żałobie na przykład w klasie, prawda, czy można to poruszać wprost. I po latach te dylematy topnieją i nauczyciele sami mówią, że oni już coraz odważni i śmielej. I widzą, że uczniowie, jeśli nauczyciel odważnie i śmielej rozmawia i wprost o śmierci, to im w to wchodzą. Zwłaszcza nastolatki i przedszkolaki. To są takie dwie grupy, które dobrze zachęcone nie mają oporu.
1: Problem.
3: Więc dzieją się piękne rzeczy i właśnie tak jak mamy to hasło, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach, a na co dzień potrzebują nas dorosłych, to mam poczucie, że to tego dnia przynajmniej rzeczywiście ma miejsce, ale ten słoń pomaga całym rokiem. On jest, nawet napisałam taki artykuł jakiś czas temu, mamo, przynieś mi słonika, właśnie o takim dziecku, które samo powiedziało dorosłemu, że sobie już nie radzi w tej swojej stracie i że potrzebuje jakiegoś wsparcia dodatkowego, nie tylko kochającej mamy i nie tylko uważnej szkoły, no bo tak też bywa.
1: Interesujące rzeczy tutaj nam pani opowiada, bardzo ważne, myślę, nawet kwestia rozmowy o śmierci z dziećmi. Nie jeden rodzic powiedziałby, ja nie wiem, jak ja mam rozmawiać, jak mam powiedzieć dziecku, prawda? Czy tego rodzaju warsztaty prowadzicie też dla rodziców? Właśnie jak rozmawiać z dziećmi o stracie?
3: Tak, zawsze raz w roku staram się zaprosić dorosłych, w domyśle rodziców dzieci, do tego, żeby z nami się spotkali, żeby przyszli do hospicjum. I to dorośli też coraz śmielej zaczynają do nas przychodzić, no bo jeśli dziecko z klasą przyszło też do hospicjum, już poza tym 21 listopada, poza dniem Tumbo, o którym przed chwilą opowiadałam, żeby się spotkać z bajką. My też organizujemy całym rokiem takie warsztaty spotkania z bajką dla młodszych dzieci, gdzie one wcielają się w postać ze starych bajek i też w ten sposób rozmawiamy o śmierci i żałobie. Więc ten rodzic, jak to dziecko przyjdzie i opowie, że było w hospicjum na takich warsztatach albo było ze przedstawieniem teatralnym i był spektakl dla jednego widza w hospicjum, bo tylko ten jeden widz, na przykład dorosły u nas na oddziale stacjonarnym, miał siłę i chęć, żeby przyjąć takie dzieci i brać udział w tym teatrze, no to dorosłym czasami mijają opory. Skoro moje dziecko było i jest zaintrygowane, ma 1000 pytań, to może ja też przyjdę. Także dzieją się ciekawe rzeczy, o których ja nawet nie myślałam, że będą się wydarzać, jeśli dotykamy czegoś, co nas dotyczy. Jeśli dotykamy tematu tabu i powoli go rozbrajamy, to się okazuje, że każdy chce o tym rozmawiać.
1: Wspomniała pani o tych warsztatach teatralnych, o tej takiej dramie, która też pomaga nam w takich trudnych sytuacjach, o tych książeczkach, których jest coraz więcej na rynku tak naprawdę.
3: Tak.
1: Książeczki takie o różnych emocjach, trudnych tak, żeby dziecko poznawało swoje emocje, żeby mogło określić, nazwać te emocje. Między innymi książki dedykowane śmierci też się pojawiają. A jak jest z tą śmiercią w przypadku gier i właśnie współczesny świat? świat, multimedia, bo padło tutaj, że są też takie gry dedykowane temu tematowi.
3: Podczas warsztatów z nastolatkami, kiedy robimy razem kolaże, bo też wydaliśmy książkę, której chyba nie ma na rynku polskim, książkę dla nastolatków o śmierci i żałobie.
1: Agnieszka Paczkowska, psycholog z Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej.
2: Tydzień w Trójmieście.
4: Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
5: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki. Nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.

0: Dyrektorowi dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w Gdańsku, Stanisławowi Z., zarzucono 7-krotne przyjęcie łapówek i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Po ponad 20 latach przerwy przywrócone zostały regularne połączenia pasażerskie na linii kolejowej między Samoninem a Kartuzami. To 17 par pociągów kursujących we wszystkie dni powszednie. W weekendy pasażerowie muszą jeszcze korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Tymczasem szybka kolej miejska w Trójmieście świętuje 25-lecie istnienia jako samodzielna spółka. Jej historia jako najważniejszego przewoźnika na wybrzeżu sięga jednak połowy ubiegłego stulecia. Jubileusz to okazja zarówno do podsumowań, jak i zapowiedzi dalszego rozwoju. Paweł Radzewicz.
1: SKM-ka, która każdego dnia przewozi ponad 100 tysięcy pasażerów, nazywana jest komunikacyjnym kręgosłupem Trójmiasta, w ciągu kilku lat ma szansę zająć jako operator między innymi planowaną nową linię na południe Gdańska, mówi prezes Eugeniusz Manikowski.
2: Tabor z myślą o tym już marszałek, można powiedzieć, zabezpieczył. Wartość dodana dla systemu jest taka, że jest kolejny dopływ pasażerów, więc wzrost efektywności funkcjonowania transportu w aglomeracji. Jakby nie patrzeć, ta maszyna po prostu pędzi w Trójmieście i się nie zatrzyma.
1: Będzie też coraz nowocześniejsza, ale niekoniecznie szybsza, rozkłada ręce dyrektor Kamil Długiński.
3: Oczywiście są możliwości techniczne, żeby podnieść prędkość. Natomiast trzeba zauważyć, że nasze przystanki są na tyle gęsto zlokalizowane, że zanim ten pociąg się rozpędzi, trzeba będzie zaraz hamować, więc uzysk na linii kolejowej będzie relatywnie mało dostrzegalny.
1: SKM-ki w godzinach szczytu kursująco 7,5 minuty w ubiegłym roku przewiozły rekordowe 50 milionów pasażerów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
0: Prawie 180 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Gdańska na budowę bioelektrociepłowni na terenie zakładu utylizacyjnego. Instalacja ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2028 roku. Ma przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów. Rząd, wojewodowie i samorządowcy wzywają Pałac Prezydencki do przyspieszenia procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa. Pary muszą już czekać na nie nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego cały czas się wydłuża, bo wniosków jest coraz więcej, mówi rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
4: No na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
0: Na Pomorzu kolejka oczekujących na medal wynosi już blisko 4,5 tysiąca par. Zakończyła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. Pomysł, który zrodził się w Gdańsku, dziś łączy szkoły i przedszkola w całym kraju. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 38 miast i gmin. Tylko w Gdańsku uczniowie i nauczyciele odbyli ponad 1 000 000 aktywnych podróży do szkół i przedszkoli. Zmarła słonica Katka z gdańskiego zoo. Według przedstawicieli placówki była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Miała 56 lat. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku.
5: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Iwona Wyciślok.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
7: Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. Ten fragment naszego programu znają Państwo doskonale. Zapraszam serdecznie. Monika Tarka, witam. Mogą się Państwo sami sprawdzić, próbując razem ze słuchaczami odpowiadać na pytania dotyczące Waszego ukochanego miasta. A przepytuję te osoby, które kochają Gdańsk albo oczywiście w Gdańsku mieszkają. W tej chwili na linii pani Daria ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Pani Dario, jak mi miło. Co pani robi w Gdańsku? Od jak dawna pani w Gdańsku mieszka?
8: Ja mieszkam od 2 lat. Przyjechałam kiedyś zobaczyć, jakby mi się mieszkało w Gdańsku i tak zostałam już. Mają zupę rybną zawsze.
7: No tak, to też jest dosyć istotne. Pani Dario, przed panią 5 pytań. Jak długo pani mieszka w Gdańsku już?
8: 2 lata.
7: 2 lata. No to o tyle, na tyle długo, żeby już pochodzić troszeczkę, prawda, uliczkami miasta. Trochę się z tym miastem zapoznać. No i sprawdzimy, ile pani rzeczy zaobserwowała, jak dużo się pani dowiedziała. 5 pytań przed panią. Jak powiedziałam, skuchy też są dopuszczalne, także proszę się nie denerwować. Dobrze?
8: Dobrze.
7: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się historyczna ulica w Gdańsku, słynąca z pięknych kamienic i kramów z bursztynem? 3 podpowiedzi. Czy to jest ulica Pasieczna, czy ulica Mariacka, czy ulica Mostowa?
8: To jest ulica Mariacka.
7: No jasne, myślę, że tam pani chodzi oglądać te bursztyny, prawda?
8: Oczywiście, tak, tak, bardzo lubię tę ulicę.
7: Pytanie drugie. Który z gdańskich zabytków

0: był dawniej siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta. Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy Wielka Zbrojownia?
1: Ratusz Głównego Miasta.
0: No jak pani idzie jak burza po prostu, jakby pani się urodziła w Gdańsku i wszystko na ten temat wiedziała. Oczywiście, że tak. Warto wiedzieć, że początki ratusza sięgają średniowiecza, był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego w XIV wieku głównym miastem. Trzecie pytanie i będziemy na półmetku. Wielu gdańszczan z chęcią opowiada legendy o mieście. Jedną z bardziej znanych jest legenda o gdańskich kochankach. Ich dwie kamienne figury znajdują się na barokowym portalu dawnego domu opieki Szpitala Świętego Ducha. I moje pytanie brzmi, jak ci kochankowie mieli na imię? Czy to byli Krzysztof i Danuta, czy Jakub i Anna, czy Cezary i Wanda?
1: Jakub i Anna.
0: Tak
1: jest. Piękna, ale smutna historia.
0: No właśnie, przypomnijmy ją, bo oboje chodzili do tej samej szkoły parafialnej przy kościele mariackim dla ubogich dzieci. Polubili się razem, dorastali, no i z czasem oczywiście się w sobie zakochali. Chcieli się pobrać, ale ponieważ no, pochodzili z biednych rodzin, nie mieli pieniędzy na ślub, więc Jakub postanowił wyruszyć w morze, żeby zdobyć majątek i Anna przysięgała, że będzie na niego czekać. Nawet 30 lat, no i wiernie czekała. Zna pani tą historię? Czekała wiernie,
1: tak.
0: Czas upływał, ale Jakub nie wracał. Nadeszła starość, uroda przeminęła, Anną się nie miał kto opiekować, więc pozostała jej tylko jałmużna. Stała pewnego dnia pod bramą szewską przy kościele mariackim, wyciągając dłoń do przechodniów z prośbą o trochę pieniążków. I tuż obok niej pojawił się nieznany, niewidziany przez nią wcześniej żebrak, w którym Anna rozpoznała swojego ukochanego Jakuba, który, jak się okazało, podczas rejsu na Morzu Śródziemnym dostał się do tureckiej niewoli i tam doczekał starości. Dopiero wtedy go wypuścili, wrócił do rodzinnego miasta, tak więc odnaleźli się na starość.
1: Bez pieniędzy.
0: No, bez pieniędzy, ale mieli miłość. Nie wiadomo, co ważniejsze. Taka historia, ale wracamy oczywiście do quizu, bo kolejne pytanie czeka na panią. Pani Dario, Kaplica Królewska, która znajduje się w Bazylice Mariackiej, ma piękne freski i witraże. Moje pytanie brzmi, w jakim stylu jest wykonana? Renesansowym, gotyckim czy barokowym?
1: Ojej, tu się podstawówka kłania. Gotyckim?
0: Nie, nie, to nie gotycki, to styl barokowy. Barokowy, aha, zdecydowanie. Także proszę raz jeszcze iść i koniecznie obejrzeć. Ale to tylko jedna z kucha, nic się nie stało. Ostatnie pytanie przed panią. Gdy chcemy dostać się na gdańskie lotnisko, no to oczywiście możemy pojechać samochodem, możemy wziąć taksówkę, autobus, ale można też dojechać pociągiem. No i właśnie z tym związane jest moje pytanie. Jak nazywa się przystanek SKM-ki przy porcie lotniczym Gdańsk imienia Lecha Wałęsy? Czy to jest Gdańsk port lotniczy, Gdańsk loty po prostu, czy może Gdańsk aeroport?
1: Gdańsk port lotniczy.
0: To słychać, że pani leciała, tak, oczywiście.
1: Tak,
0: że
1: to... tak.
0: Warto...
1: Jechałam SKM-ką, tak? Bardzo szybciutko.
0: Tak, bo to rzeczywiście to z trasa chyba Gdańsk-Brzeszczy, Gdańsk port lotniczy to niecałe 40 minut, więc
1: tak,
0: faktycznie
1: tak,
0: bez korków, prawda, bez problemów można dojechać. Nie trzeba się też w ogóle o parking martwić. Przystanek jest blisko hali przylotów i odlotów, więc rzeczywiście to jest doskonały sposób, żeby dostać się na lotnisko. No to... Przelecieliśmy, pani Dario, przez ten quiz. Pani wyszło znakomicie, bo 4 odpowiedzi dobre na 5 pytań. Tak więc oczywiście zdobywa pani gadżety. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: No, ale
1: bardzo dziękuję.
0: Chyba satysfakcja jest ważniejsza, prawda, że się udało. Że
1: no,
0: dużo pani wie.
1: Nowe doświadczenie też.
0: I nowe doświadczenie. No właśnie tak, bo mówiła pani przed wejściem na antenę, że po raz pierwszy jest pani na antenie radia i że to pani pierwszy raz. I jak było?
1: Przyjemnie. Naprawdę, ale tak intrygujący. Nie wiedziałam, co się wydarzy.
0: No, ale cieszę się, że pani zapamięta to jako przyjemny moment. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam w takim razie.
2: Audycja rozrywkowa. Aktywnie w Trójmieście.
3: Są tacy ludzie na świecie, którzy potrafią się zanurzyć na jednym wdechu bardzo głęboko. Nawet tak chyba człowiek, który ostatni raz tego dokonał w 2007 roku, zanurzył się tam, ile to było? 214. To był jakiś Austriak. I taka sztuka nurkowania bez oprzyrządowania nazywa się freediving. Edyta Stańczyk, witam serdecznie naszych słuchaczy i dzisiaj właśnie trochę sobie opowiem powiemy o takim nurkowaniu i ze sprzętem, i bez sprzętu, i o różnych fajnych formach spędzania wolnego czasu pod wodą. Jakby pretekstem do tego są moi dzisiejsi goście, których przedstawię. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A są ze mną pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska. Witam serdecznie ze szkoły nurkowej na Kaszubach. Bardzo mi przyjemnie.
0: Nam również.
3: To znalazłam taką informację. Nurkowanie to jest naprawdę taka przyjemność dla każdego.
4: Tak.
3: Że każdy może tego spróbować. Pewnie nie każdy w tym zostanie, ale jest to coś, co możemy zrobić niezależnie od wieku.
4: Minimalny wiek przy nurkowaniu ze sprzętem to jest 8 lat, ale tu ograniczamy się do głębokości maksymalnej 2 metrów, tak? Następny przedział to jest od 10 lat. Te osoby, 10-latki już mogą przejść całe szkolenie open water diver i nurkować maksymalnie do 12 metrów.
3: Dodam, że tak naprawdę jeśli chodzi o to nurkowanie dla dzieci, to są różne fajne formy, bo to nie jest tylko kwestia zanurzenia się, tak? Zanurzają się na określoną, no może to nie jest 214 metrów, no nie. Dużo mniej, ale uczycie też Państwo przy okazji jakby prawidłowego oddychania, dysponowania tym, zarządzania tym oddechem pod wodą, może tak?
5: Dokładnie. Jeśli chodzi o nurkowanie bez sprzętu, mamy propozycje dla najmłodszych dzieci, które skończą 6 lat i potrafią pływać. Taką propozycją jest mermaiding, czyli pływanie w syrenim ogonie. To pływanie właśnie odbywa się na bezdechu. Pływanie to jest zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dorosłych. Nie ma jakiegoś górnego przedziału wiekowego. Wszystkie te osoby łączy na pewno wspólna chęć zabawy i doskonalenie techniki pływania, jakim jest delfin, oraz doskonalenie swojego zdrowia.
3: No tak, właśnie, bo to jest taka monopłetwa, prawda?
5: Tak, poza tym, że mermaiding to jest fascynująca zabawa, to jest to też wysiłek fizyczny, ponieważ do mermaidingu potrzebujemy monopłetwy. Przez to, że mamy monopłetwę ubraną na stopy, bardzo mocno aktywujemy swoje mięśnie brzucha, jak również ud, pośladków i obręczy barkowej. Poza tym, że jest to wysiłek fizyczny, na pewno dzięki tej aktywności możemy dbać o swój kręgosłup i wzmacniać swoją wydolność fizyczną.
3: No tak, dziewczynki to tak lubią być księżniczkami, prawda, albo syrenkami i tutaj właściwie stwarzacie Państwo im taką możliwość, ale to piękne, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj dzieci mają duży problem z prawidłowym torem oddechowym, chociażby mówi się tyle o tym, że nie potrafię oddychać przez nos, przy zamkniętych ustach. Tak. To myślę sobie, że być może taka forma zabawy jest czymś fajnym.
5: Na pewno oddychanie jest bardzo ważne i zarówno w nurkowaniu ze sprzętem i w mermaidingu. No tutaj w mermaidingu jest to bezdech, tak? Natomiast jeśli chodzi o nurkowanie w sprzęcie, jest ono bardzo spokojne, stonowane. To oddychanie pozwala nam się wyciszyć pod wodą, złapać odpowiednią pływalność, no i mieć fan pod wodą.
3: A powrócę do tego oddechu pod wodą. Jak my oddychamy pod wodą? W sensie takim, co przepona pracuje?
4: Tak, przede wszystkim oddychamy wspomagając się przeponą. Oddech pod wodą w sprzęcie nurkując jest bardzo ważne, żeby go opanować w takim stopniu, żeby był płynny, żeby te oddechy były bardzo podobne do oddechów, które wykonujemy na powierzchni w stanie spoczynku, tak? Ludzie często na początku, kiedy zaczynają nurkować ze sprzętem, no to te oddechy są bardzo głębokie, no jest lekki stres, że tego czynnika oddechowego zabraknie.
3: Przyspieszone.
4: Tak, ale po chwili już, szczególnie na płytkim basenie, zaczynają rozumieć to, że ta perfekcyjna pływalność, którą można osiągnąć pod wodą, następuje dopiero wtedy, kiedy my opanujemy swój oddech, tak? Czyli równomierne, równe oddychanie powoduje, że my naprawdę potrafimy zawisnąć pod wodą, ponieważ płuca to jest nasz też, że tak powiem, worek wypornościowy. Jeśli je napełnimy do pełna, no to nasze ciało ze sprzętem wędruje do powierzchni. Jeśli wydmuchamy powietrze bardzo silnie, no to opadniemy na dół. I wykonujemy też w czasie szkoleń takie ćwiczenia, które pozwalają ludziom to opanować. I wtedy, kiedy opanują ten równy oddech, to nurkowanie robi się mega płynne i takie bardzo, bardzo przyjemne.
3: I robicie to Państwo w takiej atmosferze najpierw na sucho, a potem w wodzie? Czy od razu do wody?
4: Na pewno w czasie szkolenia najpierw omawiamy lądujemy na powierzchni, jak te ćwiczenia będą wyglądać. Omawiamy też znaki nurkowe, ponieważ tak naprawdę jeśli rozpoczynamy szkolenie, zanurzamy się pod wodę, to do końca zajęć się już nie wynurzamy, ponieważ wszystkie informacje przekazujemy sobie migając. W zasadzie wszystko się dzieje w wodzie.
3: Zazwyczaj nurkowanie czy pływanie w wodę kojarzą nam się z późną wiosną, latem, ale tak naprawdę to jest taka przyjemność, rekreacja czy sport, może bardziej rekreacja chyba, czy pasja, którą można wykonywać przez cały rok. Baseny, prawda, są do dyspozycji. Przez cały sezon właściwie macie pod opieką dzieci,
4: tak,
3: bo zimą one też przychodzą i nurkują, uczą się nurkować.
4: Tak, realizujemy programy dla dzieci, takie cykliczne. Są to spotkania, spotykamy się raz w tygodniu i każde zajęcia są jakąś formą zabawy. To nie jest ciągłe nurkowanie ze sprzętem. Oczywiście robimy wszystko ze sprzętem pod wodą, ale wymyślamy dzieciom różne atrakcje, tak? Jakieś odnajdywanie skarbów pod wodą, czy układanie wielkich puzli pod wodą. Mamy do dyspozycji też fajny basen w Kościerzynie. Oni dysponują basenem, który ma ponad 4 metry głębokości. Jest to typowy basen dla nurków. Mało tego, że dzieci się świetnie bawią w tych basenach takich 4-metrowych. Łatwiej jest też nurkować w głębszym basenie. To dodatkową atrakcją jest wielka szyba, przez którą rodzice oglądają to wszystko, no i wykonują zdjęcia dzieciakom. No, to jest też fajna interakcja.
3: Powrócę właśnie do tego pływania w płetwach z ogonem syrenim. Tak. O, właśnie w ten sposób. Dzieci na początku nie mają obawy, no bo mamy jednak złączone nogi. Jak się pozbyć na przykład, jak przełamać ten lęk?
5: Dzieci raczej nie mają obaw.
3: Dorośli chyba bardziej.
5: Dokładnie. Była nawet taka sytuacja właśnie w Kościerzynie, w basenie nurkowym, kiedy podczas kursu razem ze znajomymi pływałyśmy właśnie w syrenich ogonach i tak jak Wojtek wspomniał wcześniej, tam jest szyba, więc dzieci z basenu mogą obserwować pływające syreny. Nabrały się, tak? Stwierdzając, że kurczę, tam chyba faktycznie są te syreny. Przybiegły na górę do nas, mówiąc, że Jezus, widzimy syreny. Mamo, ja chcę pływać tak jak ta syrenka, tak? I ja się wtedy odezwałam, to zapraszam do zabawy. Dzieci myślały, że faktycznie jesteśmy tymi prawdziwymi syrenami i absolutnie nie mają żadnych obaw, żeby ubrać monopłetwę, ubrać ogon syreni, założyć maskę i wskoczyć i poruszać się jak syrenka, bo jakby nie było, to jest takie trochę spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak? Bycie tak, tą syreną. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, jest to też trening dla kobiet. Trening,
3: i też spełnienie marzeń z dzieciństwa.
5: Spełnienie marzeń, tak, dokładnie. Jest to też trening dla kobiet, które chcą dbać o swoją atletyczną budowę, o swoją sylwetkę.
3: Pan Wojciech Pruski i pani Izabela Pruska byli moimi gośćmi dzisiaj. Pięknie dziękuję.
4: Dziękujemy również.
3: Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Nauczyciele WF-u z województwa pomorskiego zostali zaproszeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach sieci Ruch ma moc. Właśnie taki program się pojawił.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Ministerstwo Edukacji przywiązuje szczególną uwagę do tego, jak planować zajęcia z wychowania fizycznego i właściwie jak one są realizowane. Takie są założenia w teorii. My chcielibyśmy się odnieść do tego i przyjrzeć się temu, co dzieje się u nas lokalnie, a mamy taką możliwość dzięki temu, że dzisiaj są ze mną pani Agata Przybyłowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Pozytywnej w Gdańsku oraz państwo piaseczni Sylwia i Bartek z Eskimo Team. Witam was tutaj serdecznie.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Dzisiaj o tych lekcjach WF-u sobie troszeczkę poopowiadamy, bo tyle się o tym dzisiaj mówi, że musimy te dzieci wyciągać sprzed tych monitorów. Z pani perspektywy, jako nauczyciela WF-u, udaje się to? Jak te lekcje WF-u przebiegają? Czy wszyscy uczniowie w nich uczestniczą? Czy macie z tym jakiś duży problem?
6: W naszej szkole, pozytywnej szkole podstawowej w Gdańsku, cieszymy się, że WF, nauczyciele wychowania fizycznego mogą prowadzić już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i uczniowie w taki sposób naturalny, od samego początku pierwszego etapu edukacyjnego uczą się w jaki sposób ten ruch ma wyglądać. Uczą się rozgrzewki, w jaki sposób można przygotować się do zajęć, co też zachęca ich później do podejmowania aktywności w czasie wolnym. W naszej szkole nie obserwujemy dużego problemu z aktywnością uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. Do 6 klasy jest w zasadzie bardzo duża frekwencja na zajęciach. Później też 7-8 klasa to są takie wybiórcze lekcje, kiedy czasami uczniowie z jakichś powodów jednorazowych nie biorą w nich udziału.
3: Czyli macie na to patent, zaczynacie stosunkowo szybko. I jak to jest w tych pierwszych klasach? To się odbywa w ten sposób, że to są formy jakiejś zabawy ruchowej?
6: To są zajęcia ogólnorozwojowe. Uczniowie uczą się podstawowych aktywności, zaczynając od chwytania piłki, rzucania, nauki biegu, marszobiegu. Wychodzimy z dziećmi też w teren, żeby zaczynać od takich marszy, od spacerowania. Przechodzimy też do marszobiegów. Pokazujemy dzieciom różne formy aktywności na samych zajęciach, różne formy gier i w ten sposób w klasach 1-3 uczniowie zostają bardzo fajnie przygotowani do tego, co czeka ich później w 4., 5., 6. i 7., 8. klasie.
3: Czyli dużo takich naprzemiennych zabaw w takiej współpracy tak naprawdę w ruchu.
6: Zdecydowanie tak, żeby było dużo ruchu, żeby było atrakcyjnie, no i też, żeby to była zabawa dla dzieci, bo poprzez zabawę dzieci uczą się bardzo chętnie i bardzo chętnie biorą wtedy udział w tych zajęciach sportowych.
3: To miło słyszeć, że to nie jest tak, że nie pójdę na ten WF.
6: Zdarza się to oczywiście, jednocześnie naprawdę w naszej szkole staramy się, żeby dzieciom pokazywać różne formy, tak żeby ich zachęcać do tego ruchu.
3: Właśnie różne formy aktywności fizycznej. Powiem szczerze, że wiele razy padało to w tym studiu. Od różnych specjalistów słyszałam te słowa. Od ortodontów, logopedów, ludzi pracujących ze słuchem. Każdy z tych specjalistów mówi o tym, jak ważny jest ruch, jak ważne jest usprawnianie wszystkich partii naszego ciała, bo to się przekłada też oczywiście na nasze zdrowie.
6: Fizyczne i psychiczne.
3: Ale to jak jesteście Państwo otwartą placówką, to myślę sobie, że właśnie o tym świadczy fakt, że gościmy tutaj dzisiaj Sylwię i Bartka ze Skimo Team, dlatego że w ramach zajęć z WF-u pojawiła się taka, powiedziałabym, no nietypowa forma.
6: Innowacyjna.
3: Innowacyjna, dokładnie. Chyba, nie wiem, na Pomorzu, a może i w Polsce.
7: Pomysł był nasz. Być może ktoś gdzieś na podobny wpadł, ale nie słyszałam o tym. I rzeczywiście pomysł był nasz. Pomysł był taki, żeby to, czym zajmujemy się przez tyle lat już, czyli edukacją dzieci, aktywowaniem ich właśnie do aktywności fizycznej, motywowaniem ich do tego, pokazywaniem, że świeże powietrze i ruch na świeżym powietrzu jest czymś fajnym. Fajnie wpisało się w to, co powiedziała pani Agata, że szkoła może też w tym uczestniczyć w sposób nieszablonowy. A wiem, że do dzieci warto wyjść z czymś nowym, z czymś ciekawym, co było przełożeniem na to, że na przykład po lekcjach dziecko, po lekcji z psami naszymi wychodzi i mówi, o, taki WF, to super. Aha. Więc to jest dla nas taki bardzo fajny feedback i o to chodzi, żeby pokazać, że ruch na świeżym powietrzu może być właśnie zabawą, nie musi być to taki klasyczny, tylko że nasze psy się fajnie w to wpisują. Nasze psy mogą nauczyć dzieci tego, że nie ma złej pogody, trzeba się po prostu dobrze ubrać, że praca z psami na świeżym powietrzu, to nawet nie tylko z psami, ale ogólnie na świeżym powietrzu, to jest dużo korzyści dla hartowania ciała, dla higieny umysłu. Wychodzimy ze ścian, jesteśmy na świeżym powietrzu, tak? Łapiemy dużo tlenu, dużo witaminy D, tak? To wszystko ma znaczenie pozytywne.
3: Dodam, że to nie jest jakieś przypadkowe, dlatego że Eskimo Team, no to taka rodzina maszerska, powiedziałabym. Wiele lat pracy ze zwierzętami, ale też z ludźmi, z edukacją ludzi. I robicie to nie od dzisiaj, tylko że od jakiegoś czasu zupełnie w takiej fajnej, nowej formie, której do tej pory pory nie było, czyli przyjeżdżacie z psami
7: tak.
3: na boiska szkolne, dokładnie na boisko szkoły pozytywnej i tam dzieci są właśnie angażowane w zajęcia nie tylko ruchowe, jak się okazuje.
7: Szukaliśmy rozwiązań, które wyszłyby do dzieci, bo pierwsza rzecz jest taka, że dzieci do tej pory przyjeżdżały do nas, do Eskimo Team i tam klasa przyjeżdżała na wycieczkę, zresztą to się do dzisiaj dzieje, ale to jest na zasadzie, że klasa musi się zorganizować, załatwić sobie transport, przyjechać do nas i spędzić fajny dzień i to jest super, ale mieliśmy takie poczucie, że no a może by tak wyjść z tym też do dzieci, może to my się ruszmy, że tak powiem i przyjedźmy do dzieci. No szukaliśmy osób do współpracy, szukaliśmy szkół, które chciałyby z tego skorzystać, no i rzeczywiście pozytywne inicjatywy z Gdańska Szkoła się na to zdecydowała, no i to fajnie wychodzi, bo to jest taka forma, kiedy to, czym chcemy się podzielić z dziećmi, to, czego chcemy ich nauczyć, przywozimy do nich. Odpada ten element, kiedy klasa musi do nas przyjechać, tylko po prostu mają swoją lekcję WF-u, no i my tam jesteśmy.
3: Ja śledziłam na Państwa stronie te zajęcia z WF-u. Widać, że dzieciaki naprawdę fajnie się bawią. One tam chodzą z psami, biegają z psami, między sobą fajnie współpracują.
6: Tak, zdecydowanie dla naszych uczniów było to bardzo cenne i ciekawe doświadczenie. Było bardzo miło obserwować, jak uczniowie biegali z psami z uśmiechami na twarzy. Byli pełni energii, radośni. No były też takie fajne elementy dla nich. Psy domagały się głaskania, przytulania, co dodatkowo potęgowało tą radość. I myślę, że nasi uczniowie zapamiętają te zajęcia na długo, jako taką fajną przygodę. Warto też powiedzieć, że takie zajęcia z psami zaprzęgowymi też wpisują się w realizację założeń podstawy programowej, bo na tych zajęciach kształtowaliśmy wytrzymałość podczas marszu, marszobiegu, podczas biegu. Myślę też, że dla niektórych uczniów mogli doświadczyć takiej szybkości, dynamiki, która bez psa jest jednak trudna do osiągnięcia. I to jest ta wartość też dodana.
3: I właśnie, jak pomyślane są te zajęcia? W sensie, do których, do jakich klas dedykowane i co dalej, tak? Czy one się już zakończyły? Czy one będą realizowane?
6: Na tą chwilę w zajęciach brali udział w poprzednim sezonie klasy 1-3.
7: W poprzednim sezonie, tak, na wiosnę tak. Były to klasy 1-3 i każda klasa miała jednorazowo takie spotkanie. W tej chwili są to klasy, ponieważ zaczął się nowy rok szkolny, 5-7, a wiosną wracamy do klas 8 i klas 0-1. Aha. Czyli wszyscy uczniowie ze szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w tych zajęciach.
3: Wszyscy są zaopiekowani.
6: Wszyscy są zaopiekowani i u wszystkich obserwujemy taką samą radość i takie samo zadowolenie, duże zaangażowanie do takiej aktywności. Myślę też, że takie zajęcia są bardzo fajną promocją aktywności, takiej aktywności fizycznej, bo też mogą pokazać uczniom, że mogą taką podobną aktywność wykonać w domu, może z własnym psem, podczas marszu, biegu, może nawet jazdę na rowerze i angażując przy tym całą rodzinę do aktywnego spędzania czasu.
3: Tak, że ten pies to nie jest tylko pies od leżenia na kanapie, prawda, i od tego, że mama, tata z nim wyjdą, tylko, że można fajne rzeczy z tym psem porobić swoim, prawda?
6: Zdecydowanie tak.
3: Mhm. No to wielki plus dla was, bo taka edukacja dzisiaj bardzo ważna, prawda? Dzieci są bardzo chłonne tych różnych nowości, tylko one potrzebują kogoś, kto do nich z nimi dotrze i wtedy się okazuje, że już nie ten smartfon jest taki atrakcyjny.
7: Rzeczywiście jest trochę tak, że zdarza się na przykład na początku lekcji, zwłaszcza w tych starszych klasach, gdzie już zaczyna się ten okres taki, ja nie muszę. Na przykład początek lekcji, to dzieci są takie troszeczkę zdystansowane, ojej, co to będzie dla dzieciaków, dla maluchów, no wiecie jak to jest. I potem dzieje się magia, bo te psy wchodzą i przełamują tą barierę i nagle się okazuje, że to jest fajne też dla tych starszych, że oni też się w tym fajnie odnajdują. I że
3: nie ma obciachu.
7: Tak, nie ma obciachu i że ten pies to jest w ogóle coś niesamowitego. To jest to, co te psy potrafią zrobić. To my to obserwujemy wielokrotnie, że wydarza się magia. Dziecko, które na początku było zdystansowane, nagle zaczyna chcieć, wchodzi w relacje z tym psem, wchodzi w zaangażowanie, próbuje, odważy się. Przecież ile razy jest tak, że jakieś dziecko się boi na początku, że zgłasza, bo my na początku zajęć zawsze pytamy, czy ktoś się psów obawia i że wtedy może uczestniczyć w trochę inny sposób. I wielokrotnie jest tak, że na początku ktoś tam się zgłosi, a w trakcie lekcji to zostaje przełamane. On jednak decyduje się spróbować. No i to też jest super, bo przecież to jest przełamywanie własnej słabości, własnego strachu. Mm-hmm. Więc kolejny taki plus wypływający z tych zajęć i z reakcji, interakcji z naszymi psami.
3: Piękne rzeczy się dzieją, ale czy jest coś takiego, co na przykład was zaskakuje?
8: Największym zaskoczeniem, bo wcześniej się koncentrowałam tylko i wyłącznie na pracy z psami, jest znalezienie podobieństw w kwestiach społecznych, szczególnie jeżeli chodzi o organizację pracy w grupie psiego stada i grupy ludzkiej, dzieci. Wydaje mi się, że chyba na przestrzeni ewolucji te dwa gatunki społeczne spotkały się kiedyś dziesiątki tysięcy lat temu i nieprzypadkowo w tej chwili takie jest utarte powiedzenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Chyba też dlatego, że w obydwie strony te dwa gatunki świetnie rozumieją język taki komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestię, no dobra, robimy coś razem. I tutaj dzieci trochę uczą się od naszych psów, a nasze psy trochę uczą się od dzieci i to tworzy taką niepowtarzalną synergię. Tutaj sumują się te pozytywne cechy, dając taki koktajl Mołotowa niemalże, bo jak widzimy w krótkim czasie, jak te dzieci świetnie komunikując się z tymi zwierzętami, a psy zapalając się niesamowicie do tej pracy, robią rzeczy, które są, pomimo tego, że obserwuję życie już od wielu, wielu lat, sporym zaskoczeniem, bardzo miłą niespodzianką i nieprawdopodobnie motywuje nas to do tego, żeby to robić dalej.
6: Ja jeśli jeszcze mogłabym dodać, bo nie byłoby w ogóle tych lekcji też, oczywiście bez pomysłu ekipy Eskimo Team, za co bardzo wam dziękujemy, jak również też otwartości pana dyrektora Sebastiana Krawczyka na te zajęcia i my jako nauczyciele wychowania fizycznego bardzo się cieszymy, że właśnie taki pomysł powstał, który został zrealizowany przy otwartości tutaj dyrekcji.
3: To myślę, że teraz można puszczać taką pozytywną energię dalej.
8: No działamy zespołowo.
7: Tak, i tak. Cały czas próbujemy właśnie, żeby to promować dalej, bo to wiemy, ile jest szkół i w ilu szkołach, ile dzieci może z tego skorzystać i jaki to ma fajny oddźwięk. No dla nas, jeszcze wracając do pytania, co nas zaskakuje, może nie zaskakuje, ale najbardziej cieszy właśnie to, jak te dzieci potem komentują lekcje, nie? Że o, to było fajne. I to jest takie, wiecie, dobra, robimy to dalej, chcemy, dzielmy się tym.
3: Pani Agata Przybyłowska, nauczycielka WF-u ze Szkoły Pozytywnej w Gdańsku oraz Sylwia i Bartek Piaseczni z Eskimo Team ze Skrzeszowa. Dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj taki temat. Co wspólnego ma słuch z chemią podawaną kobietom, które leczą się z powodu raka piersi? Dzisiaj sobie opowiemy o tym, dlatego że w Gdańsku prowadzone są bardzo interesujące badania. Powiedziałabym, że nawet takie wielospecjalistyczne. Prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, a dzisiaj ze mną lekarz, onkolog, pan Wojciech Smyk z oddziału Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
9: Dzień dobry, pani Edyto, bardzo mi miło.
3: Wspomniałam o tym projekcie. Jak duży jest to projekt? Jak wielu specjalistów UCEK-u jest w to zaangażowanych?
9: Tak, jest to projekt naprawdę wielospecjalistyczny. I my tutaj jako onkolodzy sprawujemy taką funkcję jakby koordynacyjną. Rekrutujemy pacjentki, ale oprócz tego biorą udział specjaliści z pracowni audiologii w UCK, laryngolodzy, audiolodzy oraz oczywiście panie techniczki z pracowni audiometrii. specjalista z dziedziny logopedii, więc mamy tutaj naprawdę szerokie grono specjalistów.
3: Myślę, że chyba warto podkreślić to, że jest to projekt, którego wcześniej jeszcze nie było.
9: Tak, jeśli chodzi o zaburzenia słuchu po chemioterapii, to badamy konkretny lek, którym jest karboplatyna. Jest to lek, który od niedawna, bo może od 2-3 lat jest obecnie rekomendowany w niektórych podtypach raka piersi w leczeniu chemioterapią. Natomiast badania na jego temat były bardzo ograniczone. Głównie był badany lek pierwszej generacji cisplatyna, który wykazywał faktycznie działania zaburzające słuch. Jeśli chodzi o karboplatynę, to takich badań nie było. Raczej nie zauważa się takich ewidentnych zaburzeń słuchu po tym leku, choć badania dokładne były prowadzone tylko na małych grupach, głównie w populacji pediatrycznej. Tutaj chcemy się skupić na populacji dorosłej. No i dodatkowym elementem naszego badania jest oczywiście, oprócz badań audiometrycznych, które są podstawą w diagnostyce słuchu, no i oczywiście badań laryngologicznych, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś mechanicznych przeszkód. No to mamy specjalista, dzisiaj rozmawiam z nią w czasie tej audycji, która robi badania centralnego przetwarzania słuchowego na poziomie wyższych czynności korowych mózgowia i jest to na pewno najbardziej innowacyjna część tego projektu. Nikt na pewno nie sprawdzał, czy chemioterapia wpływa na takie wyższe czynności korowe w zakresie słuchu. Oczywiście były badania, które stwierdzały, że chemioterapia na czynności neurologicznej wpływa. Stwierdzono zespół tak zwanego chemo brain, mózgu po chemioterapii. Sam zauważam w mojej pracy, pracując wcześniej na oddziale chemioterapii dziennej, że pacjenci faktycznie są tacy zagubieni, zdekoncentrowani po chemioterapii. Myślę, że może to przekładać się zdecydowanie na też przetwarzanie bodźca słuchowego, który być może będzie dobrze odbierany, ale przetwarzanie dalsze tego bodźca przez mózg może być po chemii gorsze. Dlatego wykonujemy zawsze badania dwa. Jedno przed chemioterapią, a drugie po chemioterapii, żeby ten efekt ocenić.
3: Ja może dodam ze swojej strony, bo doktor tutaj mnie wywołał do tablicy, że ja się czuję bardzo zaszczycona, że mogę być jakby częścią tego projektu, bo faktycznie dzieje się dużo, czyli z jednej strony pacjentki z Pomorskiego, które są badane, mają sprawdzany słuch fizjologiczny, a to, co ja robię, to są badania wyższych funkcji słuchowych, czyli mówiąc tak obrazowo, jakby sprawdzamy, co mózg robi z tym, co słyszy. Ale funkcje poznawcze również są tutaj sprawdzane.
9: Funkcje poznawcze sprawdzamy w takim podstawowym scenariuszu mini mental state examination. To jest taki prosty kwestionariusz, w którym sprawdzamy już raczej takie głębokie zaburzenia. Raczej jak dotąd mam wrażenie, że wypada on pomyślnie. Natomiast no, jeszcze nie mamy żadnych tutaj rezultatów, jeśli chodzi o te badania CAPD. Na razie mamy dopiero 7 osób, które jest po chemioterapii. Niestety nie wszystkich udało się zrekrutować też do tych badań CAPD, nad czym ubolewamy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej osób. Ciekawy projekt i wyniki mogą faktycznie wpłynąć na dalsze postępowanie lekarzy na oddziałach chemioterapii.
3: No tak, bo jeśli się okaże, że ta karboplatyna jest taka oto toksyczna i zaburza te umiejętności słuchowe na tych wszystkich szczeblach drogi słuchowej, no to być może będą tutaj podjęte inne środki i podawany inny lek do chemioterapii.
9: Tak, myślę, że jeżeli w naszym badaniu stwierdzimy istotne statystycznie różnice w słuchu wobec grupy kontrolnej. Grupą kontrolną jest u nas populacja pacjentów, która ma chemioterapię bez tego badanego leku, bez tej karboplatyny. Jeżeli różnice będą istotne, no to potem u pacjentów, których będziemy kwalifikować do karboplatyny, podejrzewam, że może będziemy wykonywać właśnie takie badania słuchu rutynowo. No i może będziemy się dwa razy musieli zastanowić u osób, które ten test będą miały wyjściowo pogorszone, czy jest bezpieczne podawanie tego leku tych osób, a może będziemy też jakieś inne postępowanie robić. No zobaczymy. Na razie projekt jest w toku.
3: Dokładnie. Jak wiemy, takie badania naukowe naukowe, one wymagają czasu. To się tak szybko nie dzieje, bo najpierw trzeba zdobyć wszystkie pozwolenia, potem projekt rusza, no i trwa czasami 2-3 lata, czasami dłużej. Więc to wszystko jest w toku. Niemniej jednak już, no trochę pacjentek z Pomorskiego udało się przebadać. Ile doktor ma taką statystykę, pamięta?
9: Tak, udało mi się zrekrutować 27 pacjentek do tego badania. Oczywiście gorąco zapraszamy do dalszego. Chcielibyśmy mieć zdecydowanie więcej, przynajmniej 100 osób. Mam nadzieję, że no jeszcze 2-3 lata i jesteśmy w stanie to osiągnąć i napisać ciekawe artykuły naukowe na ten temat.
3: A właśnie, a panie, które zgłaszają się do projektu, musi doktor jakoś specjalnie przekonywać, czy chętnie podejmują to wyzwanie?
9: Nie jest to łatwe. Niektóre osoby bardzo chętnie biorą udział w tym badaniu, zwłaszcza jeżeli mieszkają blisko. Natomiast no, pacjentki, które my rekrutujemy, są w bardzo stresującym momencie swojego życia, ponieważ właśnie będą zaczynać chemioterapię z powodu nowotworu piersi. Mają nawał różnych badań z powodu tego, że będą miały kliniczne leczenie. Po prostu badania zwykłe w szpitalu, oceniające różne parametry przed kwalifikacją do chemioterapii. A do tego jeszcze dzwonimy i prosimy o jakieś badania słuchu. Nie zawsze jest na to czas. Pacjentki też często są pracujące, mają rodziny i ta rekrutacja nie przebiega tak szybko, jak planowaliśmy.
3: To jest zrozumiałe, prawda, że nie każda pacjentka ma przestrzeń w danym momencie, żeby dołączyć do projektu, bo naprawdę wiele się w jej życiu dzieje, ale być może naprawdę coś pięknego z tego się wyłoni. Myślę z takim plusem dla przyszłych pacjentek, no bo należy dodać, że jednak ilość zachorowań na raka piersi w Pomorskim rośnie.
9: Tak, zachorowania na raka piersi rosną. Natomiast mamy coraz lepsze leczenie i w zasadzie śmiertelność powoli spada. Choroba ta staje się często chorobą przewlekłą. Pacjenci są często wyleczeni, bo pacjentki, które my bierzemy do badania, to są pacjentki, które mają choroby bez przerzutów odległych. I tutaj pozostaje kwestia tego, jak to życie po leczeniu onkologicznym będzie wyglądało. Czyli jakość życia teraz staje się bardzo ważnym elementem badań naukowych w medycynie, a nie tylko uratowanie życia i zdrowia, ale też w dobrej jakości. No i tu nasze badanie jest właśnie takim badaniem, oceniającym jakość życia, wpływ leczenia onkologicznego na ważne funkcje życiowe. No co roku jakiś nowy lek na nowotwór złośliwy, ta przeżywalność będzie coraz wyższa i wyższa. Będziemy mieli naprawdę sporą grupę osób w naszym województwie, które będą po leczeniu onkologicznym, no i będziemy chcieli, żeby to leczenie nie wpłynęło na nich negatywnie i żeby mogły żyć w dobrej jakości.
2: Audycja poradnicza.
3: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk. Doktor pracuje tutaj w gdańskim UCEK-u. Już po części zostało to przez doktora powiedziane. Jest takie poczucie, że jest teraz łatwiej, że ci pacjenci są dobrze zaopiekowani onkologicznie tutaj w Gdańsku?
9: Jakość opieki w UCK myślę, że jest na bardzo wysokim europejskim poziomie. Problemem natomiast jest przełożenie możliwości i ilości pacjentów. Niestety cierpimy na to, że pacjentów jest bardzo dużo. Nie mamy nawet tyle gabinetów lekarskich, żeby zatrudnić większą liczbę lekarzy i móc tym pacjentom szybciej tą pomoc udzielić. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do leków, to jest on bardzo dobry. Mamy refundowane programy lekowe. No niestety nie mamy może jeszcze tak jak w Szwecji, w której lek zaraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków może być stosowany przez lekarza. Trwa to może 2-3 lata między takim zatwierdzeniem. Poza wyjątkowymi przypadkami, kiedy jeszcze możemy stosować ratunkowy dostęp do terapii lekowej. To jest taki inny program leków, który też stosujemy. Ale te leki są.
3: Jeśli chodzi o Młody na Rybek i o oddział gdańskiej onkologii, to jest wielu chętnych obecnie studentów, a w przyszłości być może lekarzy o specjalności onkologicznej. Wyrywają się młodzi do robienia specjalizacji w tym kierunku, czy raczej nie?
9: Nie, obecnie nie. Ten trend się jakoś zmienił. Jak ja rekrutowałem się na specjalizację z onkologii klinicznej, to był było w 2017 roku. Chętnych było bardzo dużo i trudno było dostać się na onkologię. Skończyłem specjalizację niedawno, jest to 6-letnia specjalizacja. Jak zresztą wiele specjalności lekarskich, to już jest oczywiście praca, ale obecnie na oddziale chemioterapii dziennej mamy 2 osoby w trakcie specjalizacji, na możliwości zdecydowanie większe. No problem jest taki, że ta onkologia strasznie się scentralizowała. Ja myślę, że tutaj oczywiście pod względem medycznym jest to bardzo oczywiście dobre, że mamy ośrodki wyższej rewersyjności z dużym doświadczeniem. Mamy, no już nie mówiąc o raku piersi. Rak piersi jest rakiem uprzywilejowanym poniekąd, moim zdaniem, w opiece, bo mamy teraz Breast Cancer Unit. To jest generalna tendencja, że pacjentki z rakiem piersi mają dostęp do wielu różnych świadczeń, których w innych nowotworach nie ma. Co oczywiście świetnie, bo to jest bardzo częsty nowotwór, ale na przykład w innych nowotworach do rehabilitacji problem jest, bo nie ma dostępu. No ale wracając do tematu centralizacji. Mamy obecnie programy lekowe, o których wcześniej mówiliśmy, i te programy lekowe są dostępne w większości tylko w dużych ośrodkach, czyli jeśli chodzi o województwo pomorskie, to jest to Gdynia i Gdańsk. Natomiast województwo jest duże. Obecnie pracuję też trochę w Wejherowie. Tam jest taki mały ośrodek onkologiczny. Tam mamy dostęp tylko do 2 programów lekowych spośród dostępnych pewnie kilkunastu. No i teraz pacjent, który tam mieszka, musiałby dojeżdżać do Gdyni albo do Gdańska. Nie mówię już o pacjentach, którzy mieszkają w Borach Tucholskich, z których jest naprawdę daleko do Trójmiasta, bo 2 godziny samochodem pod warunkiem, że ktoś go ma. No i na przykład co tydzień dojeżdżanie, czy co 2 tygodnie, no to jest duży wysiłek. Myślę, że trzeba by zdecentralizować to z uwagi na fakt, że podawanie leku nie jest tak bardzo logistycznie skomplikowane, jak na przykład wykonywanie jakichś zabiegów wysokiej referencyjności. I w takim Wejherowie równie dobrze możemy podawać leki w programach lekowych, jak w Gdańsku. A miałem już taką sytuację w mojej pracy, że pacjentka po usłyszeniu informacji, że no w Wejherowie takiego leku nie ma i musiałaby dojeżdżać do Gdyni, to odmówiła i musiała jej zaproponować gorsze leczenie z powodów logistycznych.
3: W ogóle są jakieś takie perspektywy, żeby to mogło być zdecentralizowane i żeby dostępność w mniejszych ośrodkach ruszyła?
9: Związek Zawodowy, Porozumienie Rezydentów, wiem, że pisało takie pisma do Ministerstwa Zdrowia na ten temat, ale myślę, że one pozostały bez pozytywnego odbioru. Chciałbym gorąco zapraszać kobiety w wieku 45 do 74 lat do badań mammografii. Pamiętajcie, panie, to jest 5 minut, które może uratować życie. Nie jest to najprzyjemniejsze badanie. Raz na 2 lata myślę, że można zagryźć na chwilę wargi i zrobić to. Mammografia jest najlepszym badaniem przesiewowym i proszę, panie, chodźcie na to badanie.
3: Lekarz, onkolog Wojciech Smyk.
9: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jedu, że

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: promocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Zanim zdechnie pocanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
4: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel z

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć pokój.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

tutaj mieszka panna Agnieszka, taka milutka, takie oczy ma jak fiołki. Od tylu dni szukam, do wszystkich drzwi pukam, lecz jej nie mogę znaleźć.

nazwać mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.